0: Tak, nie, tylko wiecie co, czego się bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam, czasu wam po prostu zabraknie.
1: Nie zabraknie. Są przy nas ludzie i na
2: Tak, to
1: którzy.
2: gdy wspierają, pomagają, bo to tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach, prawda?
1: Absolutnie.
2: Także
1: mamy
2: to
1: wspaniały zespół, wspaniały
2: jest
1: zespół.
2: rewelacyjny.
1: I zachęcamy jeszcze może przy tej okazji, no może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte, może
2: Tak,
1: ktoś chce.
2: otwarte jesteśmy, bardzo, bardzo zachęcamy i.
1: No nasi faceci też pomagają
2: Pomagają,
1: bardzo.
2: pomagają
0: No
2: bardzo.
0: właśnie, te włocławianki, ta nazwa może być mylna, proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie. W związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało powiedzieć, dodając jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
1: No właśnie.
0: Dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu Amazonek,
1: Amazonki.
0: bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50, 60 roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we
1: dokładnie.
0: Włocławku. Obiecujemy, że to kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo Wam dziękuję, dziewczyny.
1: Dziękuję,
0: Ina Gliszczuk
1: bardzo.
0: I Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie uśmiechnięci na debatę.
1: Tak. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo za
1: bardzo.
0: Uwagę.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne?

0: po polsku.
1: Miałeś zniknąć, miałeś przestać kraść mi każdą myśl. Planowałam zielna być adcią.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Polsku.
1: Do zobaczenia po 12:00.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Protest naukowców w obronie polskiej nauki. Zasiłek opiekuńczy dla części rodziców będzie wydłużony. Dziś na turnieju w Paryżu mecze Świątek, French i Linet. Miriam Lipińska. Naukowcy z całej Polski zjadą dziś do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Chcą walczyć o dofinansowanie badań. Żądają do 3% produktu krajowego brutto, mówi profesor Sławomir Kalinowski.
2: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat naukowy.
1: Protest przed Sejmem rusza o 13:00. Zasiłek

0: Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Postanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
2: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i miąska, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje, jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
1: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że

0: też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchańce, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCKiH Wahadło.
1: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
0: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
2: Mamy dużo głosów, żeby on został na stałe.
0: I chyba go...
2: A my jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, tak że one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
0: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. On jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
2: to
0: dzieci,
2: które... To nam się na pewno udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
1: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orkiestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orchestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał sześcioosobowy rower, na którym sześciu wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla Was w ogóle oznacza granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
4: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę rzucić to, przestać grać i tak dalej?
3: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
4: A jakie plany na przyszłość?
5: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
1: Pierwszy Dzień Sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu pięciolecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat.

Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr Dęty, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja.

0: scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, Zgłowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
0: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry Powiatu Wrocławskiego, to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: Straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry dęte OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
0: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy All-Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli. Jak to w ogóle powstało? Jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury. Było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński. Wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największą osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim, gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja. To jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od trzech lat.

0: jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
1: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po weselach grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
2: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
2: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przed

0: przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była, zawsze powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu, ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski imienia Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten Stary Park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
1: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
2: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal jak wygląda przez te wszystkie 35 lat to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
1: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
3: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem, także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
1: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
4: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem. Jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest tak, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają

0: bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
1: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak

0: stroną ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
2: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Włocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
3: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski. Dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
4: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta i to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
5: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta. Znaczy, no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie. Jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść, więc na samym spacerze nie ma dramatu, nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas, natomiast no, tak jak wspomniałam wcześniej,

0: podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no te meszki dają się we znaki.
1: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego i Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
1: Joanna Borowiak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
2: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
3: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłby się kolejki. Proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
1: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
4: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego włocławskiego Anwilu. Firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym włocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na briefingu prasowym Włocławskiej Lewicy. Briefingu prasowym, który związany jest z wyjątkowo przyjemnym świętem, dlatego że dzisiaj, 26 maja, obchodzimy Dzień Mamy. Piękne święto w związku z tym, że Lewica zawsze stara się być po stronie przede wszystkim ludzi pracy, ale kobiet, które są aktywne zawodowo i mam, które są aktywne zawodowo, chcieliśmy przypomnieć o najważniejszych dokonaniach naszego rządu, naszej większości parlamentarnej, naszych samorządowców, którzy są operatorem tych programów. Wszystko po to, żeby zachęcić do tego, że państwo daje realne możliwości łączenia, pełnienia tej wspaniałej roli rodzica, ale jednocześnie docenia tych, którzy chcą być aktywni zawodowo. W związku z tym od 2023 roku nasz rząd przyjął różnego rodzaju programy i o tym za chwileczkę powiemy. A chcę powiedzieć, że dzisiaj oprócz mnie w konferencji udział bierze liderka kobiet Lewicy we Włocławku, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, przewodnicząca Klubu Radnych Lewicy, radna Joanna Hoffmann-Kupisz, która dzisiaj wraz ze mną będzie z Państwem rozmawiać. Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany Aktywny Rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje

0: funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy, do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane. Drugi filar, który jest równie ważny i tak jak powiedziałem, w zależności od sytuacji rodziny, w której się znajdujemy, bo nie zawsze jest tak, że dziadkowie mogą zajmować się wnukami, to program 1500 zł dopłaty do żłobka. Chodzi o to, żeby nie zniechęcać młodych ludzi do aktywności rodzicielskiej, nie zniechęcać kobiet obciążeniami finansowymi, tylko to, że mamy świadomość tego, że państwo musi robić wszystko, żeby wspierać walkę z kryzysem demograficznym i jest te 1500 zł, które będzie później skutkować tym, że ta rodzina, ta matka będzie otrzymywać na tak zwaną opiekę żłobkową. I jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Kolejnym Pani przewodnicząca. Osiągnięciem sukces, osiągnięciem dla kobiet i sukcesem, gdzie wzięto pod uwagę kobiety, to są wydłużone urlopy dla mam wcześniaków i dla dzieci, które wymagają dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Szacuje się, że około 27 tysięcy dzieci w Polsce rocznie rodzi się przedwcześnie i matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka od 8 do 15 tygodni i kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu. Kolejnym takim działaniem prawnym, które opracowała od początku do końca lewica, jest to wsparcie kobiet po stracie dziecka. Jest to niezwykle empatyczny i wrażliwy projekt, który ma zaopiekować się kobietą w tych niezwykle trudnych, traumatycznych chwilach. Przez wiele lat w ogóle nie podejmowano tego problemu. Natomiast dzięki lewicy kobiety w tak trudnym bardzo okresie dostały prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego po stracie dziecka oraz prawo do świadczeń socjalnych, w tym zasiłku macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego.

0: Lewica zawsze podkreślała, że państwo powinno wspierać kobiety nie tylko w okresie ciąży i macierzyństwa, ale również w takich dramatycznych i bardzo trudnych momentach życia. Te przepisy prawa dadzą kobietom i zapewnią godność, czas na przeżywanie żałoby, ale też uproszczą procedury związane ze stratą dziecka. Ponadto jest to bardzo ważny krok w kierunku empatycznego i troszczącego się bardziej o kobiety państwa.
1: Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden aspekt, który chciałbym poruszyć, choć oczywiście dotknął wszystkich Polaków, niezależnie od tego, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, czy ma dzieci, czy nie ma. Dlatego, że warto wspomnieć o tak zwanej wolnej wigilii. Ale dlaczego o tym wspominamy? Dlatego, że choć może to zostać potraktowane jako myślenie stereotypowe, to badania pokazują, że na tak zwanej wolnej wigilii najwięcej skorzystały kobiety, dlatego że to kobiety właśnie najczęściej były zatrudnione w tak zwanym handlu, który najbardziej był obciążony pracą w niedzielę. W związku z tym ten jeden dodatkowy symboliczny dzień na spędzenie czasu ze swoimi rodzinami, czy spędzenie go tak, jak po prostu sobie tego życzą, a nie za tak zwaną ladą sklepową, czy w innych miejscach, gdzie wykonywały swoją pracę, to też swego rodzaju ukłon w stronę wszystkich tych, którzy tego dodatkowego dnia wolnego potrzebowali. Także o tym też przypominamy, bo to była inicjatywa poselska Lewicy. Mamy oczywiście jeszcze największy program socjalny, którego nie możemy pominąć w tej kadencji, a mianowicie program Renta Wdowia. To jest oczywiście już nieco szersze i nie wprost łączące się z nim matki. Natomiast faktem jest też, że więcej właśnie to kobiet pobiera tego świadczenia, aniżeli mężczyzn, bo tak wynika z danych demograficznych, z danych długości życia. Ale chcemy przypomnieć, że choć jeszcze do końca tego roku to jest 15% tego drugiego świadczenia. Państwo pamiętacie, już nie będę wchodził w szczegóły, na czym polega program Renta Wdowia, to będziemy, tak jak to obiecaliśmy na początku, kiedy ten program był wprowadzany, od 1 stycznia 2027 program będzie podniesiony do 25% tego drugiego świadczenia. Średnio dzisiaj to jest około 300-350 tego dodatkowego świadczenia, natomiast już od nowego roku ten zastrzyk to będzie około 450-500 zł, więc odczuwalny wpływ do budżetu. Konkludując, przede wszystkim życzymy wszystkim mamom samych pięknych chwil związanych z rodzicielstwem, żeby to była dla Was prawdziwa, dobra przygoda, żeby Wasze pociechy zawsze sprawiały, że będziecie się uśmiechać i mamy nadzieję, że każdy dzień matki będzie równie dobrze przeżywany, jak ten się w pięknych okolicznościach przyrody. Pani Przewodnicząca, jako mama, jako kobieta.
0: Chciałam złożyć wszystkim mamom bardzo serdeczne życzenia tego, aby ta ich rola, którą pełnią, rola nie tylko rodzinna, ale również społeczna, przynosiła im wiele satysfakcji, wiele radości, aby ten dzień, który jest dzisiaj dla nich szczególnie poświęcony, trwał przez cały rok, żeby czuły to wsparcie państwa, żeby czuły miłość dzieci, no i wszystkiego na kolejne dni i kolejne miesiące pełnienia roli matki.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj są z nami szef Rady Regionalnej, jednocześnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Joanna Borowiak.
1: Dzień dobry.
0: Witam bardzo serdecznie panią radną Irenę Wukowicz-Kwiatkowską.
1: Dzień dobry.
0: Witam serdecznie Mateusza Czarnowskiego.
2: Dzień dobry.
0: Proszę Państwa, dziś spotykamy się z Państwem, żeby porozmawiać na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w naszym kraju. I chcielibyśmy poruszyć różne aspekty i różne odsłony tego bezpieczeństwa. Dlatego pozwolicie Państwo, że przekażę głos na początku pani poseł Borowiak.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy, wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego. I Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne. Niestety, już kolejny raz, kiedy rządzi Donald Tusk, brakuje pieniędzy. W pierwszym rzędzie zabrakło pieniędzy na ochronę zdrowia, za chwilę zabraknie pieniędzy na rolnictwo, być może zabraknie pieniędzy na emerytury. Generalnie pieniędzy nie ma. Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę Państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu. Mają określone oczekiwania od tego rządu, a rząd tych oczekiwań nie spełnia. I proszę Państwa, ponad 51% badanych Polaków, to jest ostatnie badanie sondażowe, mówi, że negatywnie ocenia rządy Donalda Tuska. Pokazali to również mieszkańcy Krakowa we wczorajszym referendum, którzy odwołali prezydenta Miszalskiego z funkcji właśnie prezydenta, a przypomnijmy, że pan Miszalski był kandydatem premiera Donalda Tuska, o którym to premier Tusk mówił, że jest najlepszym, rzetelnym kandydatem. No, rzetelność prezydenta, byłego już prezydenta Krakowa, właśnie

0: ocenili mieszkańcy Krakowa. Polacy mówią, że mają dość. Proszę Państwa, niech to wybrzmi, niech to będzie widzialne. Dług polskiego państwa, rekordowe zadłużenie, takiego nie było. Ponad 2 biliony złotych. Władza, obecny rząd powinien podać się do dymisji. Im wcześniej, tym lepiej dla Polaków.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25 czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę Państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę Państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłby się kolejki i jak również mogłyby się skrócić, Szanowni Państwo, kwestie właśnie podejmowania decyzji przez lekarza po to, żeby wydłużyć życie pacjenta. To jest, proszę Państwa, tak naprawdę kolejnych 25 milionów gastroskopii czy kolonoskopii, a więc to są konkretne rzeczy, które mogłyby się przełożyć na poprawę życia, jakości zdrowia mieszkańców naszej Polski. A proszę Państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy. I jak popatrzymy na to jeszcze w kategoriach naszej ostatniej konferencji, w których mówiliśmy również o mieście, gdzie to zadłużenie jest powyżej 700 milionów, a za chwilę w tym roku przekroczy 800 milionów, to doliczamy kolejne 7 tysięcy i to już, proszę Państwa, stanowi kwotę powyżej 60 tysięcy złotych, która będzie do spłacenia przez każdego Polaka.
2: Szanowni Państwo, kolejną kwestią, o której trzeba mówić głośno, bez wątpienia, jest tragiczny stan spółek Skarbu Państwa. Polacy coraz częściej widzą, że po objęciu władzy przez rząd Donalda Tuska, rząd bierności, rząd indolencji, bo o tym też trzeba mówić głośno, że jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków, spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego włocławskiego Anwilu, firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym włocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera. Dlatego przy tej 60. rocznicy powstania Anwilu pracownicy mają prawo, a nawet obowiązek pytać, czy będą nagrody jubileuszowe, czy będzie godne i realne docenienie pracowników. Pamiętajmy o tym, że Anwil tworzą pracownicy. Tworząc Anwil, tworzą markę rozpoznawalną w całej Polsce. Ja ze swojej strony, korzystając z okazji, chciałbym życzyć wszystkim pracownikom właśnie tego, aby byli docenieni przez zarząd spółki. Życzyć im po prostu lepszej przyszłości. Anwil tworzyli i tworzą ludzie, a Włocławek potrzebuje silnego Anwilu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, pani Irena Wukowicz-Kwiatkowska.

Szanowni Państwo, spółki Skarbu Państwa mają wspierać polski budżet. Na koniec zeszłego roku wszystkie 19 spółek Skarbu Państwa miały na minusie miliard złotych. Wspomniany dzisiaj Anwil to jest 5,5 miliarda złotych straty na koniec pierwszego kwartału. Za nimi jest na przykład, są Azoty, prawie 4 miliony, Jastrzębska Spółka Węglowa też niewiele mniej. Nie o to chodzi, żeby doprowadzić do ruiny polskie spółki Skarbu Państwa i polski budżet, ale wygląda na to, że rząd obecnie sprawujący władzę w Polsce taki ma zamiar. Prowadzi nas pewnym krokiem do takiej katastrofy finansowej, jaka się wydarzyła w Grecji. W tym roku już udział długów PKB będzie 65%. Czy chodzi o to, żebyśmy zrujnowali państwo i byli zależni od jakichś zewnętrznych finansów? Nie o to chodzi. Nie możemy pozwolić na to, żeby ten rząd tak sprawował władzę. Nie możemy oddać Polski obcym ludziom.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
2: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają. Ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego.

0: tego. Bo mamy i miązka, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem. Biesiadujemy razem, razem słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje. Jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
1: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchające, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCK i wahadło.
2: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
1: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
0: Mamy dużo głosów, żeby on został na stałe.
1: Ale
0: jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, także one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
1: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. On jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
0: to
1: dzieci,
0: które... To nam się na pewno udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
2: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orchestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orchestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla Was w ogóle oznacza właśnie granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
4: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę zrzucić to, przestać grać i tak dalej?
3: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
4: A jakie plany na przyszłość?
5: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
2: Pierwszy Dzień Sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu 5-lecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie stołu.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr dętych, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, z Głowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
0: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry powiatu wrocławskiego, to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: No, straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry dęte OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
0: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy, All-Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli, jak to w ogóle powstało, jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury, było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński, wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największe osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim, gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja. To jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.

0: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
0: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
0: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po weselach grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
1: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym,

0: bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
0: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była, zawsze powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu. Ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski im. Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten Stary Park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
2: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
3: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal jak wygląda przez te wszystkie 35 lat to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
2: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
4: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem, także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane, jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
2: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
5: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur.

emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj

0: we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
0: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
2: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, czy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe, jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Włocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
3: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski. Dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
4: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki z dzisiejszego dnia. Więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta. I to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
5: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta, znaczy no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo. dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy

0: tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie, jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść, więc na samym spacerze nie ma dramatu, nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas, natomiast no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no te meszki dają się we znaki.
1: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego i Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
1: Joanna Borowiak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
2: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
3: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skrócić by się kolejki. Proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
1: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
4: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej.

0: gospodarki coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego włocławskiego Anwilu, firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym włocławskich rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
1: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Inna Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. W podwójnej roli dzisiaj Panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już, Małgosiu, zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujesz.

0: funkcjonujecie i jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Ina, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali we Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia w Fundacji Włocławianki prowadzę zajęcia z kalanetiku. O, to nie zupełnie taneczne zajęcia kalanetik, to ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej postawy, prawda?
0: Sylwetką, tak.
1: Pilates za wzmocnienie mięśni, a joga z rozciąganiem. Właśnie to jest połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetyk to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kalanetyk ćwiczy się przy prostej postawie.
0: Jak balet.
1: Tak, właśnie to jak w balecie. Taka prosta postawa i to jest taki centrum, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia. Ale najważniejsze prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało się rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
0: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
1: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje tak mniej więcej przez minutę, takie drobne, pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to, ten zakres ćwiczeń.
0: Czyli wiek nie ma znaczenia.
1: Nie ma znaczenia. Nie ma
0: jakieś znaczenia. Drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie?
1: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych mięśni.
0: Ina, z czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało?
1: To znaczy, tak jak
0: to wychodzi
1: ja,
0: podczas takich zajęć.
1: Jak ja rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, to tak przeważnie każde chce być wyprostowany. Wyprostowany. Mhm. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuj się. Właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie figury zwrócić uwagę.
0: Z którymi mięśniami kobiety mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać.
1: Tak. No to znaczy każde wiadomo, że
0: indywidualnie,
1: tak,
0: ja wiem, indywidualnie. Ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki pospinane, bo więcej pracy siedzą.
1: Właśnie zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami i prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowane, ładne, z podniesioną główką.
0: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? I od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.

0: zajęciach?
1: Generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu w piątek na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
0: My się obawiamy, że jednak...
1: Wczoraj byłyśmy jeszcze w jednym miejscu, oglądałyśmy na Osirze i na tej starej, w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie za małe i na... Mamy okazję poprosić do kogoś, może
2: potrzebna
1: ktoś...
2: Wam jest parkiet halimistrzów,
0: trochę większe pomieszczenie.
2: Aż tak duże zainteresowanie?
0: No duże zainteresowanie i bardzo się cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią o siebie dbać, dbają o siebie i to jest bardzo mnie cieszy.
1: Kobiety w przeróżnym wieku.
0: Tak,
1: jakby
0: właśnie.
1: Ktoś miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale o nieduże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy za darmo i na tańczy za darmo, wszystko za darmo.
0: Zajęcie.
1: Więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla inny na zajęcia.
2: Super. A jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
0: To tak może na razie 100 tak metrów. Mniej...
1: No tak koło koło 100 metrów. To naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, bo to naprawdę jest przykro. Jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi matami.
0: My się nie zmieścili.
1: W przeróżnym wieku. W zeszłym tygodniu były zmoknięte. Przyjechały z różnych stron Włocławka, w różnym wieku i no jej, tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No nie wiemy, po prostu nie wiemy.
2: Myślały się odbywają raz w tygodniu te zajęcia.
0: Raz w tygodniu.
1: Ale myślimy o... Pewnie jako jeszcze drugą grupę.
0: Będziemy myśleć.
1: Bo i również mężczyźni.
0: To wszystko na razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, i wtedy będziemy myśleć.
2: Ale wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie w jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą i odpowiadają na tego typu propozycje.
0: Ale bardzo dobrze, to właśnie dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść na takie szlaczne...
2: Czy wy sobie myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia wcześniej w programie, urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie?
0: To chyba przerosło nasze oczekiwanie.
1: Praktycznie pod każdym względem jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone. Miło, spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj też możemy powiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
0: Tak, właśnie o młodzieży, że też te pomysły powstają tak nagle w trakcie. I chcemy swoją działalność rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy to o tym, że młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak, bardziej ufają młodzieży.
1: Młodszym.
0: Mhm. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która potrafi dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. To właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia...
2: W ramach budowania relacji.
0: Właśnie budowania relacji.
2: Takiego odciągania od wirtualnego świata.
0: Tak. Właśnie budowania relacji między młodzieżą a starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze młode,
1: wspaniałe młode
0: osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
1: Perfekcyjnie. I chcą.
0: I chcą przede wszystkim.

0: chcą.
1: Właśnie.
0: Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcie odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie, ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no co tam, no co, no nie ma żadnych problemów, no gadamy wręcz między sobą, rozmawiamy, no przecież zawsze rozmawiamy między sobą w domu.
2: Ale nie słuchamy się.
0: Właśnie. Ale nie słuchamy się. I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, wsłuchiwać się w to, co robi, w to, co mówi młodzież, bo często tego no, nie słyszymy dokładnie, nie, albo słyszymy, ale my tam, no może, no młodzież to zawsze tam ma swoje i nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim innym, czy idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy, żeby zaczepić. Tak, i pokazać,
1: żeby później do nas przyszli do kawiarni.
0: Później do nas przyszli.
2: No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być bardzo młoda kobieta i nie tylko kobieta.
1: Oczywiście.
2: Bo no właśnie, wy założyłyście fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej ze wszystkim. Prawda?
0: Tak, jasne.
2: Ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi fundacji.
1: No tak.
2: Czego szukają? Czego szukają panowie u was?
1: No na Kalenityk się przyszedł chłopak, powiedzmy, koło 30 gdzieś. Koło 30. Najpierw przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przystojny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
0: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, to zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich. Także.
2: Czyli także rozumiem, zapraszamy. Że Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale
0: oczywiście.
2: Będzie miał
0: inny
2: jakiś problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego
0: ale
2: już ma.
1: Przychodzą już panowie, na tak, przepraszam, że wyszłam słowo. Przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Na budżecie, tak jak opowiadałam, na budżecie domowym do naszej Włocławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13.
2: Czy
1: w
2: będzie
1: sobotę.
2: Powtórka takich spotkań? Budżetu?
1: Tak, cały czas działamy cyklicznie. Myślimy, no my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli. Jest jakaś taka modna gra Gwint, bodajże to jest Wiedźmina. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych właśnie z tych gier. To są również gry planszowe. No.
2: Słucham was tak i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, nauk w rodzinie, no i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać Włocławianki, tak w cudzysłowie, te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest świetną alternatywą, ale również te, które problemów nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem, Tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje, prawda, no nie, ale można się świetnie bawić.
0: I jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda?
1: Tak, też będzie jej prelekcja, Ina będzie za tydzień, 30.
0: Tak,
1: zapraszamy 30 też.

0: Zapraszamy dzieci w wieku
1: 8-10
0: lat. Chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. O, także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
1: zabawione.
0: Naprawdę zabawiane i to tak...
1: Bardzo fajne, naprawdę fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują właśnie, tak jak Ina powiedziała, o tych młodych naszych, naszych włocławiankach.
0: Tak.
1: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy, oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
2: Czas, pieniądze, informacja.
1: Właśnie, tak. Więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze i swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przychodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No i Ina jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
0: 35? Nie. No, tak, 35. Tak. Dokładnie 35.
1: Tak, i zostali we Włocławku, kochani.
2: Nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta, większe możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia, no tylko tak. Ten Włocławek.
0: Ja tam trochę była zdana na rodzinę, prawda? Na męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. O, to także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół, który też tu już 30-lecie zespołu będzie, także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasta, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej, żeby...
1: I byśmy chciały, żeby ten Włocławek troszeczkę się ruszył, żeby było, ja wróciłam też po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek... No nie był takim smutnym Włocławkiem, takim no troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty.
0: No oczywiście, że nie jest, tak trochę ale rozwija się, ale kto wie, że będzie
2: więcej. Pobudzić, pokazać,
1: tak,
2: że można,
1: jakby ludzi, żeby coś
2: tych,
1: się działo.
2: Którzy trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to no lepiej być
1: właśnie
2: w tej grupie narzekających.
1: Po co się wychylać, prawda?
2: Mimo każda swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest, pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
1: Właśnie.
0: Tak, jak się staramy się to robić.
2: Rozumiem, że takich ludzi potrzebujecie jak najwięcej.
1: Tak.
2: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się śliła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z Wami już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na dzień.
1: Tak.
2: W zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
1: Właśnie. Tak. Od spotkanych ludzi, od potrzeb.
0: Właśnie, tak jest. Bardzo często to ktoś coś powie, tu nagle coś się urodziło. O,
1: trzeba
0: można to,
1: a trzeba to.
0: Także tak, to działa.
2: Nie musicie przekonywać, że warto z Wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
1: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
2: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko otwierały.
1: Z uśmiechem. Mm-hmm. Z uśmiechem naprawdę
0: jest
1: ludzie
0: piękna
1: nas wszędzie...
0: współpraca, tak. I bardzo, bardzo pozytywnie odbierają nas wszystkie osoby, z którymi spotykamy naprawdę. To
2: no
0: takie...
2: Zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo
1: nie.
2: Się okazuje, że młodzież włącza się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie, po prostu oni chcą.
1: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały, ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze, no to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet ludzie nie wiedzą
0: o tym,
1: że tam jest za darmo. Kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
0: Że mamy mogą przyjść, pójść na zakupy i zostawić
1: dzieciątko
0: na zajęcia.
1: Na przykład, tak.
2: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas, i uśmiech.

0: zastanąć się, bo chyba niekoniecznie.
1: Znaczy, nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba
0: Ten
1: nie o
0: sposób
1: to chodzi.
0: myślenia chyba, który
1: Właśnie, jak
0: próbujecie.
1: jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się, no chce nam się.
2: No przecież przez cały czas coś robimy.
1: Jak nam
0: nie
1: się
0: chce nam się,
1: to
0: tak.
1: myślę,
0: Ale
1: że
0: naprawdę
1: też się
0: to
1: chce.
0: niesamowicie napędza.
1: No
0: Ja już
1: właśnie.
0: mówię, pomaganie napędza.
1: Tak.
0: Także to po prostu takie, no tak to działa.
1: Coraz
0: Po prostu
1: więcej.
0: Trzeba spróbować i tak to działa.
3: Będziecie działać w wakacje?
1: Tak.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Będziemy
0: Tak. Będziemy
1: działać.
0: działać. Te wszystkie zajęcia takie odbywają się w czerwcu też. A lipiec, sierpień to już w
3: będzie nowy
0: mniejszym
3: kalendarz.
0: Stopniu.
1: Tak.
0: Tak, a od września nowy kalendarz. Tak, tak. I to wszystko z powrotem tam.
1: Z powrotem
0: z
1: i więcej.
0: Z powrotem i więcej. Jasne,
1: i coś
0: jasne.
1: Nowego.
0: Jeszcze nas pomysły jakieś będą.
3: I ja jestem pewna, że pomysłów wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czego się bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam. Czasu wam po prostu zabraknie.
1: Nie zabraknie. Są przy nas ludzie i na
0: tak, to wspierają, pomagają, bo to tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach.
1: Absolutnie.
0: Także
1: mamy wspaniały zespół. Wspaniały zespół. I zachęcamy jeszcze może przy tej okazji, no może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte. Może
0: tak,
1: ktoś
0: otwarte
1: chce.
0: Jesteśmy, bardzo, bardzo zachęcamy. I
1: no nasi faceci też pomagają,
0: pomagają bardzo.
1: Pomagają
3: no właśnie, te włocławianki, ta nazwa może być mylna, proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie. W związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało powiedzieć. Dodając jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
1: No właśnie.
3: Dziękuję wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu Amazonek,
1: Amazonki,
3: bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50, 60 roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we
1: dokładnie.
3: Włocławku. Obiecujemy, że kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo wam dziękuję, dziewczyny.
1: Dziękuję,
3: Ina Gliszczuk
1: bardzo.
3: I Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie uśmiechnięci na debatę.
1: Tak. Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy bardzo za
1: bardzo.
3: Uwagę.

0: Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Postanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
2: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i miąska, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje. Jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum.

0: Muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
1: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, hańce, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCKiH wahadło.
2: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
1: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
0: Dużo głosów, żeby on został na stałe.
1: Chyba
0: i jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, tak że one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
1: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. On jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
0: to
1: dzieci,
0: które... To nam się udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
2: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orchestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orchestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla Was w ogóle oznacza właśnie granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
4: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę rzucić to, przestać grać i tak dalej?
3: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest to nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
4: A jakie plany na przyszłość?
5: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
2: Pierwszy Dzień Sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu 5-lecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat.

0: sprawnie opanował Łychodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr Dęty, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, Głowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr Dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, zarządowi powiatowemu Związku Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
0: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry powiatu wrocławskiego to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr Dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: Straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry Dęte, OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
0: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy, All-Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli. Jak to w ogóle powstało? Jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury. Było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński. Wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największą osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim, gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja. To jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć.

0: zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
0: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
0: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po weselach grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
2: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku.

0: 1991 roku, kiedy to zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
0: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była, zawsze powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu, ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski im. Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten Stary Park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
2: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
3: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal jak wygląda przez te wszystkie 35 lat to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
2: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
4: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem, także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
2: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
5: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem. Jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które

0: jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest tak, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem

0: roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
1: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
0: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
2: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
0: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Wrocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
3: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski, dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
0: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
4: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta i to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
0: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
5: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta. Znaczy, no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo. dużo, dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie, jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje

0: że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść. Więc na samym spacerze nie ma dramatu. Nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas. Natomiast, no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no, te meszki dają się we znaki.
1: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego. I Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
1: Joanna Borowiak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
2: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
3: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłby się kolejki. Proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
1: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
4: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego włocławskiego Anwilu, firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym włocławskich rodzin. Pamiętajmy o

0: o tym, że Anvil to nie tylko zakład chemiczny. Anvil to również sport, Anvil to również kultura, ale Anvil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
1: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 18 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Żytnia 62. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarna podpalana. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 22 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica 14 Pułku Piechoty. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie białobure. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W tym programie chciałabym Państwa zaprosić do uczestnictwa w targach w Zarzeczewie, które odbędą się w dniach 30-31 maja. Jest to najbliższy weekend. Są to jak co roku dni otwartych drzwi w Zarzeczewie. My jako schronisko również tam będziemy. Będziemy mieli swoje stoisko, tak jak co roku. Na pewno większość z Państwa już o tym wie, bo wiele ludzi nas tam odwiedza. W tym roku, oprócz oczywiście atrakcji, które zapewnia organizator, a będzie ich naprawdę wiele, program tych atrakcji i program samych targów, które odbędą się w Zarzeczewie, można oczywiście również zobaczyć w tym

0: tym odcinku w materiałach dołączonych. Więc oprócz tych atrakcji, tak jak wspomniałam, które zapewnia organizator, my również będziemy mieli kilka atrakcji dla Państwa. Oczywiście nie będę zdradzała szczegółów, wszystkiego Państwo dowiecie się na miejscu. Oczywiście podczas tych targów będzie można zobaczyć mini wystawę naszych zwierząt, które są w schronisku. Będzie też można porozmawiać z pracownikami na temat pracy w schronisku, jak ona wygląda, na czym ta nasza praca polega, jak opiekujemy się zwierzętami, jak wygląda proces przyjęcia zwierzęcia do schroniska, jak wygląda sam proces adopcji. Oczywiście również będzie możliwość porozmawiania z zoopsychologiem, z behawiorystą, z panią Ewą Kosowską, która oczywiście też udzieli jak najbardziej fachowych i rzetelnych porad na temat opieki nad psiakiem, nad problemami, pochyli się też nad problemami natury behawioralnej. Jeżeli Państwo macie psiaka z jakimkolwiek problemem tej natury, to również pani Ewa Kosowska służy pomocą, więc zachęcam naprawdę do skorzystania z tych porad. Dla dzieci również będziemy mieli przygotowane atrakcje, ale nie będę ich zdradzała. Oczywiście oprócz stoiska, w którym my tam będziemy, również będą towarzyszyli nam wolontariusze, którzy działają prężnie tutaj w naszym schronisku. Wolontariusze będą mieli na sobie zielone kamizelki z napisem wolontariusz. Nie będzie prowadzona kwesta do puszek. Drodzy Państwo, jest to dla nas niezmiernie ważne, ponieważ zbieramy na diagnostykę i leczenie chorych zwierząt. Jak wszyscy wiemy, opieka weterynaryjna jest bardzo droga i kosztowna. My mamy na terenie schroniska sporo mieszkańców w starszym już wieku, które potrzebują no, rozszerzonej jakby profilaktyki, rozszerzonych badań i też potrzebują zabiegów. Także zachęcam do wrzucenia symbolicznej złotówki na rzecz naszych zwierzaków. W zamian za to no, dostaniecie uśmiech od nas i parę gadżetów również będzie można nabyć przy naszym stoisku. Będą to też takie gadżety robione ręcznie również przez naszych wolontariuszy. Także zachęcam, zapraszam. My tam będziemy gdzieś od godziny 10, myślę do godziny 16. Więc służymy pomocą, dobrą radą i na pewno piękną, fajną, fantastyczną energią. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Rumek. Rumek jest dużym psem o sierści w kolorach brązu, który trafił do nas z terenu gminy Baruchowo. Początkowo był wystraszony, nie wiedział, gdzie się znalazł i co się dzieje. Jednocześnie był jednak przyjaźnie nastawiony do ludzi, chętnie korzystał z chwili uwagi i delikatnych pieszczot. Być może nie był wcześniej uczony chodzenia na smyczy lub bał się wyjść na spacer, bo pierwsze próby zabrania go na zewnątrz kończyły się przypadaniem do ziemi i zastyganiem bez ruchu. Na szczęście ma już ten etap za sobą i z dnia na dzień coraz chętniej korzysta z możliwości spacerowania. Jego początkowe przyjazne nastawienie do ludzi nie uległo zmianie. Cały czas jest tak samo sympatyczny. Jest równie przyjaźnie nastawiony do innych czworonogów, tym bardziej, że mieszkał wcześniej z psami. Rumek potrzebuje nowego domu, takiego, w którym będzie miał poświęconą odpowiednią ilość uwagi, a jednocześnie dostanie czas na to, aby w pełni otworzyć się na nowych opiekunów i przyzwyczaić się do nowych warunków. Otoczony miłością i zrozumieniem na pewno zmieni się w otwartego, aktywnego, kochającego psiaka i najlepszego przyjaciela na całe życie. Rumek zarejestrowany jest pod numerem GB/19/3/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pipi. Na początku kwietnia tego roku trafiły do nas dwie kocie siostry, którym nagle zawalił się świat. Lucia i Pipi to urocze koteczki, które mają nieco ponad 3 lata i bardzo potrzebują nowego domu już na zawsze. Pipi to koteczka o ciemnym, prawie czarnym futerku. Ma kępkę wyróżniających się białych kłaczków na piersi. Jej początki w schronisku nie były łatwe, stresowała się, odmawiała jedzenia. Na szczęście po przeprowadzce z klatki do pokoju w kociarni odżyła. Teraz to urocza kicia, która nawołuje, delikatnie prosząc o odrobinę uwagi i czułości. Czasem sama podbiega do człowieka i domaga się pieszczot. Jak na razie nie jest zainteresowana zabawkami, ale może to kwestia czasu. A może jeszcze nie znalazła takiej, która najbardziej ją zaciekawi. Pipi to urocza koteczka, która z utęsknieniem czeka na ludzi. Takich, którzy pokochają ją, dadzą dom i opiekę już na zawsze. Pipi zarejestrowana jest pod numerem 4813/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na briefingu prasowym włocławskiej Lewicy. Briefingu prasowym, który związany jest z wyjątkowo przyjemnym świętem, dlatego że dzisiaj, 26 maja, obchodzimy Dzień Mamy. Piękne święto w związku z tym, że Lewica zawsze stara się być po stronie przede wszystkim ludzi pracy, ale kobiet, które są aktywne zawodowo i mam, które są aktywne zawodowo, chcieliśmy przypomnieć o najważniejszych dokonaniach naszego rządu, naszej większości parlamentarnej, naszych samorządowców, którzy są operatorem tych programów. Wszystko po to, żeby zachęcić do tego, że państwo daje realne możliwości łączenia, pełnienia tej wspaniałej roli rodzica, ale jednocześnie docenia tych, którzy chcą być aktywni zawodowo. W związku z tym od 2023 roku nasz rząd przyjął różnego rodzaju programy i o tym za chwileczkę powiemy. A chcę powiedzieć, że dzisiaj oprócz mnie w konferencji udział bierze lider.

0: Kobiet Lewicy we Włocławku, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, przewodnicząca Klubu Radnych Lewicy, radna Joanna Hoffmann-Kupisz, która dzisiaj wraz ze mną będzie z Państwem rozmawiać. Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany Aktywny Rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane. Drugi filar, który jest równie ważny i tak jak powiedziałem, w zależności od sytuacji rodziny, w której się znajdujemy, bo nie zawsze jest tak, że dziadkowie mogą zajmować się wnukami, to program 1500 zł dopłaty do żłobka. Chodzi o to, żeby nie zniechęcać młodych ludzi do aktywności rodzicielskiej, nie zniechęcać kobiet obciążeniami finansowymi, tylko to, że mamy świadomość tego, że państwo musi robić wszystko, żeby wspierać walkę z kryzysem demograficznym i jest te 1500 zł, które będzie później skutkować tym, że ta rodzina, ta matka będzie otrzymywać na tak zwaną opiekę żłobkową. I jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Kolejnym Pani przewodnicząca. Osiągnięciem, sukces, osiągnięciem dla kobiet i sukcesem, gdzie wzięto pod uwagę kobiety, to są wydłużone urlopy dla mam wcześniaków i dla dzieci, które wymagają dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Szacuje się, że około 27 tysięcy dzieci w Polsce rocznie rodzi się przedwcześnie i matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania Lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka od 8 do 15 tygodni i kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu. Kolejnym takim działaniem prawnym, które opracowała od początku do końca Lewica, jest to wsparcie kobiet po stracie dziecka. Jest to niezwykle empatyczne.

0: dramatyczny i wrażliwy projekt, który ma zaopiekować się kobietą w tych niezwykle trudnych, traumatycznych chwilach. Przez wiele lat w ogóle nie podejmowano tego problemu. Natomiast dzięki Lewicy kobiety w tak trudnym bardzo okresie dostały prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego po stracie dziecka oraz prawo do świadczeń socjalnych, w tym zasiłku macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego. Lewica zawsze podkreślała, że państwo powinno wspierać kobiety nie tylko w okresie ciąży i macierzyństwa, ale również w takich dramatycznych i bardzo trudnych momentach życia. Te przepisy prawa dadzą kobietom i zapewnią godność, czas na przeżywanie żałoby, ale też uproszczą procedury związane ze stratą dziecka. Ponadto jest to bardzo ważny krok w kierunku empatycznego i troszczącego się bardziej o kobiety państwa.
1: Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden aspekt, który chciałbym poruszyć, choć oczywiście dotknął wszystkich Polaków, niezależnie od tego, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, czy ma dzieci, czy nie ma. Dlatego, że warto wspomnieć o tak zwanej wolnej wigilii. Ale dlaczego o tym wspominamy? Dlatego, że choć może to zostać potraktowane jako myślenie stereotypowe, to badania pokazują, że na tak zwanej wolnej wigilii najwięcej skorzystały kobiety, dlatego że to kobiety właśnie najczęściej były zatrudnione w tak zwanym handlu, który najbardziej był obciążony pracą w niedzielę. W związku z tym ten jeden dodatkowy symboliczny dzień na spędzenie czasu ze swoimi rodzinami, czy spędzenie go tak, jak po prostu sobie tego życzą, a nie za tak zwaną ladą sklepową, czy w innych miejscach, gdzie wykonywały swoją pracę, to też swego rodzaju ukłon w stronę wszystkich tych, którzy tego dodatkowego dnia wolnego potrzebowali. Także o tym też przypominamy, bo to była inicjatywa poselska Lewicy. Mamy oczywiście jeszcze największy program socjalny, którego nie możemy pominąć w tej kadencji, a mianowicie program Renta Wdowia. To jest oczywiście już nieco szersze i nie wprost łączące się z nim matki. Natomiast faktem jest też, że więcej właśnie to kobiet pobiera tego świadczenia, aniżeli mężczyzn, bo tak wynika z danych demograficznych, z danych długości życia. Ale chcemy przypomnieć, że choć jeszcze do końca tego roku to jest 15% tego drugiego świadczenia. Państwo pamiętacie, już nie będę wchodził w szczegóły, na czym polega program Renta Wdowia, to będziemy, tak jak to obiecaliśmy na początku, kiedy ten program był wprowadzany, od 1 stycznia 2027 program będzie podniesiony do 25% tego drugiego świadczenia. Średnio dzisiaj to jest około 300-350 tego dodatkowego świadczenia, natomiast już od nowego roku ten zastrzyk to będzie około 450-500 zł, więc odczuwalny wpływ do budżetu. Konkludując, przede wszystkim życzymy wszystkim mamom samych pięknych chwil związanych z rodzicielstwem, żeby to była dla Was prawdziwa, dobra przygoda, żeby Wasze pociechy zawsze sprawiały, że będziecie się uśmiechać i mamy nadzieję, że każdy dzień matki będzie równie dobrze przeżywany, jak ten się w pięknych okolicznościach przyrody. Pani Przewodnicząca, jako mama, jako kobieta.
0: Chciałam złożyć wszystkim mamom bardzo serdeczne życzenia tego, aby ta ich rola, którą pełnią, rola nie tylko rodzinna, ale również społeczna, przynosiła im wiele satysfakcji, wiele radości, aby ten dzień, który jest dzisiaj dla nich szczególnie poświęcony, trwał przez cały rok, żeby czuły to wsparcie państwa, żeby czuły miłość dzieci, no i wszystkiego na kolejne dni i kolejne miesiące pełnienia roli matki.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
2: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i mięso, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje. Jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
1: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchające, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCK i Wahadło.
0: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
1: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
2: Dużo głosów, żeby on został na stałe. I jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, tak że one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
1: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. Jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała.

0: mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
1: to
0: dzieci,
1: które... To nam się na pewno udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
2: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orchestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orchestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla Was w ogóle oznacza granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
4: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka most, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę zrzucić to, przestać grać i tak dalej?
3: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
4: A jakie plany na przyszłość?
5: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
2: Pierwszy dzień sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu 5-lecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr Dęty, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, Zgłowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr Dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
0: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje się do

0: Widowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
1: Orkiestry powiatu włocławskiego to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
2: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
1: No, straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry dęte OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
0: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy, All-Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli. Jak to w ogóle powstało? Jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury. Było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński. Wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największą osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim, gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja. To jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego?
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
2: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po weselach grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
3: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum rurkiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy to zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
2: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była, zawsze powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu. Ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej.

0: Zwłaszcza stary park miejski imienia Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten stary park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
1: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
2: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal jak wygląda przez te wszystkie 35 lat to jest... Można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
1: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
3: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem. Także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
1: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
4: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
4: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
5: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym.

Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część

0: mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Wrocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
2: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski. Dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
3: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta, i to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat, i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
4: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta. Znaczy, no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo, dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom, i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie. Jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść, więc na samym spacerze nie ma dramatu, nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas, natomiast no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no te meszki dają się bez znaki.
1: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
5: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, tak

0: takiego wręcz fizycznego i Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
1: Joanna Borowiak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
0: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
2: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłby się kolejki. Proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
1: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
3: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni państwo, niestety dotyczy to również naszego wrocławskiego Anwilu. Firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym wrocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
1: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta

0: i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na briefingu prasowym Włocławskiej Lewicy. Briefingu prasowym, który związany jest z wyjątkowo przyjemnym świętem, dlatego że dzisiaj, 26 maja, obchodzimy Dzień Mamy. Piękne święto w związku z tym, że Lewica zawsze stara się być po stronie przede wszystkim ludzi pracy, ale kobiet, które są aktywne zawodowo i mam, które są aktywne zawodowo, chcieliśmy przypomnieć o najważniejszych dokonaniach naszego rządu, naszej większości parlamentarnej, naszych samorządowców, którzy są operatorem tych programów. Wszystko po to, żeby zachęcić do tego, że państwo daje realne możliwości łączenia, pełnienia tej wspaniałej roli rodzica, ale jednocześnie docenia tych, którzy chcą być aktywni zawodowo. W związku z tym od 2023 roku nasz rząd przyjął różnego rodzaju programy i o tym za chwileczkę powiemy. A chcę powiedzieć, że dzisiaj oprócz mnie w konferencji udział bierze liderka kobiet Lewicy we Włocławku, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, przewodnicząca Klubu Radnych Lewicy, radna Joanna Hoffmann-Kupisz, która dzisiaj wraz ze mną będzie z Państwem rozmawiać. Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany Aktywny Rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy, do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane. Drugi

0: filar, który jest równie ważny. I tak jak powiedziałem, w zależności od sytuacji rodziny, w której się znajdujemy, bo nie zawsze jest tak, że dziadkowie mogą zajmować się wnukami, to program 1500 zł dopłaty do żłobka. Chodzi o to, żeby nie zniechęcać młodych ludzi do aktywności rodzicielskiej, nie zniechęcać kobiet obciążeniami finansowymi, tylko to, że mamy świadomość tego, że państwo musi robić wszystko, żeby wspierać walkę z kryzysem demograficznym i jest te 1500 zł, które będzie później skutkować tym, że ta rodzina, ta matka będzie otrzymywać na tak zwaną opiekę żłobkową. I jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Kolejnym
0: Pani Przewodnicząca.
1: osiągnięciem dla kobiet i sukcesem, gdzie wzięto pod uwagę kobiety, to są wydłużone urlopy dla mam wcześniaków i dla dzieci, które wymagają dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Szacuje się, że około 27 tysięcy dzieci w Polsce rocznie rodzi się przedwcześnie. I matki zamiast dziećmi udać się do domu, pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając i stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto, oprócz tego aspektu finansowego, jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu. Kolejnym takim działaniem prawnym, które opracowała od początku do końca Lewica, jest to wsparcie kobiet po stracie dziecka. Jest to niezwykle empatyczny i wrażliwy projekt, który ma zaopiekować się kobietą w tych niezwykle trudnych, traumatycznych chwilach. Przez wiele lat w ogóle nie podejmowano tego problemu. Natomiast dzięki Lewicy kobiety w tak trudnym bardzo okresie dostały prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego po stracie dziecka oraz prawo do świadczeń socjalnych, w tym zasiłku macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego. Lewica zawsze podkreślała, że państwo powinno wspierać kobiety nie tylko w okresie ciąży i macierzyństwa, ale również w takich dramatycznych i bardzo trudnych momentach życia. Te przepisy prawa dadzą kobietom i zapewnią godność, czas na przeżywanie żałoby, ale też uproszczą procedury związane ze stratą dziecka. Ponadto jest to bardzo ważny krok w kierunku empatycznego i troszczącego się bardziej o kobiety państwa.
0: Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden aspekt, który chciałbym poruszyć, choć oczywiście dotknął wszystkich Polaków, niezależnie od tego, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, czy ma dzieci, czy nie ma. Dlatego, że warto wspomnieć o tak zwanej wolnej wigilii. Ale dlaczego o tym wspominamy? Dlatego, że choć może to zostać potraktowane jako myślenie stereotypowe, to badania pokazują, że na tak zwanej wolnej wigilii najwięcej skorzystały kobiety, dlatego że to kobiety właśnie najczęściej były zatrudnione w tak zwanym handlu, który najbardziej był obciążony pracą w niedzielę. W związku z tym ten jeden dodatkowy symboliczny dzień na spędzenie czasu ze swoimi rodzinami, czy spędzenie go tak, jak po prostu sobie tego życzą.

0: a nie w tak zwaną ladą sklepową, czy w innych miejscach, gdzie wykonywały swoją pracę, to też swego rodzaju ukłon w stronę wszystkich tych, którzy tego dodatkowego dnia wolnego potrzebowali. Także o tym też przypominamy, bo to była inicjatywa poselska Lewicy. Mamy oczywiście jeszcze największy program socjalny, którego nie możemy pominąć w tej kadencji, a mianowicie program Renta Wdowia. To jest oczywiście już nieco szersze i nie wprost łączące się z nim matki, natomiast faktem jest też, że więcej właśnie to kobiet pobiera tego świadczenia, aniżeli mężczyzn, bo tak wynika z danych demograficznych, z danych długości życia, ale chcemy przypomnieć, że choć jeszcze do końca tego roku to jest 15% tego drugiego świadczenia, Państwo pamiętacie, już nie będę wchodził w szczegóły, na czym polega program Renta Wdowia, to będziemy, tak jak to obiecaliśmy na początku, kiedy ten program był wprowadzany, od 1 stycznia 2027 program będzie podniesiony do 25% tego drugiego świadczenia. Średnio dzisiaj to jest około 300-350 tego dodatkowego świadczenia, natomiast już od nowego roku ten zastrzyk to będzie około 450-500 zł, więc odczuwalny wpływ do budżetu. Konkludując, przede wszystkim życzymy wszystkim mamom samych pięknych chwil związanych z rodzicielstwem, żeby to była dla Was prawdziwa, dobra przygoda, żeby Wasze pociechy zawsze sprawiały, że będziecie się uśmiechać i mamy nadzieję, że każdy dzień matki będzie równie dobrze przeżywany, jak ten się w pięknych okolicznościach przyrody. Pani Przewodnicząca, jako mama, jako kobieta.
1: Chciałam złożyć wszystkim mamom bardzo serdeczne życzenia tego, aby ta ich rola, którą pełnią, rola nie tylko rodzinna, ale również społeczna, przynosiła im wiele satysfakcji, wiele radości, aby ten dzień, który jest dzisiaj dla nich szczególnie poświęcony, trwał przez cały rok, żeby czuły to wsparcie państwa, żeby czuły miłość dzieci, no i wszystkiego na kolejne dni i kolejne miesiące pełnienia roli matki.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj są z nami szef Rady Regionalnej, jednocześnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Joanna Borowiak.
1: Dzień dobry.
0: Witam bardzo serdecznie panią radną Irenę Wukowicz-Kwiatkowską.
2: Dzień dobry.
0: Witam serdecznie Mateusza Czarnowskiego.
3: Dzień dobry.
0: Proszę Państwa, dziś spotykamy się z Państwem, żeby porozmawiać na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w naszym kraju. I chcielibyśmy poruszyć różne aspekty i różne odsłony tego bezpieczeństwa. Dlatego pozwolicie Państwo, że przekażę głos na początku pani poseł Borowiak.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego. I Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest również ważne. Niestety już kolejny raz, kiedy rządzi Donald Tusk, brakuje pieniędzy. W pierwszym rzędzie zabrakło pieniędzy na ochronę zdrowia, za chwilę zabraknie pieniędzy na rolnictwo, być może zabraknie pieniędzy na emerytury. Generalnie pieniędzy nie ma, zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę Państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu. Mają określone oczekiwania od tego rządu, a rząd tych oczekiwań nie spełnia. I proszę Państwa, ponad 51% badanych Polaków, to jest ostatnie badanie sondażowe, mówi, że negatywnie ocenia rządy Donalda Tuska. Pokazali to również mieszkańcy Krakowa we wczorajszym referendum, którzy odwołali prezydenta Miszalskiego z funkcji właśnie prezydenta. A przypomnijmy, że pan Miszalski był kandydatem premiera Donalda Tuska, o którym to premier Tusk mówił, że jest najlepszym, rzetelnym kandydatem. No, rzetelność prezydenta, byłego już prezydenta Krakowa, właśnie ocenili mieszkańcy Krakowa. Polacy mówią, że mają dość. Proszę Państwa, niech to wybrzmi, niech to będzie widzialne. Dług polskiego państwa, rekordowe zadłużenie, takiego nie było, ponad 2 biliony złotych. Władza, obecny rząd powinien podać się do dymisji. Im wcześniej, tym lepiej dla Polaków.
0: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25 czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę Państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które

0: są do zrobienia i tak. Na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5 230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę Państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty, więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłyby się kolejki i jak również mogłyby się skrócić, Szanowni Państwo, kwestie właśnie podejmowania decyzji przez lekarza po to, żeby wydłużyć życie pacjenta. To jest, proszę Państwa, tak naprawdę kolejnych 25 milionów gastroskopii czy kolonoskopii, a więc to są konkretne rzeczy, które mogłyby się przełożyć na poprawę życia, jakości, zdrowia mieszkańców naszej Polski. A proszę Państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy. I jak popatrzymy na to jeszcze w kategoriach naszej ostatniej konferencji, w których mówiliśmy również o mieście, gdzie to zadłużenie jest powyżej 700 milionów, a za chwilę w tym roku przekroczy 800 milionów, to doliczamy kolejne 7 tysięcy i to już, proszę Państwa, stanowi kwotę powyżej 60 tysięcy złotych, która będzie do spłacenia przez każdego Polaka.
1: Szanowni Państwo, kolejną kwestią, o której trzeba mówić głośno, bez wątpienia, jest tragiczny stan spółek Skarbu Państwa. Polacy coraz częściej widzą, że po objęciu władzy przez rząd Donalda Tuska, rząd bierności, rząd indolencji, bo o tym też trzeba mówić głośno, że jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków, spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego włocławskiego Anwilu, firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym włocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera. Dlatego przy tej 60. rocznicy powstania Anwilu pracownicy mają prawo, a nawet obowiązek pytać, czy będą nagrody jubileuszowe, czy będzie godne i realne docenienie pracowników. Pamiętajmy o tym, że Anwil tworzą pracownicy. Tworząc Anwil, tworzą markę rozpoznawalną w całej Polsce. Ja ze swojej strony, korzystając z okazji, chciałbym życzyć wszystkim pracownikom właśnie tego, aby byli docenieni przez zarząd spółki. Życzyć im po prostu lepszej przyszłości. Anwil tworzyli i tworzą ludzie, a Włocławek potrzebuje silnego Anwilu. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo, pani Irena Wukowicz-Kwiatkowska.
3: Szanowni Państwo, spółki Skarbu Państwa mają wspierać polski budżet. Na koniec zeszłego roku wszystkie 19 spółek Skarbu Państwa miały na minusie 1 mld zł. Wspomniany dzisiaj Anwil to jest 5,5 miliarda złotych straty na koniec pierwszego kwartału. Za nimi jest na przykład, są Azoty, prawie 4 miliony, Jastrzębska Spółka Węglowa, też niewiele mniej. Nie o to chodzi, żeby doprowadzić do ruiny polskie spółki Skarbu Państwa i polski budżet, ale wygląda na to, że rząd obecnie sprawujący władzę w Polsce taki ma zamiar. Prowadzi nas pewnym krokiem do takiej katastrofy finansowej, jaka się wydarzyła w Grecji. W tym roku już udział długów PKB będzie 65%. Czy chodzi o to, żebyśmy zrujnowali państwo i byli zależni od jakichś zewnętrznych finansów? Nie o to chodzi. Nie możemy pozwolić na to, żeby ten rząd tak sprawował władzę. Nie możemy oddać Polski obcym ludziom.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
2: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i miąsko, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje, jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
1: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchające, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCKiH Wahadło.
0: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
1: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie
2: mamy
1: wyszło.
2: Dużo głosów, żeby on został na stałe.
1: Chyba go...

0: jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, tak że one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
1: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. On jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
0: to
1: dzieci,
0: które... To nam się udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
2: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orkiestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orkiestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla Was w ogóle oznacza granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
4: No się, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę zrzucić to, przestać grać i tak dalej?
3: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
4: A jakie plany na przyszłość?
5: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
2: Pierwszy dzień sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu 5-lecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr Dęty, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, Głowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr Dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany.

0: doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
1: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry powiatu wrocławskiego to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: No, straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry dęte OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
1: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy, All-Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli, jak to w ogóle powstało, jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury, było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński, wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największą osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim, gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja. To jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
2: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po weselach grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
3: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
2: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była, zawsze powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców.

0: niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu, ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski im. Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten Stary Park, którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
1: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
2: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal jak wygląda przez te wszystkie 35 lat, to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
1: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
3: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem. Także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
1: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
4: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
4: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedział, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam.

0: wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
1: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych.

0: te, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto, oprócz tego aspektu finansowego, jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Włocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
2: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski, dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
3: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta, i to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat, i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
4: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta. Znaczy, no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo, dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom, i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie, jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść, więc na samym spacerze nie ma dramatu, nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas, natomiast no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no te meszki dają się we znaki.
1: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
5: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub...

0: zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego i Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
1: Joanna Borowiak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
0: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
2: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłby się kolejki. Proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
1: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
3: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego wrocławskiego Anwilu. Firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym wrocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
1: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych

0: narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. W podwójnej roli dzisiaj Panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już Małgosiu zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie i jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Ina, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali we Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia w Fundacji Włocławianki prowadzę zajęcia z kolanetiku. O, to nie zupełnie taneczne zajęcia kolanetik to ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej postawy, prawda?
0: Sylwetką, tak.

0: Pilates za wzmocnienie mięśni, a joga z rozciągania. Właśnie
1: i
0: to jest
1: medytacją.
0: połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetyk to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kalanetyk się ćwiczy się przy prostej
1: tak jak,
0: postawie.
1: Jak,
0: to
1: jak
0: też,
1: balet.
0: Tak, właśnie to jak w balecie. Taka prosta postawa i to jest taki centrum, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia. Ale najważniejsze prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało się rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
1: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
0: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje tak mniej więcej przez minutę, takie drobne, pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to, ten zakres ćwiczeń.
1: Czyli wiek nie ma znaczenia.
0: Nie ma znaczenia. Nie ma
1: jakieś
0: znaczenia.
1: Drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie?
0: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych mięśni.
1: I na czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało?
0: To
1: właśnie.
0: Znaczy, tak jak
1: to wychodzi podczas takich
0: tak
1: zajęć.
0: Jak
1: tak?
0: Ja rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, to tak przeważnie każde chce być wyprostowany. Wyprostowany. Mhm. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuję się, właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie figury
1: zwrócić
0: uwagę.
1: Z którymi mięśniami my, kobiety, mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać. Tak.
0: No to znaczy każde, wiadomo, że
1: indywidualnie,
0: tak
1: patrzy, ja wiem,
0: indywidualnie.
1: Ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki pospinane, bo więcej pracy siedzą.
0: Właśnie zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami, no, i prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowane, ładne, z podniesioną główką.
1: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? I od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.
2: Generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu w piątek na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
0: My się obawiamy, że jednak nie.
2: Wczoraj byłyśmy jeszcze w jednym miejscu, oglądałyśmy na Osirze i na tej starej, w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie za małe i na. Mamy okazję poprosić do kogoś, może
1: potrzebna
2: ktoś...
1: Wam jest parkiet hali mistrzów,
0: trochę większe,
1: tak?
0: Pomieszczenie.
1: Aż tak duże zainteresowanie?
0: No duże zainteresowanie i bardzo się cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią o siebie dbać, dbają o siebie i to jest bardzo mnie cieszy.
2: Kobiety w przeróżnym wieku.
0: W przeróżnym wieku, tak.
2: Jakby
0: właśnie.
2: Ktoś miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale o nieduże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy
0: tak,
2: za darmo i na tańczy za darmo,
0: się
2: wszystko za darmo.
0: Zajęcie.
2: Więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża kwota,

0: kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla Iny na
1: Super. A
0: zajęcia.
1: jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
2: To tak może na razie 100
1: tak
2: metrów.
1: Mniej...
0: No tak koło, no, pewnie. Koło 100 metrów. To, bo, to naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, no bo no, to naprawdę jeszcze jest przykro. Jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi matami.
2: To się nie zmieści.
0: Przeróżnym tak, wieku. Tak, w zeszłym tygodniu były zmoknięte. Przyjechały z różnych stron Włocławka, w różnym, no jeszcze raz powtarzam, w różnym wieku i no jej, tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No, no nie wiemy, no po prostu nie wiemy.
1: Mhm. Myślałeś, one się odbywają raz w tygodniu te zajęcia.
2: Raz w tygodniu.
0: Ale myślimy o pewnie jako jeszcze
1: będziemy,
0: drugą grupę.
1: Będziemy myśleć, tak, będziemy myśleć.
0: Moi również mężczyźni.
1: No to wszystko na razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy myśleć. Ale wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie
2: oczywiście
1: w jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą i odpowiadają na tego typu propozycje.
2: Ale bardzo dobrze, no to właśnie dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść na
1: czy wy sobie
2: takie
1: płatne, czy wy sobie myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia wcześniej w programie, urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie.
2: No to chyba przyrosło nasze oczekiwanie.
0: Praktycznie pod każdym względem jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone, miło, no spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj no też możemy powiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
2: Tak, no właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstają tak nagle w trakcie. No, i chcemy swoją działalność rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy to o tym, że młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak, bardziej ufają młodzieży.
0: Młodszym.
2: Młodszym. Mhm. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która świetny potrafi ludzi dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. To właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia...
1: W ramach budowania relacji.
2: Właśnie budowania relacji.
1: Odciągania od wirtualnego świata.
2: Tak. Właśnie budowania relacji między młodzieżą, a starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze młode,
0: wspaniałe młode
2: osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
0: Perfekcyjnie.
2: Doskonale.
0: I chcą,
2: przede wszystkim chcą. Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcia odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie, ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no nie ma żadnych problemów, no gadamy między sobą, rozmawiamy, no przecież zawsze rozmawiamy między sobą w domu.
1: Ale nie słuchamy się.
2: Właśnie. Ale nie słuchamy się. I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, wsłuchiwać się w to, co robi, w to, co mówi młodzież, bo często tego no, nie słyszymy dokładnie, albo słyszymy, ale my tam, no młodzież to zawsze tam ma swoje i nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim minucie, czy idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy, żeby
0: zaczepić,
2: tak, i pokazać,
0: żeby później
2: jak to
0: do nas
2: jest
0: przyszli do kawiarni.
2: Później do nas przyszli. Tak.
1: No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być bardzo młody.

0: Młoda kobieta i nie tylko kobieta,
1: Oczywiście,
0: bo no
1: tak.
0: właśnie, wy założyłyście fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej ze wszystkim,
1: Tak,
0: prawda?
1: jasne.
0: Ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi fundacji.
1: No tak.
0: Czego szukają? Czego szukają panowie u was?
1: No na kalendytyk się przyszedł chłopak, powiedzmy, koło
0: Tak,
1: trzydziestki gdzieś. Koło 30.
0: koło 30
1: Najpierw
0: ma.
1: przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przystojny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
0: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, nie, nie. To zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich.
1: Czyli
0: Także rozumiem, że
1: zapraszamy.
0: Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale będzie
1: Oczywiście.
0: miał
1: Nie,
0: inny,
1: oczywiście. Jak
0: jakiś
1: najbardziej.
0: problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego już
1: Ależ jest.
0: macie, z
1: Przychodzą już
0: prawnikiem.
1: wszystkich. Przychodzą
0: Po
1: już
0: prostu.
1: panowie na tak, no, przepraszam, że wyszłam słowo. Przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Na budżecie, tak jak opowiadałam, na budżecie domowym do naszej Włocławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet, i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi, i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13
0: Czy
1: w
0: będzie
1: sobotę.
0: powtórka takich spotkań budżetu?
1: Tak, cały czas
0: Tak.
1: działamy cyklicznie. Myślimy, no my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli. Jest jakaś taka modna gra Gwint, bodajże to jest Wiedźmina. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych, właśnie z tych gier. To są również gry planszowe. No.
0: Słucham was tak i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, nauk w rodzinie, no i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać Włocławianki, tak w
1: Jak
0: cudzysłowie,
1: najbardziej, jak
0: mówiąc,
1: najbardziej.
0: te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest
1: Świetne
0: świetną alternatywą,
1: potańczenie.
0: ale również te, które
1: Zajęcie, oj
0: problemów
1: tak.
0: nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. To tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje,
1: No
0: prawda, ale
1: nie,
0: można
1: nie.
0: się świetnie
1: I
0: bawić.
1: jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda?
0: Tak, też
1: Także.
0: będzie jej prelekcja, Ina będzie za tydzień,
1: Tak,
0: 30.
1: tak, tak.
0: Zapraszamy
1: 30
0: też
1: też
0: serdecznie.
1: zapraszamy dzieci w wieku 8,
0: 10,
1: 10, tak,
0: 8, 10 lat.
1: 12.
0: Chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. O, także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
1: Będą zabawione.
0: naprawdę zabawiane i to tak
1: Bardzo
0: no,
1: fajne,
0: uważam,
1: naprawdę
0: że.
1: fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują, właśnie tak jak Ina powiedziała, o tych młodych naszych włocławiankach.
0: Tak.
1: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy. Oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
0: Czas i
1: Pieniądze,
0: informacja. Tak,
1: właśnie,
0: tak.
1: więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze i swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przychodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No Ina jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
2: 35?
0: Nie. No,
2: tak, 35. Tak. Dokładnie 35.
1: Tak, lat. I zostali we Włocławku, kochani.
0: Nigdy nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta?

0: czy możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia. Tylko
1: no tak.
0: ten Włocławek nigdy nie
1: Ja tam
0: przezdobył.
1: trochę była zdana na rodzinę, prawda? Na męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. Także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół, który też tu już 30-lecie zespołu będzie, także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasto, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej, żeby...
2: I byśmy chciały, żeby
1: tak,
2: ten Włocławek
1: żeby
2: troszeczkę
1: ten
2: się ruszył,
1: się
2: żeby było, ja wróciłam też po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek no, nie był takim smutnym Włocławkiem, takim no, troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty...
1: No oczywiście, że nie jest, tak trochę ale rozwija się, ale
0: to
1: w sensie
0: będzie pobudzić, pokazać,
2: tak,
0: że można,
2: jakby ludzi, żeby
0: dla
2: coś
0: tych,
2: się działo.
0: Którzy trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to
2: no,
0: lepiej być
2: właśnie
0: w tej grupie narzekających.
2: Po co się wychylać, prawda?
0: Mimo każda swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest, pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
2: Właśnie.
1: Także się staramy się to robić.
0: Rozumiem, że takich ludzi potrzebujecie jak najwięcej.
2: Tak.
0: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się śliła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z wami już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na dzień.
2: Tak.
0: W zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
2: Właśnie. Od spotkanych ludzi, od potrzeb.
1: Właśnie, tak jest. Bardzo często tylko ktoś coś powie, tu nagle coś się urodziło. O,
2: trzeba
1: można to,
2: dokładnie
1: to. Także tak, to tak, to tak to działa.
0: Nie musicie przekonywać, że warto z wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
2: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
0: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko otwierały.
2: Z uśmiechem. Mhm. Z uśmiechem naprawdę
1: jest
2: ludzie
1: piękna
2: nas
1: piękna współpraca, tak, i bardzo, bardzo pozytywnie odbierają nas wszystkie osoby, z którymi spotykamy naprawdę. To
0: no
1: takie...
0: Zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo
2: nie,
0: się okazuje, że młodzież włącza się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie, po prostu oni chcą.
2: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały, ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze, no to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet ludzie nie wiedzą
1: o tym, tak?
2: Że tam jest za darmo kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
1: Że mamy mogą przyjść, pójść na zakupy i zostawić
2: dzieciątko
1: dzieci na zajęcia.
2: Na przykład, tak.
0: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba niekoniecznie.
2: Znaczy nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba nie,
0: ten
2: nie o to chodzi.
0: Ten sposób chyba, który
2: właśnie,
0: próbujecie.
2: Jak jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się, no chce nam się.
1: No przecież przez cały czas coś robimy.
2: Jak nam
1: nie
2: się
1: chce, nam się,
2: to
1: tak.
2: Myślę, że
1: naprawdę
2: nam też
1: to,
2: nie chce.
1: To niesamowicie napędza. Ja
2: właśnie.
1: Już mówię, pomaganie napędza.
2: Tak.
1: Także to po prostu takie, no tak to działa.
2: Uważam,
1: trzeba spróbować i tak to działa.
0: Będziecie działać w wakacje?
2: Tak.
1: Tak, tak, tak.
2: Będziemy działać.
1: Te wszystkie zajęcia takie odbywają się w czerwcu też. A lipiec, sierpień to już w
0: będzie
1: mniejszym
0: nowy kalendarz.
1: Stopniu.
2: Tak.
1: Tak, a od września nowy kalendarz. Tak, tak. I to wszystko z powrotem tam.
2: Z powrotem i więcej.
1: Z powrotem i więcej. Jasne.
2: I coś
1: jasne. Jeszcze nas pomysły jakieś będą.
0: I ja jestem pewna, że pomysłów wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czegoś bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam, czasu wam po prostu zabraknie.
2: Nie zabraknie. Są przy nas ludzie i na
1: tak, to wspierają, pomagają, bo to tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach.
2: Absolutnie.
1: Także.

0: My wspaniały zespół, wspaniały zespół. I zachęcamy jeszcze może przy tej okazji, no może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte. Może
1: tak, otwarte jesteśmy, bardzo, bardzo zachęcamy. I...
0: No nasi faceci też pomagają bardzo.
2: Pomagają bardzo. Właśnie, te włocławianki, ta nazwa może być mylna, proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie. W związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało powiedzieć. Dodając jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
0: No właśnie.
2: Dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu Amazonki. Bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50, 60 roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we Włocławku. Obiecujemy, że to kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo Wam dziękuję, dziewczyny.
0: Dziękujemy,
2: Ina Gliszczuk i Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie uśmiechnięci na debatę.
0: Tak. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo za uwagę.

0: Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
2: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i mięso, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje, jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
1: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchające, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCKiH Wahadło.
0: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
1: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
2: Mamy dużo głosów, żeby on został na stałe.
1: I
2: jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, także one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
1: I chyba to zostało.

0: zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. On jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
1: dzieci,
0: które...
1: To nam się które na pewno udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
2: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orkiestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orkiestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla Was w ogóle oznacza granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
4: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę zrzucić to, przestać grać i tak dalej?
3: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
4: A jakie plany na przyszłość?
5: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
2: Pierwszy dzień sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu 5-lecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr Dęty, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, z Głowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr Dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, zarządowi.

0: i Powiatowemu Związku Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
1: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry Powiatu Wrocławskiego to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: No, straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry dęte OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
1: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy, All-Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli, jak to w ogóle powstało i jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury, było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński, wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największe osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim, gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja. To jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
2: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po weselach grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
3: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy to zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
2: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe

0: centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu, ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski imienia Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten Stary Park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
1: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
2: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal jak wygląda przez te wszystkie 35 lat to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
1: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
3: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem. Także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
1: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
4: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
4: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
5: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach,

łóżkach szpitalnych, przeżywając i stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa.

0: Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Wrocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
2: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski. Dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
3: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta, i to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat, i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
4: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta. Znaczy, no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo, dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom, i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie. Jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść, więc na samym spacerze nie ma dramatu, nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas, natomiast no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no te meszki dają się bez znaki.
1: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
5: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne.

0: Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego i Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
1: Joanna Borowiak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
0: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
2: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skrócić by się kolejki. Proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
1: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
3: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni państwo, niestety dotyczy to również naszego wrocławskiego Anwilu. Firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym wrocławskich rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
1: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 18 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Żytnia 62. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarna podpalana. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 22 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica 14 Pułku Piechoty. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie białobure. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W tym programie chciałabym Państwa zaprosić do uczestnictwa w targach w Zarzeczewie, które odbędą się w dniach 30-31 maja. Jest to najbliższy weekend. Są to jak co roku dni otwartych drzwi w Zarzeczewie. My jako schronisko również tam będziemy. Będziemy mieli swoje stoisko, tak jak co roku. Na pewno większość z Państwa już o tym wie, bo wiele ludzi nas tam odwiedza. W tym roku, oprócz oczywiście atrakcji, które zapewnia organizator, a będzie ich naprawdę wiele, program tych atrakcji i program samych targów, które odbędą się w Zarzeczewie, można oczywiście również zobaczyć w tym odcinku, w materiałach dołączonych. Więc oprócz tych atrakcji, tak jak wspomniałam, które zapewnia organizator, my również będziemy mieli kilka atrakcji dla Państwa. Oczywiście nie będę zdradzała szczegółów, wszystkiego Państwo dowiecie się na miejscu. Oczywiście podczas tych targów będzie można zobaczyć mini wystawę naszych zwierząt, które są w schronisku. Będzie też można porozmawiać z pracownikami na temat pracy w schronisku, jak ona wygląda, na czym ta nasza praca polega, jak opiekujemy się zwierzętami, jak wygląda proces przyjęcia zwierzęcia do schroniska, jak wygląda sam proces adopcji. Oczywiście również będzie możliwość porozmawiania z zoopsychologiem, z behawiorystą, z panią Ewą Kosowską, która oczywiście też udzieli jak najbardziej fachowych i rzetelnych porad na temat opieki nad psiakiem, nad problemami, pochyli się też nad problemami natury behawioralnej, jeżeli Państwo macie psiaka z jakimkolwiek problemem tej natury, to również pani

0: Ewa Kosowska służy pomocą, więc zachęcam naprawdę do skorzystania z tych porad. Dla dzieci również będziemy mieli przygotowane atrakcje, ale nie będę ich zdradzała. Oczywiście oprócz stoiska, w którym my tam będziemy, również będą towarzyszyli nam wolontariusze, którzy działają prężnie tutaj w naszym schronisku. Wolontariusze będą mieli na sobie zielone kamizelki z napisem wolontariusz. Nie będzie prowadzona kwesta do puszek. Drodzy Państwo, jest to dla nas niezmiernie ważne, ponieważ zbieramy na diagnostykę i leczenie chorych zwierząt. Jak wszyscy wiemy, opieka weterynaryjna jest bardzo droga i kosztowna. My mamy na terenie schroniska sporo mieszkańców w starszym już wieku, które potrzebują rozszerzonej jakby profilaktyki, rozszerzonych badań i też potrzebują zabiegów. Także zachęcam do wrzucenia symbolicznej złotówki na rzecz naszych zwierzaków. W zamian za to dostaniecie uśmiech od nas i parę gadżetów również będzie można nabyć przy naszym stoisku. Będą to też takie gadżety robione ręcznie również przez naszych wolontariuszy. Także zachęcam, zapraszam. My tam będziemy gdzieś od godziny 10, myślę do godziny 16. Więc służymy pomocą, dobrą radą i na pewno piękną, fajną, fantastyczną energią. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Rumek. Rumek jest dużym psem o sierści w kolorach brązu, który trafił do nas z terenu gminy Baruchowo. Początkowo był wystraszony, nie wiedział, gdzie się znalazł i co się dzieje. Jednocześnie był jednak przyjaźnie nastawiony do ludzi, chętnie korzystał z chwili uwagi i delikatnych pieszczot. Być może nie był wcześniej uczony chodzenia na smyczy lub bał się wyjść na spacer, bo pierwsze próby zabrania go na zewnątrz kończyły się przypadaniem do ziemi i zastyganiem bez ruchu. Na szczęście ma już ten etap za sobą i z dnia na dzień coraz chętniej korzysta z możliwości spacerowania. Jego początkowe przyjazne nastawienie do ludzi nie uległo zmianie. Cały czas jest tak samo sympatyczny. Jest równie przyjaźnie nastawiony do innych czworonogów, tym bardziej, że mieszkał wcześniej z psami. Rumek potrzebuje nowego domu. Takiego, w którym będzie miał poświęconą odpowiednią ilość uwagi, a jednocześnie dostanie czas na to, aby w pełni otworzyć się na nowych opiekunów i przyzwyczaić się do nowych warunków. Otoczony miłością i zrozumieniem na pewno zmieni się w otwartego, aktywnego, kochającego psiaka i najlepszego przyjaciela na całe życie. Rumek zarejestrowany jest pod numerem GB/19/3/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pipi. Na początku kwietnia tego roku trafiły do nas dwie kocie siostry, którym nagle zawalił się świat. Lucia i Pipi to urocze koteczki, które mają nieco ponad 3 lata i bardzo potrzebują nowego domu już na zawsze. Pipi to koteczka o ciemnym, prawie czarnym futerku. Ma kępkę wyróżniających się białych kłaczków na piersi. Jej początki w schronisku nie były łatwe, stresowała się, odmawiała jedzenia. Na szczęście po przeprowadzce z klatki do pokoju w kociarni odżyła. Teraz to urocza kicia, która nawołuje, delikatnie prosząc o odrobinę uwagi i czułości. Czasem sama podbiega do człowieka i domaga się pieszczot. Jak na razie nie jest zainteresowana zabawkami, ale może to kwestia czasu. A może jeszcze nie znalazła takiej, która najbardziej ją zaciekawi. Pipi to urocza koteczka, która z utęsknieniem czeka na ludzi. Takich, którzy pokochają ją, dadzą dom i opiekę już na zawsze. Pipi zarejestrowana jest pod numerem 4813/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu

0: sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na briefingu prasowym włocławskiej Lewicy. Briefingu prasowym, który związany jest z wyjątkowo przyjemnym świętem, dlatego że dzisiaj, 26 maja, obchodzimy Dzień Mamy. Piękne święto w związku z tym, że Lewica zawsze stara się być po stronie przede wszystkim ludzi pracy, ale kobiet, które są aktywne zawodowo i mam, które są aktywne zawodowo, chcieliśmy przypomnieć o najważniejszych dokonaniach naszego rządu, naszej większości parlamentarnej, naszych samorządowców, którzy są operatorem tych programów. Wszystko po to, żeby zachęcić do tego, że państwo daje realne możliwości łączenia, pełnienia tej wspaniałej roli rodzica, ale jednocześnie docenia tych, którzy chcą być aktywni zawodowo. W związku z tym od 2023 roku nasz rząd przyjął różnego rodzaju programy i o tym za chwileczkę powiemy. A chcę powiedzieć, że dzisiaj oprócz mnie w konferencji udział bierze liderka kobiet Lewicy we Włocławku, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, przewodnicząca Klubu Radnych Lewicy, radna Joanna Hoffmann-Kupisz, która dzisiaj wraz ze mną będzie z Państwem rozmawiać. Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany Aktywny Rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z

0: emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane. Drugi filar, który jest równie ważny i tak jak powiedziałem, w zależności od sytuacji rodziny, w której się znajdujemy, bo nie zawsze jest tak, że dziadkowie mogą zajmować się wnukami, to program 1500 zł dopłaty do żłobka. Chodzi o to, żeby nie zniechęcać młodych ludzi do aktywności rodzicielskiej, nie zniechęcać kobiet obciążeniami finansowymi, tylko to, że mamy świadomość tego, że państwo musi robić wszystko, żeby wspierać walkę z kryzysem demograficznym i jest te 1500 zł, które będzie później skutkować tym, że ta rodzina, ta matka będzie otrzymywać na tak zwaną opiekę żłobkową. I jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedział, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę, opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Kolejnym Pani przewodnicząca. Osiągnięciem, sukces, osiągnięciem dla kobiet i sukcesem, gdzie wzięto pod uwagę kobiety, to są wydłużone urlopy dla mam wcześniaków i dla dzieci, które wymagają dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Szacuje się, że około 27 tysięcy dzieci w Polsce rocznie rodzi się przedwcześnie i matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka od 8 do 15 tygodni i kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu. Kolejnym takim działaniem prawnym, które opracowała od początku do końca Lewica, jest to wsparcie kobiet po stracie dziecka. Jest to niezwykle empatyczny i wrażliwy projekt, który ma zaopiekować się kobietą w tych niezwykle trudnych, traumatycznych chwilach. Przez wiele lat w ogóle nie podejmowano tego problemu. Natomiast dzięki Lewicy kobiety w tak trudnym bardzo okresie dostały prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego po stracie dziecka oraz prawo do świadczeń socjalnych, w tym zasiłku macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego. Lewica zawsze podkreślała, że państwo powinno wspierać kobiety nie tylko w okresie ciąży i macierzyństwa, ale również w takich dramatycznych i bardzo trudnych momentach życia. Te przepisy prawa dadzą kobietom i zapewnią godność, czas na przeżywanie żałoby, ale też uproszczą procedury związane ze stratą dziecka. Ponadto jest to bardzo ważny krok w kierunku empatycznego i troszczącego się bardziej o kobiety państwa.
0: Szanowni Państwo, jest

0: Jest jeszcze jeden aspekt, który chciałbym poruszyć, choć oczywiście dotknął wszystkich Polaków, niezależnie od tego, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, czy ma dzieci, czy nie ma. Dlatego, że warto wspomnieć o tak zwanej wolnej wigilii. Ale dlaczego o tym wspominamy? Dlatego, że choć może to zostać potraktowane jako myślenie stereotypowe, to badania pokazują, że na tak zwanej wolnej wigilii najwięcej skorzystały kobiety, dlatego że to kobiety właśnie najczęściej były zatrudnione w tak zwanym handlu, który najbardziej był obciążony pracą w niedzielę. W związku z tym ten jeden dodatkowy symboliczny dzień na spędzenie czasu ze swoimi rodzinami, czy spędzenie go tak, jak po prostu sobie tego życzą, a nie za tak zwaną ladą sklepową, czy w innych miejscach, gdzie wykonywały swoją pracę, to też swego rodzaju ukłon w stronę wszystkich tych, którzy tego dodatkowego dnia wolnego potrzebowali. Także o tym też przypominamy, bo to była inicjatywa poselska Lewicy. Mamy oczywiście jeszcze największy program socjalny, którego nie możemy pominąć w tej kadencji, a mianowicie program Renta Wdowia. To jest oczywiście już nieco szersze i nie wprost łączące się z Dniem Matki, natomiast faktem jest też, że więcej właśnie to kobiet pobiera tego świadczenia, aniżeli mężczyzn, bo tak wynika z danych demograficznych, z danych długości życia, ale chcemy przypomnieć, że choć jeszcze do końca tego roku to jest 15% tego drugiego świadczenia, Państwo pamiętacie, już nie będę wchodził w szczegóły, na czym polega program Renta Wdowia, to będziemy, tak jak to obiecaliśmy na początku, kiedy ten program był wprowadzany, od 1 stycznia 2027 program będzie podniesiony do 25% tego drugiego świadczenia. Średnio dzisiaj to jest około 300-350 tego dodatkowego świadczenia, natomiast już od nowego roku ten zastrzyk to będzie około 450-500 zł, więc odczuwalny wpływ do budżetu. Konkludując, przede wszystkim życzymy wszystkim mamom samych pięknych chwil związanych z rodzicielstwem, żeby to była dla Was prawdziwa, dobra przygoda, żeby Wasze pociechy zawsze sprawiały, że będziecie się uśmiechać i mamy nadzieję, że każdy dzień matki będzie równie dobrze przeżywany, jak ten się w pięknych okolicznościach przyrody. Pani Przewodnicząca, jako mama, jako kobieta.
1: Chciałam złożyć wszystkim mamom bardzo serdeczne życzenia tego, aby ta ich rola, którą pełnią, rola nie tylko rodzinna, ale również społeczna, przynosiła im wiele satysfakcji, wiele radości, aby ten dzień, który jest dzisiaj dla nich szczególnie poświęcony, trwał przez cały rok, żeby czuły to wsparcie państwa, żeby czuły miłość dzieci, no i wszystkiego na kolejne dni i kolejne miesiące pełnienia roli matki.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj za

0: Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
2: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i mięso, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje, jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
1: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchające, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCKiH Wahadło.
0: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
1: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
2: Mamy dużo głosów, żeby on został na stałe.
1: Ale
2: jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, także one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
1: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. On jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
2: to
1: dzieci,
2: które... To nam się udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
0: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orchestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orchestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają.

0: jednocześnie.
1: A co dla was w ogóle oznacza właśnie granie i muzyka generalnie?
0: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej. Tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
1: No się, zawsze, gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę rzucić to, przestać grać i tak dalej?
0: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
1: A jakie plany na przyszłość?
2: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
3: Pierwszy dzień sąsiada w Wrześniu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu pięciolecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr dęty, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, Głowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
0: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry powiatu wrocławskiego to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: No, straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry dęte OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
0: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy, All Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli. Jak to w ogóle powstało? Jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury. Było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński. Wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największą osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim, gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja. To jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
2: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po weselach grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
3: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja

0: Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
2: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była, zawsze powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu, ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski im. Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten Stary Park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
0: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
3: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal jak wygląda przez te wszystkie 35 lat to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
0: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
4: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem, także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w

0: w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
1: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
2: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały, z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
2: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedział, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
3: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania Lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Włocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić

0: Chronić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
1: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne.

0: Więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów, z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla myszek. Więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację myszek ograniczały.
1: I na koniec, czy
0: Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
2: ugryzienie myszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
3: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt myszki z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta, i to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat, i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
2: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia myszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
4: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta. Znaczy, no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych myszek jest dużo, dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom, i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie, jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te myszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te myszki na tym piesku sobie potrafią usiąść. Więc na samym spacerze nie ma dramatu. Nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas. Natomiast, no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no, te myszki dają się we znaki.
2: Sezon na myszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
5: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego, i Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
2: Joanna Borowiak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
5: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
2: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
1: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25 czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak

0: Wiemy dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skrócić by się kolejki. Proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
1: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
2: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego wrocławskiego Anwilu. Firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym wrocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
1: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426

700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na briefingu prasowym Włocławskiej Lewicy. Briefingu prasowym, który związany jest z wyjątkowo przyjemnym świętem, dlatego że dzisiaj, 26 maja, obchodzimy Dzień Mamy. Piękne święto w związku z tym, że Lewica zawsze stara się być po stronie przede wszystkim ludzi pracy, ale kobiet, które są aktywne zawodowo i mam, które są aktywne zawodowo, chcieliśmy przypomnieć o najważniejszych dokonaniach naszego rządu, naszej większości parlamentarnej, naszych samorządowców, którzy są operatorem tych programów. Wszystko po to, żeby zachęcić do tego, że państwo daje realne możliwości łączenia, pełnienia tej wspaniałej roli rodzica, ale jednocześnie docenia tych, którzy chcą być aktywni zawodowo. W związku z tym od 2023 roku nasz rząd przyjął różnego rodzaju programy i o tym za chwileczkę powiemy. A chcę powiedzieć, że dzisiaj oprócz mnie w konferencji udział bierze liderka kobiet Lewicy we Włocławku, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, przewodnicząca Klubu Radnych Lewicy, radna Joanna Hoffmann-Kupisz, która dzisiaj wraz ze mną będzie z Państwem rozmawiać. Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany Aktywny Rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy, do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane. Drugi filar, który jest równie ważny i tak jak powiedziałem, w zależności od sytuacji rodziny, w której się znajdujemy, bo nie zawsze jest tak, że dziadkowie mogą zajmować się wnukami, to program 1500 zł dopłaty do żłobka. Chodzi o to, żeby nie zniechęcać młodych ludzi do aktywności rodzicielskiej, nie zniechęcać kobiet obciążeniami finansowymi, tylko to, że mamy świadomość tego, że państwo musi robić wszystko, żeby wspierać walkę z kryzysem demograficznym i jest te 1500 zł, które będzie później skutkować tym, że ta rodzina, ta matka będzie otrzymywać na tak zwaną opiekę żłobkową. I jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Kolejnym Pani przewodnicząca. Osiągnięciem dla kobiet i sukcesem, gdzie się

0: to pod uwagę kobiety, to są wydłużone urlopy dla mam wcześniaków i dla dzieci, które wymagają dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Szacuje się, że około 27 tysięcy dzieci w Polsce rocznie rodzi się przedwcześnie i matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka od 8 do 15 tygodni i kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu. Kolejnym takim działaniem prawnym, które opracowała od początku do końca lewica, jest to wsparcie kobiet po stracie dziecka. Jest to niezwykle empatyczny i wrażliwy projekt, który ma zaopiekować się kobietą w tych niezwykle trudnych, traumatycznych chwilach. Przez wiele lat w ogóle nie podejmowano tego problemu. Natomiast dzięki lewicy kobiety w tak trudnym bardzo okresie dostały prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego po stracie dziecka oraz prawo do świadczeń socjalnych, w tym zasiłku macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego. Lewica zawsze podkreślała, że państwo powinno wspierać kobiety nie tylko w okresie ciąży i macierzyństwa, ale również w takich dramatycznych i bardzo trudnych momentach życia. Te przepisy prawa dadzą kobietom i zapewnią godność, czas na przeżywanie żałoby, ale też uproszczą procedury związane ze stratą dziecka. Ponadto jest to bardzo ważny krok w kierunku empatycznego i troszczącego się bardziej o kobiety państwa.
1: Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden aspekt, który chciałbym poruszyć, choć oczywiście dotknął wszystkich Polaków, niezależnie od tego, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, czy ma dzieci, czy nie ma. Dlatego, że warto wspomnieć o tak zwanej wolnej wigilii. Ale dlaczego o tym wspominamy? Dlatego, że choć może to zostać potraktowane jako myślenie stereotypowe, to badania pokazują, że na tak zwanej wolnej wigilii najwięcej skorzystały kobiety, dlatego że to kobiety właśnie najczęściej były zatrudnione w tak zwanym handlu, który najbardziej był obciążony pracą w niedzielę. W związku z tym ten jeden dodatkowy symboliczny dzień na spędzenie czasu ze swoimi rodzinami, czy spędzenie go tak, jak po prostu sobie tego życzą, a nie za tak zwaną ladą sklepową, czy w innych miejscach, gdzie wykonywały swoją pracę, to też swego rodzaju ukłon w stronę wszystkich tych, którzy tego dodatkowego dnia wolnego potrzebowali. Także o tym też przypominamy, bo to była inicjatywa poselska Lewicy. Mamy oczywiście jeszcze największy program socjalny, którego nie możemy pominąć w tej kadencji, a mianowicie program Renta Wdowia. To jest oczywiście już nieco szersze i nie wprost łączące się z nim matki, natomiast faktem jest też, że więcej właśnie to kobiet pobiera tego świadczenia, aniżeli mężczyzn, bo tak wynika z danych demograficznych, z danych długości życia, ale chcemy przypomnieć, że choć jeszcze do końca tego roku to jest 15% tego drugiego świadczenia, Państwo pamiętacie, już nie będę wchodził w szczegóły, na czym polega program Renta Wdowia, to będziemy, tak jak to obiecaliśmy na początku, kiedy ten program był wprowadzany, od 1 stycznia 2027 program będzie podniesiony do 25%. procent tego drugiego świadczenia. Średnio dzisiaj to jest około 300-350 tego dodatkowego świadczenia, natomiast już od nowego roku ten zastrzyk to będzie około 450-500 zł, więc odczuwalne.

0: ewentualny wpływ do budżetu. Konkludując, przede wszystkim życzymy wszystkim mamom samych pięknych chwil związanych z rodzicielstwem, żeby to była dla Was prawdziwa, dobra przygoda, żeby Wasze pociechy zawsze sprawiały, że będziecie się uśmiechać i mamy nadzieję, że w każdy dzień, każdy dzień matki będzie równie dobrze przeżywany, jak ten się w pięknych okolicznościach przyrody. Pani Przewodnicząca, jako mama, jako kobieta.
1: Chciałam złożyć wszystkim mamom bardzo serdeczne życzenia tego, aby ta ich rola, którą pełnią, rola nie tylko rodzinna, ale również społeczna, przynosiła im wiele satysfakcji, wiele radości, aby ten dzień, który jest dzisiaj dla nich szczególnie poświęcony, trwał przez cały rok, żeby czuły to wsparcie państwa, żeby czuły miłość dzieci, no i wszystkiego na kolejne dni i kolejne miesiące pełnienia roli matki.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj są z nami szef Rady Regionalnej, jednocześnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Joanna Borowiak.
1: Dzień dobry.
0: Witam bardzo serdecznie panią radną Irenę Wukowicz-Kwiatkowską.
1: Dzień dobry.
0: I witam serdecznie Mateusza Czarnowskiego.
2: Dzień dobry.
0: Proszę Państwa, dziś spotykamy się z Państwem, żeby porozmawiać na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w naszym kraju. I chcielibyśmy poruszyć różne aspekty i różne odsłony tego bezpieczeństwa. Dlatego pozwolicie Państwo, że przekażę głos na początku pani poseł Borowiak.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta.

0: prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego i Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne. Niestety już kolejny raz, kiedy rządzi Donald Tusk, brakuje pieniędzy. W pierwszym rzędzie zabrakło pieniędzy na ochronę zdrowia, za chwilę zabraknie pieniędzy na rolnictwo, być może zabraknie pieniędzy na emerytury. Generalnie pieniędzy nie ma, zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu. Mają określone oczekiwania od tego rządu, a rząd tych oczekiwań nie spełnia. I proszę państwa, ponad 51% badanych Polaków, to jest ostatnie badanie sondażowe, mówi, że negatywnie ocenia rządy Donalda Tuska. Pokazali to również mieszkańcy Krakowa we wczorajszym referendum, którzy odwołali prezydenta Miszalskiego z funkcji właśnie prezydenta, a przypomnijmy, że pan Miszalski był kandydatem premiera Donalda Tuska, o którym to premier Tusk mówił, że jest najlepszym, rzetelnym kandydatem. No rzetelność prezydenta, byłego już prezydenta Krakowa, właśnie ocenili mieszkańcy Krakowa. Polacy mówią, że mają dość. Proszę państwa, niech to wybrzmi, niech to będzie widzialne. Dług polskiego państwa, rekordowe zadłużenie, takiego nie było. Ponad 2 biliony złotych. Władza, obecny rząd powinien podać się do dymisji. Im wcześniej, tym lepiej dla Polaków.
1: Bardzo dziękuję. Proszę państwa, myślę, że dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłby się kolejki i jak również mogłyby się skrócić, szanowni państwo, kwestie właśnie podejmowania decyzji przez lekarza po to, żeby wydłużyć życie pacjenta. To jest, proszę państwa, tak naprawdę kolejnych 25 milionów gastroskopii czy kolonoskopii, a więc to są konkretne rzeczy, które mogłyby się przełożyć na poprawę życia, jakości zdrowia mieszkańców naszej Polski. A proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy. I jak popatrzymy na to jeszcze w kategoriach naszej ostatniej konferencji.

0: konferencji, w których mówiliśmy również o mieście, gdzie to zadłużenie jest powyżej 700 milionów, a za chwilę w tym roku przekroczy 800 milionów, to doliczamy kolejne 7 tysięcy i to już, proszę Państwa, stanowi kwotę powyżej 60 tysięcy złotych, która będzie do spłacenia przez każdego Polaka.
1: Szanowni Państwo, kolejną kwestią, o której trzeba mówić głośno, bez wątpienia, jest tragiczny stan spółek Skarbu Państwa. Polacy coraz częściej widzą, że po objęciu władzy przez rząd Donalda Tuska, rząd bierności, rząd indolencji, bo o tym też trzeba mówić głośno, że jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków, spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego włocławskiego Anwilu, firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym włocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera. Dlatego przy tej 60. rocznicy powstania Anwilu pracownicy mają prawo, a nawet obowiązek pytać, czy będą nagrody jubileuszowe, czy będzie godne i realne docenienie pracowników. Pamiętajmy o tym, że Anwil tworzą pracownicy. Tworząc Anwil, tworzą markę rozpoznawalną w całej Polsce. Ja ze swojej strony, korzystając z okazji, chciałbym życzyć wszystkim pracownikom właśnie tego, aby byli docenieni przez zarząd spółki. Życzyć im po prostu lepszej przyszłości. Anwil tworzyli i tworzą ludzie, a Włocławek potrzebuje silnego Anwilu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Pani Irena Wukowicz-Kwiatkowska.
2: Szanowni Państwo, spółki Skarbu Państwa mają wspierać polski budżet. Na koniec zeszłego roku wszystkie 19 spółek Skarbu Państwa miały na minusie 1 mld zł. Wspomniany dzisiaj Anwil to jest 5,5 miliarda złotych straty na koniec pierwszego kwartału. Za nimi jest na przykład, są Azoty, prawie 4 miliony, Jastrzębska Spółka Węglowa, też niewiele mniej. Nie o to chodzi, żeby doprowadzić do ruiny polskie spółki Skarbu Państwa i polski budżet, ale wygląda na to, że rząd obecnie sprawujący władzę w Polsce taki ma zamiar. Prowadzi nas pewnym krokiem do takiej katastrofy finansowej, jaka się wydarzyła w Grecji. W tym roku już udział długów PKB będzie 65%. Czy chodzi o to, żebyśmy zrujnowali państwo i byli zależni od jakichś zewnętrznych finansów? Nie o to chodzi. Nie możemy pozwolić na to, żeby ten rząd tak sprawował władzę. Nie możemy oddać Polski obcym ludziom.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie.

jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
2: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i mięso, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje. Jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
1: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchające, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCK i Wahadło.
0: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
1: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
2: Dużo głosów, żeby on został na stałe. I jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, tak że one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
1: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. Jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
2: to
1: dzieci,
2: które... To nam się udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
0: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orchestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?

0: Big Bay Orchestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
1: A co dla was w ogóle oznacza granie i muzyka generalnie?
0: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
1: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę zrzucić to, przestać grać i tak dalej?
0: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
1: A jakie plany na przyszłość?
2: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
3: Pierwszy dzień sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu 5-lecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr Dęty, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, Zgłowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr Dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
0: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry powiatu wrocławskiego, to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr Dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: No, straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry Dęte OSP. I w naszym

0: powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
1: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy, All-Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli. Jak to w ogóle powstało? Jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury. Było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński. Wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największe osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim, gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja. To jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
2: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po weselach grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
3: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
2: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu, ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski im. Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten Stary Park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
0: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
3: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal, jak wygląda przez te wszystkie 35 lat, to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako

0: gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
1: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
2: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem. Także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
1: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
3: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno. Jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
3: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
4: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, czy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania Lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka od 8 do 15 tygodni i kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to

0: zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Włocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady.

0: którzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
1: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski. Dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
0: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
2: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta i to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
0: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
3: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta. Znaczy, no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie. Jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść, więc na samym spacerze nie ma dramatu, nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas, natomiast no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no te meszki dają się we znaki.
0: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego i Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
0: Joanna Borowiak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
4: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych.

0: Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko. Ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
2: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25 czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłby się kolejki. Proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
1: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
3: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego wrocławskiego Anwilu. Firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym wrocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
1: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz

0: i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. W podwójnej roli dzisiaj Panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już Małgosiu zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie i jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Ina, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali we Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia w Fundacji Włocławianki prowadzę zajęcia z kolanetiku. O, to nie zupełnie taneczne zajęcia kolanetik to ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej postawy, prawda?
0: Sylwetką, tak.
1: Pilates za wzmocnienie mięśni, a joga z rozciąganiem. Właśnie
0: i
1: to
0: medytacją.
1: Jest połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetyk to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kolanetyk się ćwiczy się przy prostej postawie.
0: Jak
1: to
0: jak
1: też,
0: balet.
1: Tak, właśnie to jak w balecie. Taka prosta postawa i to jest taki centrum, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia. Ale najważniejsze prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało się rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
0: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?

0: zajęciach?
1: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje tak mniej więcej przez minutę, takie drobne, pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to, ten zakres ćwiczeń.
2: Czyli wiek nie ma znaczenia.
1: Nie ma znaczenia. Nie ma
2: jakieś znaczenia. Drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie.
1: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych mięśni.
2: I z czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało?
1: To znaczy tak, jak
2: to wychodzi
1: ja,
2: podczas takich tak, zajęć.
1: Jak tak, jak ja rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, to tak przeważnie każde chce być wyprostowany. Wyprostowany. Mhm. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuję się, właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie figury
2: z którymi
1: zwrócić
2: mięśniami
1: uwagę.
2: Z kobiety mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać. Tak.
1: No to znaczy każde, wiadomo, że
2: indywidualnie,
1: tak patrzy,
2: ja wiem,
1: indywidualnie.
2: Ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki pospinane, bo więcej pracy siedzących.
1: Właśnie zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami i prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowane, ładne, z podniesioną główką.
2: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? I od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.
3: Generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu, w piątek, na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
1: My się obawiamy, że jednak...
3: Wczoraj byłyśmy jeszcze w jednym miejscu, oglądałyśmy na Osirze i na tej starej, w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie za małe i na... Mamy okazję poprosić do kogoś, może
2: potrzebna
3: ktoś...
2: Wam jest parkiet hali mistrzów,
1: trochę większe pomieszczenie.
2: Aż tak duże zainteresowanie?
1: No duże zainteresowanie i bardzo się cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią o siebie dbać, dbają o siebie i to jest bardzo mnie cieszy.
3: Kobiety w przeróżnym wieku.
1: W przeróżnym wieku, tak.
3: Jakby
1: właśnie
3: ktoś miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale o nieduże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy
1: tak,
3: za darmo i na tańczy za darmo,
1: wszystko za darmo. Zajęcie.
3: Więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla innych na zajęcia.
2: Super. A jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
1: To tak może na razie 100 tak metrów. Mniej...
3: No tak koło, no, pewnie. Koło 100 metrów. To naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, bo to naprawdę jest przykro. Jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi matami.
1: My się nie zmieścili.
3: W przeróżnym wieku. W zeszłym tygodniu były zmoknięte. Przyjechały z różnych stron Wocławka, w różnym, no jeszcze raz powtarzam, w różnym wieku i no jej, tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No nie wiemy, no po prostu nie wiemy.
2: Myślały się odbywają raz w tygodniu te zajęcia.
1: Raz w tygodniu.
3: Ale myślimy o pewnie jako jeszcze
1: będziemy,
3: drugą grupę.
1: Będziemy myśleć.
3: Moi również mężczyźni.
1: No to wszystko na razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy myśleć.
2: Ale wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie w jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą,

0: i
1: Masa.
0: odpowiadają na tego typu propozycje.
1: Ale bardzo dobrze, no to właśnie
0: Właśnie.
1: dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść
0: Czy wy
1: na
0: sobie
1: takie
0: myślałyście,
1: płatne, bo nie
0: czy wy
1: chcą,
0: sobie
1: albo może zachęcić.
0: myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia wcześniej w programie, urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie.
1: W
0: No to
1: życiu.
0: chyba
1: przerosło nasze oczekiwanie.
2: Praktycznie pod każdym
1: Pod
2: względem
1: każdym.
2: jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone, mimo, no, spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj, no, też możemy powiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
1: Tak, no właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstają tak nagle w trakcie. No, i chcemy swoją działalność rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy o tym, że młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak, bardziej ufają młodzieży,
2: Młodszym ludziom.
1: młodszym. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która
2: Świetnych
1: potrafi
2: ludzi.
1: dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. To właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia,
0: W ramach budowania
1: terapeutyczne,
0: relacji,
1: właśnie
0: takiego
1: budowania
0: odciągania
1: relacji.
0: od wirtualnego
1: Tak,
0: świata.
1: właśnie budowanie relacji między młodzieżą a starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze wspaniałych
2: Naprawdę.
1: młode osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
2: Perfekcyjnie. I chcą.
1: Doskonale.
2: I chcą.
1: I
2: Trzeba.
1: chcą, i chcą, przede wszystkim chcą.
2: Właśnie.
1: Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcie odbywają się w szkole, tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie, ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no co tam, no co, no nie ma żadnych problemów, no
0: No,
1: gadamy między sobą, rozmawiamy, no przecież zawsze rozmawiamy między sobą w
0: ale nie
1: domu.
0: słuchamy się.
1: Ale nie
0: Właśnie.
1: słuchamy się. I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, wsłuchiwać się w to, co robi, w to, co mówi młodzież, bo często tego, no, nie słyszymy dokładnie,
2: Nie
1: albo
2: widzicie.
1: słyszymy, ale my tam, no może, no młodzież to zawsze tam ma swoje i nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim minutem, czy idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy, żeby
2: Zaszczepić młodzież.
1: zaczepić, tak, i
2: Żeby
1: pokazać,
2: później
1: jak
2: do
1: to
2: nas
1: jest,
2: przyszli do
1: a później do
2: kawiareni.
1: nas przyszli.
0: No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być
2: Absolutnie.
0: bardzo młoda kobieta i nie tylko kobieta,
2: Oczywiście.
0: bo
1: Tak.
0: no właśnie, wy założyłyście fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej ze wszystkim,
1: Tak,
0: prawda?
1: jasne.
0: Ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi
2: No
0: fundacji.
2: tak.
0: Czego szukają? Czego szukają panowie u was?
2: No, na kalendarz się przyszedł chłopak, powiedzmy, koło
1: Tak, tak,
2: trzydziestki
1: tak, tak.
2: gdzieś, koło trzydziestki.
1: Koło 30
2: Najpierw
1: bardzo.
2: przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przystojny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
1: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, nie, nie. To zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich.
0: Czyli
1: Także
0: rozumiem, że
1: zapraszamy.
0: Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale będzie
1: Oczywiście.
0: miał
1: Nie,
0: inny
1: oczywiście. Jak
0: jakiś
1: najbardziej.
0: problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego już
1: Ależ jasne.
0: macie, z
1: Przychodzą już.
0: prawnikiem.
1: Przychodzą
0: Po
1: już
0: prostu.
2: panowie na tak, no, przepraszam, że wyszłam słowo. Przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Na budżecie, tak jak opowiadałam, na budżecie domowym, do.

0: naszego, do naszej Włocławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. Mhm. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13.
1: Czy będzie powtórka takich spotkań budżetowych?
0: Tak, cały czas działamy cyklicznie. Myślimy, no my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli. Jest jakaś taka modna gra Gwint, bodajże to jest Wiedźmina. Mhm. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych właśnie z tych gier. To są również gry planszowe. No.
1: Słucham Was tak i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, mm-hmm. nauk w rodzinie, no mm-hmm. i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać Włocławianki, tak w cudzysłowie, te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest świetną alternatywą, ale również te, które problemów nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. Tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje, prawda, no nie, ale można się świetnie bawić.
2: I jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda?
0: Tak, też także będzie jej prelekcja, Ina będzie za tydzień, 30.
2: Tak, 30. Zapraszamy dzieci w wieku 8-10 lat, chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. Także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
0: zabawione.
2: Naprawdę zabawiane i to tak...
0: Bardzo fajne, naprawdę fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują, właśnie tak jak Ina powiedziała, o tych młodych naszych włocławiankach.
2: Tak.
0: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy, oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
1: Czas pieniądze, informacja.
0: Właśnie, tak. Więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze i swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przychodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No Ina jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
2: 35? Nie. Dokładnie 35.
0: Tak, i zostali we Włocławku, kochani.
1: Nigdy nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta, większe możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia, tylko ten Włocławek.
2: Tam trochę była zdana na rodzinę, prawda? Na męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. Także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół, który też tu już 30-lecie zespołu będzie, także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasto, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej, żeby...
0: I byśmy chciały, żeby ten Włocławek troszeczkę się ruszył, żeby było, ja wróciłam też po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek... No nie był takim smutnym Włocławkiem, takim no troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty.
2: No oczywiście, że nie jest, tak trochę rozwija się, ale
1: to
2: wyjaśnia, będzie cię
1: pobudzić, pokazać,
0: tak,
1: że można.
0: Jakby ludzi, żeby coś się działo.
1: Którzy trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to
0: no
1: lepiej być
0: właśnie
1: w tej grupie narzekających.
0: Po co się wychylać, prawda?
1: Mimo każda swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest, pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
0: Właśnie.
1: Tak, jak się

0: staramy się to robić.
1: Rozumiem, że takich ludzi potrzebujecie jak najwięcej.
0: Tak.
1: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę szczęśliwa na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z Wami już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na dzień.
0: Tak.
1: W zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
0: Właśnie. Od spotkanych ludzi, od potrzeb.
2: Właśnie, tak
0: jest. Bardzo często to ktoś coś powie, tu nagle coś się urodziło. O,
2: trzeba
0: można
2: to.
0: Trzeba to.
2: Także tak, to działa.
1: Nie musicie przekonywać, że warto z Wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
0: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
1: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko otwierały.
0: Z uśmiechem. Mhm. Z uśmiechem naprawdę
2: jest
0: ludzie
2: piękna
0: nas
2: współpraca, tak. I bardzo, bardzo pozytywnie odbierają nas wszystkie osoby, z którymi spotykamy, naprawdę. To
1: no
2: takie...
1: Zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo
0: nie.
1: Się okazuje, że młodzież włącza się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie, po prostu oni chcą.
0: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały, ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze, no to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet ludzie nie wiedzą
2: spotkać,
0: o tym,
2: tak?
0: Że tam jest za darmo kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
2: Że mamy mogą przyjść, pójść na zakupy i zostawić
0: dzieciątko
2: dzieci na zajęcia.
0: Na przykład, tak.
1: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba niekoniecznie.
0: Znaczy nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba nie
1: o to
0: chodzi. Ten sposób
1: myślenia chyba, który
0: próbujecie.
1: Właśnie,
0: jak jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się.
2: No przecież przez cały czas coś robimy.
0: Jak nam się chce,
2: nam się,
0: to
2: tak.
0: Myślę,
2: ale
0: że
2: naprawdę
0: też się chce.
2: To niesamowicie napędza. Ja no już
0: właśnie
2: mówię, pomaganie napędza.
0: Tak.
2: Także to po prostu takie, no tak to działa.
0: Coraz więcej.
2: Trzeba spróbować i tak to działa.
1: Będziecie działać w wakacje?
0: Tak.
2: Tak, tak, tak.
0: Będziemy działać.
2: Te wszystkie zajęcia takie odbywają się w czerwcu też. A lipiec, sierpień to już w
1: będzie
2: mniejszym
1: nowy kalendarz.
2: Stopniu.
0: Tak.
2: Tak, a od września nowy kalendarz. Tak, tak. I to wszystko z powrotem tam.
0: Z powrotem i więcej.
2: Jasne,
0: i coś
2: jasne.
0: Nowego.
2: Jeszcze nas pomysły jakieś będą.
1: I ja jestem pewna, że pomysłów Wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czego się bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam, czasu Wam po prostu zabraknie.
0: Nie zabraknie. Są przy nas ludzie i na
2: tak, to wspierają, pomagają, bo to tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach.
0: Absolutnie.
2: Także
0: mamy wspaniały zespół. I zachęcamy jeszcze może przy tej okazji, no może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte. Może
2: tak, otwarte jesteśmy, bardzo, bardzo zachęcamy. I
0: no nasi faceci też pomagają bardzo.
1: No właśnie, te włocławianki, ta nazwa może być mylna, proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie. W związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało powiedzieć. Dodając jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
0: No właśnie.
1: Dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu
0: Amazonki.
1: Bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50, 60 roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we Włocławku. Obiecujemy, że to kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś Bardzo Wam dziękuję, dziewczyny.
2: Dziękujemy
1: Ina Gliszczuk
2: bardzo.
1: I Małgorzata Stróżewska.

0: Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
2: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i miąska, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje. Jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
1: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchające, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCKiH Wahadło.
0: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
1: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
2: Dużo głosów, żeby on został na stałe.
1: Ale
2: jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, także one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
1: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. On jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
2: to
1: dzieci,
2: które... To nam się udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
0: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orchestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orchestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak

0: Został sześcioosobowy rower, na którym sześciu wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
1: A co dla Was w ogóle oznacza się granie i muzyka generalnie?
0: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej. Tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
1: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka most, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę zrzucić to, przestać grać i tak dalej?
0: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest to nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
1: A jakie plany na przyszłość?
2: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
3: Pierwszy dzień sąsiada w Wrześniu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu pięciolecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr Dęty, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, z Głowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr Dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
0: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry powiatu wrocławskiego, to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem. Powiem na 23 orkiestry w województwie, u nas jest 9 orkiestr Dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: No straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry Dęte, OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
0: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko

0: typowo rozrywkowy. All Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli. Jak to w ogóle powstało? Jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury. Było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński, wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największe osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim. Gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia. Jak ta sztuczna inteligencja, to jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego...
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest, ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
2: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po weselach grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
3: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się

0: Kowal, jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
2: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była, zawsze powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu, ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski imienia Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten Stary Park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
0: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
3: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal jak wygląda przez te wszystkie 35 lat to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
0: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
4: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem,

0: że mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
1: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
2: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest tak, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
2: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
3: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, czy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania Lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Włocławku nierówna walka z meszkami się nie kończy.

0: roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
1: Różnice widać.

0: piątek rano, od piątej rano kolejne opryski. Dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek. Więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
2: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta, i to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat, i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy, to co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
3: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta. Znaczy, no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom, i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie, jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść, więc na samym spacerze nie ma dramatu, nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas, natomiast no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no te meszki dają się we znaki.
1: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego, i Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
1: Joanna Borowiak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
4: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 200

0: 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
2: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25 czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skrócić by się kolejki. Proszę państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
1: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
3: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni państwo, niestety dotyczy to również naszego wrocławskiego Anwilu. Firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym wrocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
1: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 18 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Żytnia 62. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarna podpalana. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 22 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica 14 Pułku Piechoty. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie białobure. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W tym programie chciałabym Państwa zaprosić do uczestnictwa w targach w Zarzeczewie, które odbędą się w dniach 30-31 maja. Jest to najbliższy weekend. Są to jak co roku dni otwartych drzwi w Zarzeczewie. My jako schronisko również tam będziemy. Będziemy mieli swoje stoisko, tak jak co roku. Na pewno większość z Państwa już o tym wie, bo wiele ludzi nas tam odwiedza. W tym roku, oprócz oczywiście atrakcji, które zapewnia organizator, a będzie ich naprawdę wiele, program tych atrakcji i program samych targów, które odbędą się w Zarzeczewie, można oczywiście również zobaczyć w tym odcinku, w materiałach dołączonych. Więc oprócz tych atrakcji, tak jak wspomniałam, które zapewnia organizator, my również będziemy mieli kilka atrakcji dla Państwa. Oczywiście nie będę zdradzała szczegółów, wszystkiego Państwo dowiecie się na miejscu. Oczywiście podczas tych targów będzie można zobaczyć mini wystawę naszych zwierząt, które są w schronisku. Będzie też można porozmawiać z pracownikami na temat pracy w schronisku, jak ona wygląda, na czym ta nasza praca polega, jak opiekujemy się zwierzętami, jak wygląda proces przyjęcia zwierzęcia do schroniska, jak wygląda sam proces adopcji. Oczywiście również będzie możliwość porozmawiania z zoopsychologiem, z behawiorystą, z panią Ewą Kosowską, która oczywiście też udzieli jak najbardziej fachowych i rzetelnych porad na temat opieki nad psiakiem, nad problemami, pochyli się też nad problemami natury behawioralnej. Jeżeli Państwo macie psiaka z jakimkolwiek problemem tej natury, to również pani Ewa Kosowska służy pomocą, więc zachęcam naprawdę do skorzystania z tych porad. Dla dzieci również będziemy mieli przygotowane atrakcje, ale nie będę ich zdradzała. Oczywiście oprócz stoiska, w którym my tam będziemy, również będą towarzyszyli nam wolontariusze, którzy działają prężnie tutaj w naszym schronisku. Wolontariusze będą mieli na sobie zielone kamizelki z napisem wolontariusz. Będzie prowadzona kwesta do puszek. Drodzy Państwo, jest to dla nas niezmiernie ważne, ponieważ zbieramy na diagnostykę i leczenie chorych zwierząt. Jak wszyscy wiemy, opieka weterynaryjna jest bardzo droga i kosztowna. My mamy na terenie schroniska sporo mieszkańców w starszym już wieku, które potrzebują rozszerzonej jakby profilaktyki, rozszerzonych badań i też potrzebują zabiegów. Także zachęcam do wrzucenia symbolicznej złotówki na rzecz naszych zwierzaków. W zamian za to dostaniecie uśmiech od nas i parę gadżetów również będzie można nabyć przy naszym stoisku. Będą to też takie gadżety robione ręcznie również przez naszych wolontariuszy. Także

0: Zachęcam, zapraszam. My tam będziemy gdzieś od godziny 10, myślę do godziny 16, więc służymy pomocą, dobrą radą i na pewno piękną, fajną, fantastyczną energią. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Rumek. Rumek jest dużym psem o sierści w kolorach brązu, który trafił do nas z terenu gminy Baruchowo. Początkowo był wystraszony, nie wiedział, gdzie się znalazł i co się dzieje. Jednocześnie był jednak przyjaźnie nastawiony do ludzi, chętnie korzystał z chwili uwagi i delikatnych pieszczot. Być może nie był wcześniej uczony chodzenia na smyczy lub bał się wyjść na spacer, bo pierwsze próby zabrania go na zewnątrz kończyły się przypadaniem do ziemi i zastyganiem w bezruchu. Na szczęście ma już ten etap za sobą i z dnia na dzień coraz chętniej korzysta z możliwości spacerowania. Jego początkowe przyjazne nastawienie do ludzi nie uległo zmianie. Cały czas jest tak samo sympatyczny. Jest równie przyjaźnie nastawiony do innych czworonogów, tym bardziej, że mieszkał wcześniej z psami. Rumek potrzebuje nowego domu. Takiego, w którym będzie miał poświęconą odpowiednią ilość uwagi, a jednocześnie dostanie czas na to, aby w pełni otworzyć się na nowych opiekunów i przyzwyczaić się do nowych warunków. Otoczony miłością i zrozumieniem na pewno zmieni się w otwartego, aktywnego, kochającego psiaka i najlepszego przyjaciela na całe życie. Rumek zarejestrowany jest pod numerem GB/19/3/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł do zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pipi. Na początku kwietnia tego roku trafiły do nas dwie kocie siostry, którym nagle zawalił się świat. Lucia i Pipi to urocze koteczki, które mają nieco ponad 3 lata i bardzo potrzebują nowego domu już na zawsze. Pipi to koteczka o ciemnym, prawie czarnym futerku. Ma kępkę wyróżniających się białych kłaczków na piersi. Jej początki w schronisku nie były łatwe, stresowała się, odmawiała jedzenia. Na szczęście po przeprowadzce z klatki do pokoju w kociarni odżyła. Teraz to urocza kicia, która nawołuje, delikatnie prosząc o odrobinę uwagi i czułości. Czasem sama podbiega do człowieka i domaga się pieszczot. Jak na razie nie jest zainteresowana zabawkami, ale może to kwestia czasu. A może jeszcze nie znalazła takiej, która najbardziej ją zaciekawi. Pipi to urocza koteczka, która z utęsknieniem czeka na ludzi. Takich, którzy pokochają ją, dadzą dom i opiekę już na zawsze. Pipi zarejestrowana jest pod numerem 4813/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.

0: Właśnie, że pasuje.
1: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na briefingu prasowym Włocławskiej Lewicy. Briefingu prasowym, który związany jest z wyjątkowo przyjemnym świętem, dlatego że dzisiaj, 26 maja, obchodzimy Dzień Mamy. Piękne święto w związku z tym, że Lewica zawsze stara się być po stronie przede wszystkim ludzi pracy, ale kobiet, które są aktywne zawodowo i mam, które są aktywne zawodowo, chcieliśmy przypomnieć o najważniejszych dokonaniach naszego rządu, naszej większości parlamentarnej, naszych samorządowców, którzy są operatorem tych programów. Wszystko po to, żeby zachęcić do tego, że państwo daje realne możliwości łączenia, pełnienia tej wspaniałej roli rodzica, ale jednocześnie docenia tych, którzy chcą być aktywni zawodowo. W związku z tym od 2023 roku nasz rząd przyjął różnego rodzaju programy i o tym za chwileczkę powiemy. A chcę powiedzieć, że dzisiaj oprócz mnie w konferencji udział bierze liderka kobiet Lewicy we Włocławku, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, przewodnicząca Klubu Radnych Lewicy, radna Joanna Hoffmann-Kupisz, która dzisiaj wraz ze mną będzie z Państwem rozmawiać. Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany Aktywny Rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy, do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane. Drugi filar, który jest równie ważny i tak jak powiedziałem, w zależności od sytuacji rodziny, w której się znajdujemy, bo nie zawsze jest tak, że dziadkowie mogą zajmować się wnukami, to program 1500 zł dopłaty do żłobka. Chodzi o to, żeby nie zniechęcać młodych ludzi do aktywności rodzicielskiej, nie zniechęcać kobiet obciążeniami finansowymi, tylko to, że mamy świadomość tego, że państwo musi robić wszystko, żeby wspierać walkę z kryzysem demograficznym i jest te 1500 zł, które będzie później skutkować tym, że ta rodzina, ta ma

0: matka będzie otrzymywać na tak zwaną opiekę żłobkową. I jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Kolejnym
0: Pani Przewodnicząca.
1: osiągnięciem dla kobiet i sukcesem, gdzie wzięto pod uwagę kobiety, to są wydłużone urlopy dla mam wcześniaków i dla dzieci, które wymagają dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Szacuje się, że około 27 tysięcy dzieci w Polsce rocznie rodzi się przedwcześnie. I matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe, jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka od 8 do 15 tygodni i kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu. Kolejnym takim działaniem prawnym, które opracowała od początku do końca lewica, jest to wsparcie kobiet po stracie dziecka. Jest to niezwykle empatyczny i wrażliwy projekt, który ma zaopiekować się kobietą w tych niezwykle trudnych, traumatycznych chwilach. Przez wiele lat w ogóle nie podejmowano tego problemu. Natomiast dzięki lewicy kobiety w tak trudnym bardzo okresie dostały prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego po stracie dziecka oraz prawo do świadczeń socjalnych, w tym zasiłku macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego. Lewica zawsze podkreślała, że państwo powinno wspierać kobiety nie tylko w okresie ciąży i macierzyństwa, ale również w takich dramatycznych i bardzo trudnych momentach życia. Te przepisy prawa dadzą kobietom i zapewnią godność, czas na przeżywanie żałoby, ale też uproszczą procedury związane ze stratą dziecka. Ponadto jest to bardzo ważny krok w kierunku empatycznego i troszczącego się bardziej o kobiety państwa.
0: Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden aspekt, który chciałbym poruszyć, choć oczywiście dotknął wszystkich Polaków, niezależnie od tego, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, czy ma dzieci, czy nie ma. Dlatego, że warto wspomnieć o tak zwanej wolnej wigilii. Ale dlaczego o tym wspominamy? Dlatego, że choć może to zostać potraktowane jako myślenie stereotypowe, to badania pokazują, że na tak zwanej wolnej wigilii najwięcej skorzystały kobiety, dlatego że to kobiety właśnie najczęściej były zatrudnione w tak zwanym handlu, który najbardziej był obciążony pracą w niedzielę. W związku z tym ten jeden dodatkowy symboliczny dzień na spędzenie czasu ze swoimi rodzinami, czy spędzenie go tak, jak po prostu sobie tego życzą, a nie w tak zwaną ladą sklepową, czy w innych miejscach, gdzie wykonywały swoją pracę, to też swego rodzaju ukłon w stronę wszystkich tych, którzy tego dodatkowego dnia wolnego potrzebowali. Także o tym też przypominamy, bo to była inicjatywa poselska Lewicy. Mamy oczywiście jeszcze największy program socjalny, którego nie możemy pominąć w tej kadencji, a mianowicie program Renta Wdowia. To jest oczywiście już nieco szersze i nie wprost łączące się z dniem matki. Natomiast faktem jest też, że więcej właśnie to kobiet wybiera tego

0: doświadczenia, aniżeli mężczyzn, bo tak wynika z danych demograficznych, z danych długości życia. Ale chcemy przypomnieć, że choć jeszcze do końca tego roku to jest 15% tego drugiego świadczenia. Państwo pamiętacie, już nie będę wchodził w szczegóły, na czym polega program Renta Wdowia, to będziemy, tak jak to obiecaliśmy na początku, kiedy ten program był wprowadzany, od 1 stycznia 2027 program będzie podniesiony do 25% tego drugiego świadczenia. Średnio dzisiaj to jest około 300-350 tego dodatkowego świadczenia, natomiast już od nowego roku ten zastrzyk to będzie około 450-500 zł, więc odczuwalny wpływ do budżetu. Konkludując, przede wszystkim życzymy wszystkim mamom samych pięknych chwil związanych z rodzicielstwem, żeby to była dla Was prawdziwa, dobra przygoda, żeby Wasze pociechy zawsze sprawiały, że będziecie się uśmiechać i mamy nadzieję, że każdy dzień matki będzie równie dobrze przeżywany, jak ten się w pięknych okolicznościach przyrody. Pani Przewodnicząca, jako mama, jako kobieta.
1: Chciałam złożyć wszystkim mamom bardzo serdeczne życzenia tego, aby ta ich rola, którą pełnią, rola nie tylko rodzinna, ale również społeczna, przynosiła im wiele satysfakcji, wiele radości, aby ten dzień, który jest dzisiaj dla nich szczególnie poświęcony, trwał przez cały rok, żeby czuły to wsparcie państwa, żeby czuły miłość dzieci, no i wszystkiego na kolejne dni i kolejne miesiące pełnienia roli matki.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło.

0: Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji 5-lecia wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
2: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i miąsko, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje. Jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
1: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchające, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCKiH wahadło.
0: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
1: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
2: Mamy dużo głosów, żeby on został na stałe.
1: Chyba go...
2: I jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, także one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
1: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. On jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
2: to
1: dzieci,
2: które... To nam się udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
0: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orchestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orchestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla Was w ogóle oznacza jak się granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
4: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę zrzucić to, przestać grać i tak dalej?
3: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
4: A jakie plany na przyszłość?
5: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.

Pierwszy dzień sąsiada w Brześciu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu pięciolecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr Dęty, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, Zgłowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr Dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
0: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokolenia jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry powiatu wrocławskiego, to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr Dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: No, straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry Dęte, OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
0: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy, All-Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli. Jak to w ogóle powstało? Jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze w Starym Domu Kultury. Było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński. Wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największą osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze

0: miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim, gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja, to jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka, drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego?
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
2: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po weselach grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
3: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
2: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę,

0: myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak, no, zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy to zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
0: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu. Ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski im. Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten Stary Park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
2: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
3: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal, jak wygląda przez te wszystkie 35 lat, to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
2: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
4: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem, także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
2: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej Nowa Lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
5: Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje

0: funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno. Jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
1: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
0: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
2: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, czy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka od 8 do 15 tygodni i kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
1: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Włocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku, w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły. Owady jednak nie ustępują.
3: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski. Dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też, ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie no, będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
4: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest

Właśnie efekt myszki z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta.

0: To w końcu się skończy, co tam, jaki problem, mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu, więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
2: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No, kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta. Znaczy, no nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo, dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie, jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść. Więc na samym spacerze nie ma dramatu. Nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas. Natomiast, no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no, te meszki dają się we znaki.
1: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego. I Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
1: Joanna Borowiak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
3: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
0: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25 czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5 tysięcy, przepraszam, 230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę Państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty, więc proszę zobaczyć.

0: Jak mogły skróciłby się kolejki? Proszę Państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
1: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
2: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego wrocławskiego Anwilu. Firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym wrocławskich rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
1: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na briefingu prasowym Włocławskiej Lewicy. Briefingu prasowym, który związany jest z wyjątkowo przyjemnym świętem, dlatego że dzisiaj, 26 maja, obchodzimy Dzień Mamy. Piękne święto w związku z tym, że Lewica zawsze stara się być po stronie przede wszystkim ludzi pracy, ale kobiet,

0: które są aktywne zawodowo i mam, które są aktywne zawodowo. Chcieliśmy przypomnieć o najważniejszych dokonaniach naszego rządu, naszej większości parlamentarnej, naszych samorządowców, którzy są operatorem tych programów. Wszystko po to, żeby zachęcić do tego, że państwo daje realne możliwości łączenia, pełnienia tej wspaniałej roli rodzica, ale jednocześnie docenia tych, którzy chcą być aktywni zawodowo. W związku z tym od 2023 roku nasz rząd przyjął różnego rodzaju programy i o tym za chwileczkę powiemy. A chcę powiedzieć, że dzisiaj oprócz mnie w konferencji udział bierze liderka kobiet lewicy we Włocławku, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, przewodnicząca klubu radnych lewicy, radna Joanna Hoffmann-Kupisz, która dzisiaj wraz ze mną będzie z państwem rozmawiać. Sztandarowy przykład działania lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany Aktywny Rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy, do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane. Drugi filar, który jest równie ważny i tak jak powiedziałem, w zależności od sytuacji rodziny, w której się znajdujemy, bo nie zawsze jest tak, że dziadkowie mogą zajmować się wnukami, to program 1500 zł dopłaty do żłobka. Chodzi o to, żeby nie zniechęcać młodych ludzi do aktywności rodzicielskiej, nie zniechęcać kobiet obciążeniami finansowymi, tylko to, że mamy świadomość tego, że państwo musi robić wszystko, żeby wspierać walkę z kryzysem demograficznym i jest te 1500 zł, które będzie później skutkować tym, że ta rodzina, ta matka będzie otrzymywać na tak zwaną opiekę żłobkową. I jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Kolejnym Pani przewodnicząca. Osiągnięciem dla kobiet i sukcesem, gdzie wzięto pod uwagę kobiety, to są wydłużone urlopy dla mam wcześniaków i dla dzieci, które wymagają dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Szacuje się, że około 27 tysięcy dzieci w Polsce rocznie rodzi się przedwcześnie i matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka od 8 do 15 tygodni i kobiety

0: mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu. Kolejnym takim działaniem prawnym, które opracowała od początku do końca Lewica, jest to wsparcie kobiet po stracie dziecka. Jest to niezwykle empatyczny i wrażliwy projekt, który ma zaopiekować się kobietą w tych niezwykle trudnych, traumatycznych chwilach. Przez wiele lat w ogóle nie podejmowano tego problemu. Natomiast dzięki Lewicy kobiety w tak trudnym bardzo okresie dostały prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego po stracie dziecka oraz prawo do świadczeń socjalnych, w tym zasiłku macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego. Lewica zawsze podkreślała, że państwo powinno wspierać kobiety nie tylko w okresie ciąży i macierzyństwa, ale również w takich dramatycznych i bardzo trudnych momentach życia. Te przepisy prawa dadzą kobietom i zapewnią godność, czas na przeżywanie żałoby, ale też uproszczą procedury związane ze stratą dziecka. Ponadto jest to bardzo ważny krok w kierunku empatycznego i troszczącego się bardziej o kobiety państwa.
1: Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden aspekt, który chciałbym poruszyć, choć oczywiście dotknął wszystkich Polaków, niezależnie od tego, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, czy ma dzieci, czy nie ma. Dlatego, że warto wspomnieć o tak zwanej wolnej wigilii. Ale dlaczego o tym wspominamy? Dlatego, że choć może to zostać potraktowane jako myślenie stereotypowe, to badania pokazują, że na tak zwanej wolnej wigilii najwięcej skorzystały kobiety, dlatego że to kobiety właśnie najczęściej były zatrudnione w tak zwanym handlu, który najbardziej był obciążony pracą w niedzielę. W związku z tym ten jeden dodatkowy symboliczny dzień na spędzenie czasu ze swoimi rodzinami, czy spędzenie go tak, jak po prostu sobie tego życzą, a nie za tak zwaną ladą sklepową, czy w innych miejscach, gdzie wykonywały swoją pracę, to też swego rodzaju ukłon w stronę wszystkich tych, którzy tego dodatkowego dnia wolnego potrzebowali. Także o tym też przypominamy, bo to była inicjatywa poselska Lewicy. Mamy oczywiście jeszcze największy program socjalny, którego nie możemy pominąć w tej kadencji, a mianowicie program Renta Wdowia. To jest oczywiście już nieco szersze i nie wprost łączące się z nim matki. Natomiast faktem jest też, że więcej właśnie to kobiet pobiera tego świadczenia, aniżeli mężczyzn, bo tak wynika z danych demograficznych, z danych długości życia. Ale chcemy przypomnieć, że choć jeszcze do końca tego roku to jest 15% tego drugiego świadczenia. Państwo pamiętacie, już nie będę wchodził w szczegóły, na czym polega program Renta Wdowia, to będziemy, tak jak to obiecaliśmy na początku, kiedy ten program był wprowadzany, od 1 stycznia 2027 program będzie podniesiony do 25% tego drugiego świadczenia. Średnio dzisiaj to jest około 300-350 tego dodatkowego świadczenia, natomiast już od nowego roku ten zastrzyk to będzie około 450-500 zł, więc odczuwalny wpływ do budżetu. Konkludując, przede wszystkim życzymy wszystkim mamom samych pięknych chwil związanych z rodzicielstwem, żeby to była dla Was prawdziwa, dobra przygoda, żeby Wasze pociechy zawsze sprawiały, że będziecie się uśmiechać i mamy nadzieję, że każdy dzień matki będzie równie dobrze przeżywany, jak ten dzisiaj w pięknych okolicznościach przyrody. Pani Przewodnicząca, jako mama, jako kobieta.
0: Chciałam złożyć wszystkim mamom bardzo serdeczne życzenia tego, aby ta ich rola, którą pełnią, rola nie tylko rodzinna, ale również społeczna, przynosiła im wiele satysfakcji, wiele radości, aby ten dzień, który jest dzisiaj dla nich szczególnie poświęcony, trwał przez cały rok, żeby czuły to wsparcie państwa, żeby czuły miłość dzieci, no i wszystkiego na kolejne dni i kolejne miesiące pełnienia roli matki.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj są z nami szef Rady Regionalnej, jednocześnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Joanna Borowiak.
1: Dzień dobry.
0: Witam bardzo serdecznie panią radną Irenę Wukowicz-Kwiatkowską.
2: Dzień dobry.
0: Witam serdecznie Mateusza Czarnowskiego.
3: Dzień dobry.
0: Proszę Państwa, dziś spotykamy się z Państwem, żeby porozmawiać na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w naszym kraju. I chcielibyśmy poruszyć różne aspekty i różne odsłony tego bezpieczeństwa. Dlatego pozwolicie Państwo, że przekażę głos na początku pani poseł Borowiak.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego i Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest również ważne. Niestety już kolejny raz, kiedy rządzi Donald Tusk, brakuje pieniędzy. W pierwszym rzędzie zabrakło pieniędzy na ochronę zdrowia, za chwilę zabraknie pieniędzy na rolnictwo, być może zabraknie pieniędzy na emerytury. Generalnie pieniędzy nie ma, zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad

0: ponad 270 miliardów złotych, ale proszę Państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu. Mają określone oczekiwania od tego rządu, a rząd tych oczekiwań nie spełnia. I proszę Państwa, ponad 51% badanych Polaków, to jest ostatnie badanie sondażowe, mówi, że negatywnie ocenia rządy Donalda Tuska. Pokazali to również mieszkańcy Krakowa we wczorajszym referendum, którzy odwołali prezydenta Miszalskiego z funkcji właśnie prezydenta, a przypomnijmy, że pan Miszalski był kandydatem premiera Donalda Tuska, o którym to premier Tusk mówił, że jest najlepszym, rzetelnym kandydatem. No, rzetelność prezydenta, byłego już prezydenta Krakowa, właśnie ocenili mieszkańcy Krakowa. Polacy mówią, że mają dość. Proszę Państwa, niech to wybrzmi, niech to będzie widzialne. Dług polskiego państwa, rekordowe zadłużenie, takiego nie było, ponad 2 biliony złotych. Władza, obecny rząd powinien podać się do dymisji. Im wcześniej, tym lepiej dla Polaków.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę Państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne procedury, które są do zrobienia. I tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę Państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty. Więc proszę zobaczyć, jak mogły skróciłyby się kolejki i jak również mogłyby się skrócić, Szanowni Państwo, kwestie właśnie podejmowania decyzji przez lekarza po to, żeby wydłużyć życie pacjenta. To jest, proszę Państwa, tak naprawdę kolejnych 25 milionów gastroskopii czy kolonoskopii, a więc to są konkretne rzeczy, które mogłyby się przełożyć na poprawę życia, jakości zdrowia mieszkańców naszej Polski. A proszę Państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy. I jak popatrzymy na to jeszcze w kategoriach naszej ostatniej konferencji, w których mówiliśmy również o mieście, gdzie to zadłużenie jest powyżej 700 milionów, a za chwilę w tym roku przekroczy 800 milionów, to doliczamy kolejne 7 tysięcy i to już, proszę Państwa, stanowi kwotę powyżej 60 tysięcy złotych, która będzie do spłacenia przez każdego Polaka.
2: Szanowni Państwo, kolejną kwestią, o której trzeba mówić głośno, bez wątpienia, jest tragiczny stan spółek Skarbu Państwa. Polacy coraz częściej widzą, że po objęciu władzy przez rząd Donalda Tuska, rząd bierności, rząd indolencji, bo o tym też trzeba mówić głośno, że jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków, spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego włocławskiego Anwilu, firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa.

0: bóstwa tysięcy polskich, w tym włocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera. Dlatego przy tej 60. rocznicy powstania Anwilu pracownicy mają prawo, a nawet obowiązek pytać, czy będą nagrody jubileuszowe, czy będzie godne i realne docenienie pracowników. Pamiętajmy o tym, że Anwil tworzą pracownicy. Tworząc Anwil, tworzą markę rozpoznawalną w całej Polsce. Ja ze swojej strony, korzystając z okazji, chciałbym życzyć wszystkim pracownikom właśnie tego, aby byli docenieni przez zarząd spółki. Życzyć im po prostu lepszej przyszłości. Anwil tworzyli i tworzą ludzie, a Włocławek potrzebuje silnego Anwilu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, pani Irena Wukowicz-Kwiatkowska.
2: Szanowni Państwo, spółki Skarbu Państwa mają wspierać polski budżet. Na koniec zeszłego roku wszystkie 19 spółek Skarbu Państwa miały na minusie 1 mld zł. Wspomniany dzisiaj Anwil to jest 5,5 miliarda złotych straty na koniec pierwszego kwartału. Za nimi jest na przykład, są Azoty, prawie 4 miliony, Jastrzębska Spółka Węglowa, też niewiele mniej. Nie o to chodzi, żeby doprowadzić do ruiny polskie spółki Skarbu Państwa i polski budżet, ale wygląda na to, że rząd obecnie sprawujący władzę w Polsce taki ma zamiar. Prowadzi nas pewnym krokiem do takiej katastrofy finansowej, jaka się wydarzyła w Grecji. W tym roku już udział długów PKB będzie 65%. Czy chodzi o to, żebyśmy zrujnowali państwo i byli zależni od jakichś zewnętrznych finansów? Nie o to chodzi. Nie możemy pozwolić na to, żeby ten rząd tak sprawował władzę. Nie możemy oddać Polski obcym ludziom.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Wspólna biesiada, koncerty, animacje i sąsiedzka atmosfera. W Brześciu Kujawskim po raz pierwszy odbył się Dzień Sąsiada połączony z obchodami pięciolecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Na mieszkańców czekały atrakcje dla całych rodzin, występy artystyczne i wspólne świętowanie w centrum miasta.
1: Święto jest zorganizowane z okazji pięciolecia Wahadła. Stanowiliśmy, że chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Brześcia do nas, na nasze urodziny i żebyśmy razem wspólnie świętowali po prostu. Występują wszystkie sekcje artystyczne działające w Wahadle. Jest cudowna atmosfera. No i to jest też piękne, że łączy nas stół. Sylwia, opowiedz o tym stole.
2: Tak, stół jest niezwykły, ponieważ prosiliśmy wszystkich mieszkańców, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może przynieść jakieś swoje przetwory, może upiec ciasto. No i odzew był ogromny. Zarówno mieszkańców, pracowników, kół gospodyń wiejskich, firm, które dookoła działają, ale po prostu to się wydarzyło coś absolutnie niesamowitego. Bo mamy i mięso, i drożdżóweczki, i naprawdę różne rzeczy, różne. Także biesiadujemy razem, słuchamy muzyki, oglądamy nasze sekcje. Jak Agata powiedziała, otworzyliśmy wszystkie drzwi, można dzisiaj za darmo oglądać nasze muzeum. No i mamy oczywiście gwiazdę, no bo bez gwiazdy to nie byłaby impreza.
1: Mamy gwiazdę Big Bike Orchestra. Jest to wyjątkowa orkiestra, jedyna w Polsce, która gra jeżdżąc na rowerze. Oczywiście oni będą teraz występować na scenie, ale o 12 w samo południe na skwerku zrobili cudowny show, czyli taką zapowiedź swojego koncertu. Jeździli po centrum miasta, grali przepięknie, ludzie się świetnie bawili i myślę, że też ta orkiestra jeszcze zachęciła tych, którzy może się jeszcze wahali, czy przyjść, do tego, żeby przyjść z nami. Jest cudowna strefa animacji dla dzieci. Są gigaklocki, dmuchające, animacje, bańki mydlane. No i oczywiście dzisiaj wszyscy wychodzą ze zdjęciem, bo jest fotobudka i takie pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że za kilka lat z sentymentem będą oglądać zdjęcie w głupich okularach, w szalonych kapeluszach z napisem 5 lat BCKiH Wahadło.
0: Podczas wydarzenia pojawiały się również pytania o przyszłość tej inicjatywy. Organizatorzy przyznawali, że zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże i niewykluczone, że Dzień Sąsiada na stałe wpisze się w kalendarz miejskich wydarzeń.
1: Właśnie tak zastanawiamy się, bo tak fajnie wyszło.
2: Mamy dużo głosów, żeby on został na stałe.
1: Ale
2: jeszcze sadzimy dzisiaj drzewa, które dostaliśmy od nadleśnictwa, dlatego Patryk idzie z tymi szpadlami pięknymi, bo dostaliśmy 50 drzewek i będziemy je sadzić razem z ludźmi dzisiaj, także one będą rosły i każdy będzie mógł zostawić po sobie trwały ślad u nas.
1: I chyba to zostanie gdzieś wpisane w kalendarz. On jest ten kalendarz bogaty, ale bardzo nam się ta impreza podoba. Już nawet mieliśmy pomysł, że może ją zrobić w centrum miasta, na skwerku, może jakieś kapele podwórkowe, bo Big Bike Orkiestra nas mocno zainspirowała. No i mamy w głowie dużo też pomysłów, a rzeczywiście takie czasami mniejsze imprezy, może bez jakichś spektakularnych gwiazd, bardzo jednoczą ludzi, tak? Kiedy każdy bezpiecznie może usiąść, posiedzieć na trawie, coś zjeść, posłuchać swoich
2: to
1: dzieci,
2: które... To nam się udało, bo jak panowie widzą, dzisiaj wszyscy są zjednoczeni, są razem, bawią się, rozmawiają, to jest super.
0: Głównym punktem programu był koncert zespołu Big Bike Orchestra. Artyści znani są z nietypowej formy występów, bo koncertują na specjalnym, kilkuosobowym rowerze. W Brześciu Kujawskim nie zabrakło energetycznej muzyki i kontaktu z publicznością.
3: Dzisiaj zaskoczymy Państwa, otóż zagramy swoje utwory przede wszystkim z naszej debiutanckiej płyty pod tytułem Maniana, ale także pojawią się niespodzianki, pojawią się covery znane na całym świecie w zupełnie nowej naszej aranżacji.
4: No nie, mieszkam zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, że jeździcie rowerem i gracie, tak?
3: Projekt Big Bike Orchestra narodził się w Bydgoszczy. Tam za sprawą Miejskiego Centrum Kultury i niezwykłego wydarzenia, które właśnie teraz, w tym momencie trwa w Bydgoszczy, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport. I tak powstał 6-osobowy rower, na którym 6 wariatów siedzą, jadą i grają jednocześnie.
4: A co dla Was w ogóle oznacza granie i muzyka generalnie?
3: Przede wszystkim jest to spełnienie swoich marzeń, swoich ambicji, bo muzykujemy od zawsze na scenie muzycznej, tak naprawdę istniejemy w różnych projektach, ale tworząc przyjaźnie, artystyczne przyjaźnie muzyczne i to samo tutaj właśnie dokonujemy w tym zespole. Scena to nasz dom. Tutaj się spełniamy, tak jak powiedziałem, jednocześnie tworzymy coś, co sprawia ludziom po prostu przyjemność, a to dla nas jest największą radością. Gdy tylko pojawiamy się gdziekolwiek, czy na scenie, czy na naszym rowerze, budzi to te same emocje. Uśmiech, radość i właśnie tą pozytywną energię staramy się przekazać każdego razu.
4: Właśnie, zawsze gdy pojawiacie się na scenie, no to zawsze jest ta taka, no jest coś, taka moc, tak? Ale czy mieliście takie sytuacje, że mieliście ochotę zrzucić to, przestać?

0: grać i tak dalej?
1: Nigdy. Nigdy, absolutnie. Myślę, że tego nie trzeba specjalnie jakoś rozwijać. To jest pasja. To jest pasja i jednocześnie jest nasza praca, a jeżeli te dwie rzeczy są po prostu skorelowane ze sobą, jesteśmy szczęściarzami, po prostu.
0: A jakie plany na przyszłość?
2: Chcielibyśmy odwiedzić jak najwięcej świata. Byliśmy w wielu krajach europejskich. Marzy nam się wylot poza Europę, na inne kontynenty. Wierzymy, że to się kiedyś uda.
3: Pierwszy dzień sąsiada w Wrześniu Kujawskim pokazał, że mieszkańcy chętnie angażują się we wspólne inicjatywy. Była muzyka, rozmowy i wspólne świętowanie, a kulminacyjnym momentem jubileuszu pięciolecia wahadła był okolicznościowy tort i wspólne odśpiewanie 100 lat.

0: Marszowe rytmy, huk werbli i dźwięki puzonów ponownie opanowały Chodecz. Po raz ósmy odbył się tam powiatowy przegląd orkiestr dętych, który zgromadził 7 formacji z całego regionu. Plac Kościuszki wypełnił się muzyką, galowymi mundurami i mieszkańcami, którzy przyszli wspólnie przeżywać to wyjątkowe muzyczne święto. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem orkiestr ulicami miasta. Już od pierwszych minut było widać, że to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których od lat łączy muzyka i strażacka tradycja. Na scenie pojawiły się orkiestry m.in. z Chodcza, Kruszyna, Lubrańca, Śmiłowic, Grabkowa, z Głowiączki oraz Brześcia Kujawskiego. Jedne zespoły postawiły na klasyczne marsze i wojskowe melodie, inne zaprezentowały nowoczesne aranżacje muzyki rozrywkowej.
1: Tak, spotykamy się w końcówce maja w znakomitej atmosferze, w panującej bardzo dobrej energii, w sile orkiestr dętych. Powiat wrocławski jest wyjątkowy pod tym względem. Piękne spotkanie wielu pokoleń, wspaniałych muzyków grających ze sobą, umilających nam na co dzień różne spotkania. Dzisiaj okazja do wzajemnego zobaczenia siebie, posłuchania, do wymiany doświadczeń, do koncertowania. Jak widać po frekwencji także widzów, bardzo miłe i potrzebne spotkanie. Bardzo się nim cieszę. Dziękuję współorganizatorom, jak zawsze gminie Chodecz, Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wrocławku za to, że z ich inicjatywy możemy na tym pięknym spotkaniu, pięknym przeglądzie w dniu dzisiejszym być.
0: Organizatorzy podkreślali, że przegląd od lat integruje środowisko muzyczne i strażackie z całego regionu. Wiele orkiestr działa przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych i od pokoleń jest ważnym elementem lokalnych uroczystości oraz wydarzeń patriotycznych.
2: Orkiestry powiatu wrocławskiego to tu jesteśmy w województwie Zagłębiem, bowiem na 23 orkiestry w województwie u nas jest 9 orkiestr dętych, a 2 są jeszcze w reaktywowaniu. Także w przyszłości liczymy na 11 orkiestr.
3: No właśnie, te orkiestry uświetniają różne wydarzenia, prawda?
2: No, straże nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów czy wyjazdem do zdarzeń, ale także prowadzą zgodnie ze statutem działalność kulturalną. No i między innymi właśnie w kilkunastu naszych jednostkach są także i orkiestry dęte OSP. I w naszym powiecie mamy, jak już zaznaczyłem, bardzo dużo orkiestr.
0: Przedstawiciele orkiestr opowiadali nam o historii swoich zespołów, przygotowanym repertuarze i pasji, która od lat łączy muzyków niezależnie od wieku. Podkreślali, że takie wydarzenia są okazją nie tylko do pokazania swoich umiejętności, ale też do integracji i wymiany doświadczeń z innymi orkiestrami.

0: typowo rozrywkowy. All-Star, takie typowo rozrywkowe utwory. Muzyka rozrywkowa.
1: A proszę powiedzieć o samej kapeli. Jak to w ogóle powstało? Jaka jest wasza historia?
0: Powstało to jeszcze...

0: starym domu kultury, było to 15 lat temu. Pierwszym kapelmistrzem był Zbigniew Wojciechowski. Po odejściu pana Wojciechowskiego objął to Michał Bagiński, wspaniały muzyk zresztą. I trwa to do tej pory. Największe osiągnięcia to najlepsza orkiestra w Polsce, w Inowrocławiu, młodzieżowych orkiestr w Polsce, tak? Pierwsze miejsce. A tak, ogólnie gram imprezy okolicznościowe, kościelne, tak jak dzisiejszy przegląd.
1: A czym dla pana jest właściwie muzyka, która pochodzi z instrumentów dętych?
0: No wszystkim. Gram od dziecka 47 lat. 47 lat mam już do czynienia z instrumentem i po dzień dzisiejszy. Po prostu silniejsze to jest ode mnie.
1: A czym się charakteryzuje taka muzyka właśnie z instrumentów dętych?
0: Właśnie to jest w dzisiejszych czasach, jest to jednak muzyka na żywo, gdzie dzisiaj tyle w każdej muzyce jest elektroniki, inna technologia, jak ta sztuczna inteligencja. To jest takie trochę dla mnie nieporozumienie. Wychowałem się na żywej muzyce i już tak zostanie do końca.
2: Dzisiaj zagramy trzy utwory. Jeden to jest Wiązanka Krzysztofa Krawczyka. Drugim utworem jest Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. I zakończymy, jak to każda prawdziwa orkiestra, tym bardziej strażacka, powinna zakończyć marszem pod tytułem Tęsknota.
1: To teraz proszę powiedzieć o samej kapeli, tak? Jak ona powstała, historia tego.
2: Orkiestrę założył Wendland w 1930 roku, więc to już parę lat jest. Ale jako tak jestem piątym kapelmistrzem, więc przez tyle lat wielu kapelmistrzów się nie zmieniło, a kapelmistrzem jestem od 3 lat.
1: A czym jest dla ciebie jest muzyka taka właśnie pochodząca z instrumentów dętych? Czym ona się wyróżnia od innych?
2: Trzeba zacząć od tego, że muzyka zagrana na instrumentach dętych, czyli instrumentach żywych, to jest muzyką taką, którą nie da się podrobić, nie? I co mogę powiedzieć? No ja po wesele grałem 7 lat na instrumentach dętych. No i jakoś tak to wyszło, że zostałem kapelmistrzem i już 3 lata się bawię w to.
3: Jak podkreślali organizatorzy, powiat włocławski jest dziś jednym z miejsc, gdzie orkiestry dęte nadal rozwijają się bardzo dynamicznie. Kolejne zespoły przyciągają młodych muzyków, a strażacka tradycja i wspólna pasja do muzyki wciąż łączą całe pokolenia mieszkańców regionu.

0: 35 lat samorządu Kowala to czas wielkich zmian, inwestycji i rozwoju miasta. Od początku tej drogi mieszkańcom towarzyszy Eugeniusz Gołębiewski, który od lat sprawuje urząd burmistrza. Podczas obchodów wspomniano, jak przez te lata zmieniał się Kowal i jak wiele udało się wspólnie osiągnąć. Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miasta.
1: Które tak naprawdę osiągnięcia w kwestii rozwoju Kowala były według Pana najważniejsze?
2: Oceniając całe 35-lecie, trudno jest mi wskazać jedną taką rzecz, jedną inwestycję, która z mojego punktu widzenia jest najważniejsza. Powiedziałbym, że największym dorobkiem 35-lecia samorządu miasta Kowala jest nowy, całkowicie zmieniony, unowocześniony wizerunek całego miasta. Miasta, które ma bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, 100% mieszkańców jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej, 100% mieszkańców może korzystać ze światłowodu, 99,4% mieszkańców ma koło swojego domu drogę utwardzoną asfaltem, kostką betonową, a w centrum brukiem klinkierowym, a także mamy zieleń w przestrzeni publicznej, która nas niewątpliwie wyróżnia na tle

0: wielu innych miejscowości w całej Polsce. Jest oczywiście wiele różnych innych osiągnięć, ale te uznałbym za najważniejsze.
1: Proszę powiedzieć, czy pan czuje zaufanie lokalnej społeczności?
0: Istotnie 35 lat to wielki kawał czasu, jak pani to powiedziała. Jest to ważny rozdział w historii naszego miasteczka, którego historia liczy ponad 800 lat. No tak się akurat składa, że ja mam zaszczyt być burmistrzem przez 35 lat i myślę, że akurat gdyby nie zaufanie mieszkańców, to z całą pewnością moje burmistrzowanie skończyłoby się o wiele szybciej. A tak no zdałem egzamin wyborczy w 9 kolejnych wyborach. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to jest samorząd, to jest mój dorobek. To jest dorobek bardzo wielu ludzi, których zaprosiłem na dzisiejszą uroczystość. To radnych obecnej i wszystkich wcześniejszych kadencji. To także moich niezapomnianych, niezastąpionych współpracowników i tych, którzy są dzisiaj w wieku emerytalnym i tych, z którymi mam zaszczyt współpracować, ale także kowalskich społeczników, których dzisiaj także zaprosiłem. Założenie, jak powiedziałem, jest to uroczystość o charakterze kameralnym, powiedziałbym bez mała rodzinnym. Mam nadzieję, że w jej trakcie uda mi się przypomnieć wszystko to, co najważniejszego zdarzyło się w naszym Kowalu na przestrzeni okresu od 1991 roku, a konkretnie od 24 maja 1991 roku, kiedy zostałem wybrany po raz pierwszy na funkcję burmistrza, aż do chwili obecnej. Mam nadzieję, że będzie to miła i sympatyczna uroczystość.
1: A jak na przestrzeni lat zmienił się dialog między władzami miasta a mieszkańcami?
0: Oczywiście te 35 lat to jest również rozwój naszej demokracji lokalnej. Myślę, że przede wszystkim dowodem, że ta demokracja lokalna w Kowalu jest w dobrej kondycji, jest przede wszystkim frekwencja wyborcza, która zawsze była, zawsze powyżej średniej krajowej, zawsze była jedna z największych w naszym regionie. Natomiast formy demokracji w takim małym miasteczku są nieco inne niż w dużym mieście, takim jak chociażby Włocławek. My tutaj spotykamy się codziennie na ulicach, na zakupach, także i na zebraniach, ale także ostatnio w postaci mediów społecznościowych. Dla mnie nie jest niczym dziwnym, że ktoś komunikuje się ze mną za pośrednictwem Messengera, WhatsAppa czy też po prostu telefonu. Myślę, że w takim miasteczku jak Kowal władza jest zdecydowanie bliżej mieszkańców niż jest to możliwe praktykować w dużo większych miastach. Jest wiele miejsc w Kowalu, które lubię. Jestem niewątpliwie dumny z tego, co ja nazywam klinkierowym Kowalem. Jest to chyba jedyne tego typu rozwiązane w całej Polsce, gdzie całe centrum, a konkretnie w naszym przypadku jest to rynek i 12 ulic, jest w całości wybrukowany klinkierem, co niewątpliwie moim zdaniem dodaje uroku i blasku naszemu miastu, ale także bardzo lubię zieleń w przestrzeni publicznej, zwłaszcza Stary Park Miejski imienia Leona Stankiewicza. Gdybym musiał wymienić tylko jedno miejsce w Kowalu, które lubię najbardziej, to byłby to niewątpliwie właśnie ten Stary Park, w którym spotykamy się często przy różnych okazjach, ostatnio także na koncertach kameralnych, także i w tym roku na imprezy organizowane w naszym parku. Już teraz zapraszam także mieszkańców Włocławka i wszystkich telewidzów Telewizji Kujawy.
2: Podczas wydarzenia podkreślano, że dla burmistrza Kowal to coś więcej niż miasto. To miejsce, któremu poświęcił znaczną część swojego życia.
3: To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ samorząd istnieje 35 lat. I dokładnie od 35 lat burmistrz Eugeniusz Gołębiewski jest burmistrzem. Cała zasługa, cały Kowal jak wygląda przez te wszystkie 35 lat to jest, można powiedzieć, że to jest jego dziecko. Dba o miasto jako gospodarz, o mieszkańców. Wszyscy są zachwyceni, którzy przyjeżdżają spoza miasta.
2: Mieszkańcy zauważają, że miasto z roku na rok staje się coraz piękniejsze.
4: Jeśli chodzi o Kowal, to jest to moje miasto, w którym się urodziłem, także mieszkam tutaj od urodzenia i wszystko, co w tym Kowalu się dzieje dla mieszkańców, jest godne uwagi. Natomiast przede wszystkim jest to, że mamy to miasteczko bardzo zadbane. Jest wiele miejsc, w których można odpoczywać. Oprócz tego mamy infrastrukturę niezbędną do tego, żeby w tym miasteczku funkcjonować. Ja osobiście pracuję we Włocławku, więc jest to niedaleko od mojego miasta zamieszkania, więc wiele osób przyprowadza się do Kowala, wiążąc się z nim jako miejscem, w którym chcą dalej spędzić swoje życie. Także myślę, że tutaj jest wiele atrakcji, które przyciągają nie tylko samych rdzennych mieszkańców, ale również innych z okolicznych miejscowości.
2: Dzisiejszy Kowal to miasto nowoczesne, zadbane i stale rozwijające się. Jubileusz 35-lecia pokazał, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnej pracy samorządu z mieszkańcami. Podczas konferencji prasowej

0: I nowa lewica podsumowała działania rządu wspierające kobiety, a w szczególności matki. Wprowadzone programy mają łączyć rolę rodzica z aktywnością zawodową.
1: Sztandarowy przykład działania lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany aktywny rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które w każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane.
0: Równie ważnym filarem jest dopłata 1500 zł do żłobka, aktywnie w żłobku. Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto placówki. Środki przysługują na dzieci do końca miesiąca poprzedzającego trzeci rok życia lub do czwartego roku, jeżeli dziecko nie może pójść do przedszkola.
1: Jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedziałem, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
0: Wydłużone zostały urlopy macierzyńskie dla mam wcześniaków oraz dzieci wymagającej dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Zgodnie z szacunkami w Polsce przedwcześnie rodzi się rocznie blisko 30 tysięcy dzieci.
2: Matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, czy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe, jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka, od 8 do 15 tygodni. I kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu.
0: Cała konferencja Nowej Lewicy w magazynie Pulsometr. We Włocławku nierówna walka z mieszkami się nie kończy. Co roku w maju, gdy dni zrobią się cieplejsze, na ulicach widać mieszkańców próbujących odgonić natrętne owady. Niektórzy smarują się olejkiem waniliowym lub goździkowym. Zdaniem jednych pomaga, innych nie. Szczególnie wiele meszek jest na osiedlach sąsiadujących z terenami leśnymi, czyli w sumie w większej części miasta. Opryski na meszki już się rozpoczęły, owady jednak nie ustępują.
3: Różnice widać zdecydowanie, jak się poza miasto wyjedzie, tam gdzie nie ma tych oprysków, tych meszek jest zdecydowanie więcej, natomiast faktycznie no, to jest proces. W czwartek były pierwsze opryski, w piątek rano, od piątej rano kolejne opryski. Dzisiaj będą te opryski kontynuowane. No, czas też ten krąg życia meszek jest określony, więc tutaj pod nadzorem profesjonalistów z użyciem, i to też warto podkreślić, z użyciem preparatów, które są dopuszczone, które są bezpieczne

0: dla zwierząt, dla ludzi, ale nie dla meszek, więc dzisiaj kolejne opryski i mam nadzieję, że skutecznie będą tą populację meszek ograniczały. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. To nie jest nadzieja, tylko przekonanie.
1: Ugryzienie meszki bardzo boli i jest znacznie dotkliwsze niż ukąszenie komara. Przekonał się o tym Jarosław Chmielewski.
2: No właśnie widać skuteczność tego oprysku na dzisiejszym załączonym obrazku. To jest właśnie efekt meszki.

0: Z dzisiejszego dnia, więc tak, niestety to też jest kolejny problem. Miasta, gdzie te opryski są niezbyt skuteczne i doprowadzają do tego, że większość mieszkańców zamyka się w domach w tym okresie, a nie korzysta z jakby uroków naszego miasta. I to jest problem, który tak naprawdę widzimy nierozwiązany od lat, i widzę, że to jest na zasadzie takiej, to w końcu się skończy. Co tam, jaki problem? Mieszkańcy chwilę pogadają, a potem nie będzie problemu. Więc to jest kolejny problem, który obciąża niestety tą ekipę.
1: Warto również pamiętać o naszych czworonożnych domownikach. Koty zazwyczaj nie wychodzą z domu, jednak w przypadku psów jest inaczej. Ugryzienia meszek dla nich są również bolesne. Trzeba również pamiętać o specjalnych preparatach odstraszających owady.
2: Może ja powiem na początku o pieskach, które są tutaj w naszym schronisku. No, kilka dni temu pierwsze opryski już zostały zrobione tutaj przez władze miasta. Znaczy, no, nie tyle przez władze miasta, ale zlecone przez władze miasta, więc pierwsze opryski zostały już u nas zrobione. Tych meszek jest dużo, dużo mniej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, mamy tutaj specjalny preparat, który jest dedykowany koniom, i po prostu te psiaki są u nas z tym preparatem pryskane. Nie będę mówiła, że on super ekstra działa i na długi czas, bo nie. Jednak daje to na chwilę ochronę. Jeżeli chodzi o wyprowadzanie psy i spacer z nim, w ruchu tak te meszki psów nie obsiadają, tak? Natomiast zatrzymanie się na chwilę już powoduje, że te meszki na tym piesku sobie potrafią usiąść. Więc na samym spacerze nie ma dramatu. Nie obserwujemy tutaj tego aż za bardzo u nas. Natomiast, no, tak jak wspomniałam wcześniej, podczas zatrzymania się i chwilowego odpoczynku, no, te meszki dają się we znaki.
1: Sezon na meszki w Polsce kończy się zazwyczaj na przełomie sierpnia i września. Ich największa aktywność przypada na wiosnę i lato, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Ostatnie dni przyniosły falę zgłoszeń dotyczących interwencji służb w domach dziennikarzy oraz rodzin polityków. Zgłoszenia wpływające do policji dotyczyły rzekomego zagrożenia życia. Przykładem jest chociażby siłowe wejście do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Od kilkunastu dni nasz kraj pogrąża się w kompletnym chaosie. Przez kraj przetacza się fala fałszywych zawiadomień o zagrożeniu życia lub zdrowia. Dziwnym trafem dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy wolnych, niezależnych mediów i polityków prawicy. Dotknęło to również mamy prezydenta Polski, a służby są kompletnie bezsilne. Myślę tutaj o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o resortach siłowych. Pytanie, dlaczego tak się dzieje, że sprawcy nie są ustaleni, że nie można tego zrobić? Pytanie jest takie, czy władza tego nie potrafi zrobić, to powinna odejść, czy nie chce tego zrobić, to tym bardziej powinna odejść. To aspekt bezpieczeństwa dosłownego, takiego wręcz fizycznego, i Polacy niestety nie czują się, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale bezpieczeństwo finansowe jest równie ważne.
1: Joanna Borowiak jak podkreślała, że zabrakło już pieniędzy na służbę zdrowia, a za chwilę nie będzie ich dla sektora rolnictwa.
3: Zamiast naprawiać finanse publiczne państwa, to ta władza sięga po kolejną pożyczkę, żeby łatać dziurę budżetową. Deficyt budżetowy na bieżący rok zaplanowany został na ponad 270 miliardów złotych, ale proszę państwa, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on jest na poziomie 2 bilionów złotych. Finanse państwa są w katastrofalnym stanie. Za chwilę zabraknie pieniędzy na wszystko, ale Polacy dostrzegają to i mówią, że mają dość. Chociażby na ostatniej manifestacji Solidarności, na której byłam w ubiegłym tygodniu, minimum 230 tysięcy Polaków tam się stawiło, którzy mówili, że mają dość tego rządu.
1: Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wskazali, że zadłużenie Polski jest rekordowe i wynosi około 2 biliony złotych.
0: Dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 5 lat, 25, czy 75, ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne. A jak wiemy, dzisiaj kwestia zadłużenia ochrony zdrowia to jest 25 miliardów złotych. Ja tylko przypomnę, że ten 2 biliony, o którym mówiła pani poseł, obsługa tego kosztuje nas rocznie 1 miliard złotych. Miliard, który mógłby być przeznaczony między innymi na ochronę zdrowia. I tak, proszę państwa, trzeba wziąć pod lupę te 25 miliardów złotych, czyli tego zadłużenia, które jest dzisiaj w ochronie zdrowia, w przeliczeniu na konkretne rzeczy, na konkretnego pacjenta, na konkretne

0: procedury, które są do zrobienia i tak na przykład liczy się średnio, że koszt wizyt takiego jednego pacjenta w roku to jest 5230 zł. A więc te 25 miliardów to jest, proszę Państwa, blisko 100 milionów dodatkowych wizyt u specjalisty, więc proszę zobaczyć, jak mogły skrócić by się kolejki. Proszę Państwa, każdy z nas, każdy z obywateli, czy mały, czy duży, ma dzisiaj do oddania kwotę 56 028 zł i 54 groszy.
1: Obawy największej partii opozycyjnej budzi również stan finansów państwowych spółek. Jako przykład wskazano Azoty, Jastrzębską Spółkę Węglową, czy znajdujące się we Wrocławku zakłady Anwil.
2: Jest to rząd niezdolny do podejmowania dobrych decyzji dla Polaków. Spółki Skarbu Państwa, zamiast być takim motorem napędowym polskiej gospodarki, coraz bardziej pogrążają się w chaosie. Szanowni Państwo, niestety dotyczy to również naszego wrocławskiego Anwilu, firmy, która od 60 lat jest symbolem pracy, ale również bezpieczeństwa tysięcy polskich, w tym wrocławskich, rodzin. Pamiętajmy o tym, że Anwil to nie tylko zakład chemiczny. Anwil to również sport, Anwil to również kultura, ale Anwil to również lokalne inicjatywy, które tak bardzo wspiera.
1: Cała konferencja Prawa i Sprawiedliwości w magazynie Pulsometr.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. W podwójnej roli dzisiaj Panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już Małgosiu zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie i jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Ina, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali we Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia w Fundacji Włocławianki prowadzę zajęcia z kolanetiku. O, to nie zupełnie taneczne zajęcia kolanetik to ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej postawy, prawda?
0: Tak.
1: Pilates za wzmocnienie mięśni, a joga z rozciąganiem. Właśnie
0: i
1: to
0: medytacją.
1: Jest połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetyk to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kolanetyk się ćwiczy się przy to prostej
0: jak,
1: postawie.
0: Jak,
1: to
0: jak
1: też,
0: balet.
1: Tak, właśnie to jak w balecie. Taka prosta postawa i to jest taki centr, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia. Ale najważniejsze prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało się rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
0: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
1: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje tak mniej więcej przez minutę, takie drobne, pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to, ten zakres ćwiczeń.
0: Czyli wiek nie ma znaczenia.
1: Nie ma znaczenia. Nie ma
0: jakieś
1: znaczenia.
0: Drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie?
1: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych mięśni.
0: Ina, z czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało?
1: To znaczy, tak jak
0: to wychodzi podczas takich
1: tak
0: zajęć.
1: Jak ja rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku.

0: skala netiku, to tak przeważnie każdy chce być wyprostowany. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuj się. Właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie figury zwrócić uwagę.
1: Z którymi mięśniami kobiety mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać. Tak?
0: No to znaczy każde wiadomo, że
1: indywidualnie,
0: tak
1: patrzy, ja wiem, indywidualnie. Ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki pospinane, bo więcej pracy siedzącej.
0: Właśnie zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami. No, i prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowane, ładne, z podniesioną główką.
1: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? I od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.
2: Generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu w piątek na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
0: My się obawiamy, że jednak nie.
2: Wczoraj byłyśmy jeszcze w jednym miejscu, oglądałyśmy na Osirze i na tej starej, w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie za małe i mamy okazję poprosić do kogoś, może
1: potrzebna
2: ktoś...
1: Wam jest parkiet hali mistrzów,
0: tak? Potrzebna nam trochę większe pomieszczenie.
1: Aż tak duże zainteresowanie?
0: No duże zainteresowanie i bardzo się cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią o siebie dbać, dbają o siebie i to jest bardzo mnie cieszy.
2: Kobiety w przeróżnym wieku.
0: Tak,
2: jakby
0: właśnie.
2: Ktoś miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale o nie duże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy za darmo i na tańczy za darmo, wszystko za darmo.
0: Zajęcie.
2: Więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla innych na zajęcia.
1: Super. A jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
0: To tak może na razie 100 tak metrów. Mniej...
2: No tak koło, no, koło pewnie. Koło 100 metrów. To naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, no bo to naprawdę jeszcze jest przykro. Jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi matami.
0: To się nie zmieści.
2: W przeróżnym wieku. W zeszłym tygodniu były zmoknięte. Przyjechały z różnych stron Włocławka, w różnym, no jeszcze raz powtarzam, w różnym wieku i no jej, tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No nie wiemy, no po prostu nie wiemy.
1: One się odbywają raz w tygodniu te zajęcia.
0: Raz w tygodniu.
2: Ale myślimy o pewnie jako jeszcze drugą grupę.
0: Będziemy myśleć.
2: Bo i również mężczyźni.
0: To wszystko na razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy myśleć.
1: Ale wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie w jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą i odpowiadają na tego typu propozycje.
0: Ale bardzo dobrze, no to właśnie dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść na takie płatne...
1: Czy wy sobie myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia wcześniej w programie, urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie?
0: No to chyba przerosło nasze oczekiwanie.
2: Praktycznie pod każdym względem jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone, mimo, no spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj no też możemy powiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
0: Tak, no właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstają tak nagle w trakcie. No, i chcemy swoją działalność rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy o tym, że

0: Młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak, bardziej ufają młodzieży,
1: Młodszym ludziom.
0: młodszym. Ot. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która
1: Świetnych
0: potrafi
1: ludzi.
0: dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. Ot. I właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia
1: W ramach budowania relacji,
0: właśnie
1: takiego
0: budowania
1: odciągania
0: relacji.
1: od wirtualnego
0: Tak,
1: świata.
0: właśnie budowania relacji między młodzieżą a starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze wspaniałych młode osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
1: Perfekcyjnie. I chcą.
0: Doskonale.
1: I chcą.
0: I
1: Trzeba.
0: chcą, przede wszystkim chcą.
1: Właśnie.
0: Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcie odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie, ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no co tam, no co, no nie ma żadnych problemów, no
1: No,
0: gadamy między
1: wręcz.
0: sobą, rozmawiamy, no przecież zawsze rozmawiamy między sobą w
1: Ale nie
0: domu,
1: słuchamy się.
0: ale nie
1: Właśnie.
0: słuchamy się. I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, wsłuchiwać się w to, co robi, w to, co mówi młodzież, bo często tego no, nie słyszymy dokładnie,
1: Nie
0: albo
1: widać tego.
0: słyszymy, ale my tam, no może, no młodzież to zawsze tam ma swoje i nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim minucie, czy idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy,
1: Zaczepić
0: żeby
1: młodzież.
0: zaczepić, tak, i
1: Żeby
0: pokazać,
1: później
0: jak
1: do
0: to
1: nas
0: jest,
1: przyszli do
0: a później do
1: kawiarenki.
0: nas przyszli.
1: No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być
0: Absolutnie.
1: bardzo młoda kobieta i nie tylko kobieta,
0: Oczywiście,
1: bo no
0: tak.
1: właśnie, wy założyłyście fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej ze wszystkim,
0: Tak,
1: prawda?
0: jasne.
1: Ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi fundacji. No tak. Czego szukają? Czego szukają panowie u was? No na Kalenytik się przyszedł chłopak, powiedzmy, koło
0: Tak,
1: trzydziestki gdzieś, koło trzydziestki.
0: koło trzydziestki
1: Najpierw
0: bardzo.
1: przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przystojny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
0: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, nie, nie. To zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich. Także,
1: Czyli rozumiem, że
0: zapraszamy.
1: Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale będzie miał
0: Oczywiście,
1: inny
0: oczywiście. Jak
1: jakiś
0: najbardziej.
1: problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego już
0: Ależ jasne.
1: macie, z
0: Przychodzą
1: prawnikiem.
0: już. Wszystkich. Przychodzą
1: Po
0: już
1: prostu.
0: panowie na tak, no, przepraszam, że wyszłam z mowy. Przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Na budżecie, tak jak opowiadałam, na budżecie domowym do naszej Włocławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13
1: Czy
0: w
1: będzie
0: sobotę.
1: powtórka takich spotkań Tak, budżetowych? cały czas Tak. działamy cyklicznie. Myślimy, no my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli. Jest jakaś taka modna gra Gwint, bodajże to jest Wiedźmina. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych, właśnie z tych gier. To są również gry planszowe. No. Słucham was tak i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby,

0: które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, nałóg w rodzinie, no i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać włocławianki, tak w cudzysłowie, te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest świetną alternatywą, ale również te, które problemów nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. Tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje, prawda, ale można się świetnie bawić.
1: I jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda?
2: Tak, też także będzie jej prelekcja, Ina będzie za tydzień, 30.
1: Zapraszamy dzieci w wieku 8-10 lat, chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. O, także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
2: zabawione.
1: Naprawdę zabawiane i to tak...
2: Bardzo fajne, naprawdę fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują, właśnie tak jak Ina powiedziała, o tych młodych naszych włocławiankach.
1: Tak.
2: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy, oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
0: Czas, pieniądze, informacja.
2: Właśnie, tak. Więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze i swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przychodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No i Ina jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
1: 35? Nie. No, tak, 35. Tak. Dokładnie 35.
2: Tak, i zostali we Włocławku, kochani.
0: Nigdy nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta, większe możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia, no tylko tak. Ten Włocławek.
1: Ja tam trochę była zdana na rodzinę, prawda? Na męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. O, to także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół, który też tu już 30-lecie zespołu będzie, także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasto, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej, żeby...
2: I byśmy chciały, żeby ten Włocławek troszeczkę się ruszył, żeby było, ja wróciłam też po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek... No nie był takim smutnym Włocławkiem, takim no troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty.
1: No oczywiście, że nie jest, tak trochę ale rozwija się, ale to wie, że będzie
0: więcej. Pobudzić, pokazać,
2: tak,
0: że można,
2: jakby ludzi, żeby coś
0: tych,
2: się działo.
0: Którzy trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to
2: no
0: lepiej
2: też
0: być
2: właśnie
0: w tej grupie narzekających.
2: Po co się wychylać, prawda?
0: Mimo każda swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest, pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
2: Właśnie.
1: Tak, że się staramy się to robić.
0: Rozumiem, że takich ludzi potrzebujecie jak najwięcej.
2: Tak.
0: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się śliła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z Wami już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na dzień.
2: Tak.
0: W zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
2: Właśnie. Od spotkanych ludzi, od potrzeb.
1: Właśnie, tak jest. Bardzo często to ktoś coś powie, tu nagle coś się urodziło. O,
2: trzeba
1: można to,
2: a
1: trzeba to. Także tak to działa.
0: Nie musicie przekonywać, że warto z Wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
2: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
0: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko otwierały.
2: Z uśmiechem. Mm-hmm. Z uśmiechem naprawdę
1: jest
2: ludzie
1: piękna
2: nas wszędzie...
1: współpraca, tak. I bardzo, bardzo pozytywnie odbierają nas wszystkie osoby, z którymi spotykamy naprawdę. To
0: no
1: takie...
0: Zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo
2: nie.
0: Się okazuje, że młodzież włącza się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadne

0: żadnym egzaminie. Po prostu oni chcą.
1: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały, ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze, no to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet ludzie nie wiedzą o tym, że tam jest za darmo. Kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
2: Że mamy mogą przyjść, pójść na zakupy i zostawić dzieci na zajęcia.
1: Na przykład, tak.
0: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba niekoniecznie.
1: Znaczy nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba nie,
0: ten
1: nie o to chodzi.
0: Ten sposób myślenia chyba, który
1: właśnie,
0: próbujecie.
1: Jak jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się, no chce nam się.
2: No przecież przez cały czas coś robimy.
1: Jak nam
2: nie
1: się chce,
2: nam się,
1: to
2: tak.
1: Myślę,
2: ale
1: że
2: naprawdę
1: też nie chce.
2: To niesamowicie napędza. No ja właśnie. Już mówię, pomaganie napędza.
1: Tak.
2: Także to po prostu takie, no tak to działa.
1: Coraz więcej.
2: Trzeba spróbować i tak to działa.
0: Będziecie działać w wakacje?
1: Tak.
2: Tak, tak, tak.
1: Będziemy działać.
2: Te wszystkie zajęcia takie odbywają się w czerwcu też, a lipiec, sierpień to już w
0: będzie nowy kalendarz.
2: Stopniu.
1: Tak.
2: Tak, a od września nowy kalendarz. Tak, tak. I to wszystko z powrotem tam...
1: Z powrotem i więcej.
2: Jasne. Jeszcze nas pomysły jakieś będą.
0: I ja jestem pewna, że pomysłów wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czegoś bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam, czasu wam po prostu zabraknie.
1: Nie zabraknie. Są przy nas ludzie i na
2: tak, którzy... to wspierają, pomagają, bo to tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach.
1: Absolutnie.
2: Także
1: mamy wspaniały zespół. Wspaniały zespół. I zachęcamy jeszcze może przy tej okazji, no może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte. Może
2: tak, otwarte jesteśmy. No. Bardzo, bardzo zachęcamy. I...
1: No nasi faceci też pomagają bardzo.
0: No właśnie, te włocławianki, ta nazwa może być mylna, proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie. W związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało powiedzieć. Dodając jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
1: No właśnie.
0: Dziękuję wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu
1: Amazonki.
0: Bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50, 60 roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we Włocławku. Obiecujemy, że to kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo wam dziękuję, dziewczyny.
1: Dziękuję,
0: Ina Gliszczuk
1: bardzo.
0: I Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie uśmiechnięci na debatę.
1: Tak. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo za uwagę.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na briefingu prasowym włocławskiej Lewicy. Briefingu prasowym, który związany jest z wyjątkowo przyjemnym świętem, dlatego że dzisiaj, 26 maja, obchodzimy Dzień Mamy. Piękne święto w związku z tym, że Lewica zawsze stara się być po stronie przede wszystkim ludzi pracy, ale kobiet, które są aktywne zawodowo i mam, które są aktywne zawodowo, chcieliśmy przypomnieć o najważniejszych dokonaniach naszego rządu, naszej większości parlamentarnej, naszych samorządowców, którzy są operatorem tych programów. Wszystko po to, żeby zachęcić do tego, że państwo daje realne możliwości łączenia, pełnienia tej wspaniałej roli rodzica, ale jednocześnie docenia tych, którzy chcą być aktywni zawodowo. W związku z tym od 2023 roku nasz rząd przyjął różnego rodzaju programy i o tym za chwileczkę powiemy. A chcę powiedzieć, że dzisiaj oprócz mnie w konferencji udział bierze liderka kobiet Lewicy we Włocławku, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, przewodnicząca Klubu Radnych Lewicy, radna Joanna Hoffmann-Kupisz, która dzisiaj wraz ze mną będzie z Państwem rozmawiać. Sztandarowy przykład działania Lewicy. Zachęcamy do tego wszystkie te kobiety, które jeszcze nie skorzystały, z tego, aby jeżeli tylko wszystkie przesłanki prawne pozwalają, skorzystać z programu tak zwany Aktywny Rodzic. To jest program, który opiera się na trzech filarach i dostosowuje funkcję rodzicielstwa z powrotem do pracy, do sytuacji życiowej, w jakiej dana kobieta się znajduje. Dlatego, że na ten program składają się trzy filary. Po pierwsze, tak zwane babciowe, które umożliwia kobietom powrót do pracy przy jednoczesnym zaangażowaniu w babci czy dziadka za opłatą, którą pokrywa państwo. Przypominam, jest to 1500 zł, które każdy babcia bądź dziadek, którzy są już nieaktywni zawodowo, ale mogą łączyć to z emeryturą czy z innego rodzaju świadczeniem, może pobierać przy jednoczesnym opłacaniu składek, co później skutkuje także zwiększeniem ich emerytur. To jest program, który ma na celu powiedzieć jasno, jeżeli masz taką sytuację rodzinną, że jest chętny rodzic do zaopiekowania się twoim dzieckiem, jest taka możliwość, dlatego że państwo daje dzisiaj te 1500 zł, które jest swego rodzaju wsparciem dla kobiety, która chce wrócić na rynek pracy. Mówimy tutaj o wsparciu do trzeciego roku życia, dlatego że nie we wszystkich miejscowościach są dostępne żłobki na właściwym poziomie. Nie wszędzie ta opieka jest taka, jakbyśmy chcieli, jak jest we Włocławku, gdzie faktycznie jest to dobrze zorganizowane. Drugi filar, który jest równie ważny i tak powiedziałem, w zależności od sytuacji rodziny, w której się znajdujemy, bo nie zawsze jest tak, że dziadkowie mogą zajmować się wnukami, to program 1500 zł dopłaty do żłobka. Chodzi o to, żeby nie zniechęcać młodych ludzi do aktywności rodzicielskiej, nie zniechęcać kobiet obciążeniami finansowymi, tylko to, że mamy

0: świadomość tego, że państwo musi robić wszystko, żeby wspierać walkę z kryzysem demograficznym i jest te 1500 zł, które będzie później skutkować tym, że ta rodzina, ta matka będzie otrzymywać na tak zwaną opiekę żłobkową. I jest trzeci filar, bo przecież jest także taki model rodzicielstwa, w którym mama decyduje się zostać w domu i wtedy mówimy o dodatkowym świadczeniu 500 zł. Te wszystkie programy, tak jak powiedział, obejmują, są dostępne dla rodziców, które posiadają dzieci do trzeciego roku życia, bo później już mamy zapewnioną opiekę, opiekę przedszkolną, ustawowo jest to dostępne. Także zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie skorzystali, do tego, żeby z tego dobrego programu skorzystać.
1: Kolejnym Pani przewodnicząca. Osiągnięciem, sukces, osiągnięciem dla kobiet i sukcesem, gdzie wzięto pod uwagę kobiety, to są wydłużone urlopy dla mam wcześniaków i dla dzieci, które wymagają dłuższej hospitalizacji po narodzeniu. Szacuje się, że około 27 tysięcy dzieci w Polsce rocznie rodzi się przedwcześnie i matki zamiast dziećmi udać się do domu pozostają przez pierwsze tygodnie bądź nawet miesiące przy inkubatorach, przy łóżkach szpitalnych, przeżywając stres i martwią się o zdrowie swoich dzieci. Przez lata państwo w ogóle nie poruszało tematu, choć wiele środowisk apelowało o tym. Kobiety, które urodziły wcześniej, miały takie same prawa urlopowe jak kobiety, których dzieci urodziły się przedwcześnie, mimo że część urlopu musiały spędzać w szpitalu. Rozwiązania lewicy poszły w tym kierunku, że wydłużono urlop w zależności od zdrowia dziecka, od czasu urodzenia dziecka od 8 do 15 tygodni i kobiety mają możliwość spędzenia z dzieckiem więcej czasu w domu. Te rozwiązania odnoszą się również do rodziców adopcyjnych, do rodziców zastępczych, a świadczenie wynosi 100%. Ponadto oprócz tego aspektu finansowego jest po prostu to zwrócenie rodzicom czasu na to, żeby pobyć z dzieckiem dłużej w domu. Kolejnym takim działaniem prawnym, które opracowała od początku do końca lewica, jest to wsparcie kobiet po stracie dziecka. Jest to niezwykle empatyczny i wrażliwy projekt, który ma zaopiekować się kobietą w tych niezwykle trudnych, traumatycznych chwilach. Przez wiele lat w ogóle nie podejmowano tego problemu. Natomiast dzięki lewicy kobiety w tak trudnym bardzo okresie dostały prawo do 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego po stracie dziecka oraz prawo do świadczeń socjalnych, w tym zasiłku macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego. Lewica zawsze podkreślała, że państwo powinno wspierać kobiety nie tylko w okresie ciąży i macierzyństwa, ale również w takich dramatycznych i bardzo trudnych momentach życia. Te przepisy prawa dadzą kobietom i zapewnią godność, czas na przeżywanie żałoby, ale też uproszczą procedury związane ze stratą dziecka. Ponadto jest to bardzo ważny krok w kierunku empatycznego i troszczącego się bardziej o kobiety państwa.
0: Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden aspekt, który chciałbym poruszyć, choć oczywiście dotknął wszystkich Polaków, niezależnie od tego, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, czy ma dzieci, czy nie ma. Dlatego, że warto wspomnieć o tak zwanej wolnej wigilii. Ale dlaczego o tym wspominamy? Dlatego, że choć może to zostać potraktowane jako myślenie stereotypowe, to badania pokazują, że na tak zwanej wolnej wigilii najwięcej skorzystały kobiety, dlatego że to kobiety właśnie najczęściej były zatrudnione w tak zwanym handlu, który najbardziej był obciążony pracą w niedzielę. W związku z tym ten jeden dodatkowy symboliczny dzień na spędzenie czasu ze swoimi rodzinami, czy spędzenie go tak, jak po prostu sobie tego życzą, a nie za tak zwaną ladą sklepową, czy w innych miejscach, gdzie wykonywały swoją pracę, to też swego rodzaju ukłon w stronę wszystkich tych, którzy tego dodatkowego dnia wolnego potrzebowali. Także o tym też przypominamy, bo to była inicjatywa poselska Lewicy. Mamy oczywiście jeszcze największy program socjalny, którego nie możemy pominąć.

0: w tej kadencji, a mianowicie program Renta Wdowia. To jest oczywiście już nieco szersze i nie wprost łączące się z Dniem Matki, natomiast faktem jest też, że więcej właśnie to kobiet pobiera tego świadczenia, aniżeli mężczyzn, bo tak wynika z danych demograficznych, z danych długości życia, ale chcemy przypomnieć, że choć jeszcze do końca tego roku to jest 15% tego drugiego świadczenia, Państwo pamiętacie, już nie będę wchodził w szczegóły, na czym polega program Renta Wdowia, to będziemy, tak jak to obiecaliśmy na początku, kiedy ten program był wprowadzany, od 1 stycznia 2027 program będzie podniesiony do 25% tego drugiego świadczenia. Średnio dzisiaj to jest około 300-350 tego dodatkowego świadczenia, natomiast już od nowego roku ten zastrzyk to będzie około 450-500 zł, więc odczuwalny wpływ do budżetu. Konkludując, przede wszystkim życzymy wszystkim mamom samych pięknych chwil związanych z rodzicielstwem, żeby to była dla Was prawdziwa, dobra przygoda, żeby Wasze pociechy zawsze sprawiały, że będziecie się uśmiechać i mamy nadzieję, że każdy dzień matki będzie równie dobrze przeżywany, jak ten się w pięknych okolicznościach przyrody. Pani Przewodnicząca, jako mama, jako kobieta.
1: Chciałam złożyć wszystkim mamom bardzo serdeczne życzenia tego, aby ta ich rola, którą pełnią, rola nie tylko rodzinna, ale również społeczna, przynosiła im wiele satysfakcji, wiele radości, aby ten dzień, który jest dzisiaj dla nich szczególnie poświęcony, trwał przez cały rok, żeby czuły to wsparcie państwa, żeby czuły miłość dzieci, no i wszystkiego na kolejne dni i kolejne miesiące pełnienia roli matki.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz, od czego zacząć, jak skompletować

0: sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
1: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Włocławku w 1991, 7 czerwca i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Fajansowe Sny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
0: Koncerty Fajansowe Sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogu.

0: Łódzki ITD. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób z spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
1: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych, rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
0: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
2: Mamy bardzo dużo takich spraw, że w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły. One na przykład nie są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że jakby nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy taką dobrą sprawę człowiekiem jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czy komuś czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czyli właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie i to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
0: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
2: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to ja jestem taka bardzo przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest, nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my w perspektywie biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło.

zdarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej,

0: oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
2: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności Fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka, podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki, realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
3: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
4: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2000

0: W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 000 zł do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
0: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego

0: go wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego, że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Czy zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać. Tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
3: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej, pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
1: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smulniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
4: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smulniku za wsparcie też finansowe.
5: Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki. Potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
6: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
5: Pani Agnieszka Lejla Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria

0: Czernielewska.
1: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
2: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
3: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
4: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
5: Od kiedy zaczęłyście się tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
4: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża... To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
3: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
6: Ja trenuję taniec od 4 lat.
5: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
4: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no pokazywaliśmy z siebie 100%.
5: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
3: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
5: Będzie medal?
3: Będzie, oczywiście. Tak myślimy.

Dziękuję.

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych w Włocławku. Jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy. Więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie. Zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
2: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie. W związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełnię ją cały czas.
2: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
1: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
2: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
3: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
2: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
3: Tak, już korzystają, tak jak najbardziej.
2: A jak pani ocenia jakość wody?
3: Z tego co wiemy, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
0: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
2: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
2: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
2: I jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
4: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
0: Z nowych zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
5: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
2: Czy było to potrzebne w tej placówce?
5: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię. Zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody. Także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
2: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
5: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
0: Nowe zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych, codziennych zmian.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322.

0: 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
1: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Włocławku w 1991, 7 czerwca i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Fajansowe Sny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
0: Koncerty Fajansowe Sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnym

0: osobami niepełnosprawnościami.
1: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych, rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety jest, niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
0: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
2: Mamy bardzo dużo takich spraw, że w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły. One na przykład nie są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że jakby nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy taką dobrą sprawę człowiekiem jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czy komuś czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czyli właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie i to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
0: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
2: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to ja jestem taka bardzo przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest. Nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my z perspektywy biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą,

0: której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
2: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka, podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki, realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
3: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
4: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. od kilkudziesięciu złotych do kilku

0: 200 zł dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 000 zł do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
0: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy.

0: pracy świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego, że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Czy zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać. Tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
3: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej, pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
1: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
4: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpalak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku za wsparcie też finansowe. style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki. Potem

0: kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
1: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
0: Pani Agnieszka Leila Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
2: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
3: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
4: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
5: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
1: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
5: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża, to w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
4: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
6: Ja trenuję taniec od 4 lat.
1: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
5: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no pokazywaliśmy z siebie 100%.
1: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
4: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
1: Będzie medal?
4: Będzie, oczywiście. Tak myślimy.

0: których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Wocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych Wocławka, jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy, więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie, zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
2: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie, w związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełnię ją cały czas.
2: Jak pan ocenia jakość naszej wocławskiej kranówki?
1: Ja jakość wocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
2: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
3: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
2: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
3: Tak, już korzystają, tak, jak najbardziej.
2: A jak pani ocenia jakość wody?
3: Z tego co wiemy, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
0: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
2: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
2: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
2: I jak oceniasz jakość wocławskiej kranówki?
4: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
0: Z nowych zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
5: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
2: Czy było to potrzebne w tej placówce?
5: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię. Zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody. Także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
2: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
5: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
0: Nowe zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych, codziennych zmian.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt.

0: dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
1: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych, aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe.
2: Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
3: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
2: Pani Agnieszka Leila Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
4: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
5: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
6: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
3: Od kiedy zaczęłeś się tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
6: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża... To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i...
3: Tyle.
5: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat.

0: No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
1: Ja trenuję taniec od 4 lat.
2: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w Waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
1: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no, pokazywaliśmy z siebie 100%.
2: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
0: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
2: Będzie medal?
0: Będzie oczywiście, tak myślimy.

Yes.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
1: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli Włocławku w 1991, 7 czerwca i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Fajansowe Sny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
0: Koncerty Fajansowe Sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności by brzmiała wyjątkowo mocno. W Ośrodku Terapii Rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
2: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem.

0: zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
1: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
2: Mamy bardzo dużo takich spraw, że w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły. One przecież nie są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że jakby nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy taką dobrą sprawę człowiekinizacją, jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czy właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie i to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
2: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to my, ja jestem taka bardzo sprzeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest. Nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my z perspektywy biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
3: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą rzecznika Rzeczniczki Praw Dziecka podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo

0: zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
2: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
3: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu.

0: My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 000 złotych do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
0: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Czy zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być

0: Może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać. Tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
1: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej. Pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
2: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
3: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku za wsparcie też finansowe. Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
4: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
3: Pani Agnieszka Leila Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
2: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
5: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
6: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
7: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
4: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
7: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża. To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
6: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
8: Ja trenuję taniec od 4 lat.
4: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
7: Ja mam nadzieję, że zajmę

0: pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no, pokazywaliśmy z siebie 100%.
1: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
2: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
1: Będzie medal?
2: Będzie, oczywiście. Tak myślimy.

Dziękuję.

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych Włocławka. Jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy. Więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie. Zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
2: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie. W związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełnię ją cały czas.
2: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
1: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
2: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
3: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
2: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
3: Tak, już korzystali.

0: korzystają, korzystali i korzystają, tak, jak najbardziej.
1: A jak pani ocenia jakość wody?
0: Z tego co wiemy, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
2: Nowe Zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
1: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
3: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
1: I brakowało takiego miejsca w szkole?
3: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
1: I jak oceniasz jakość włocowskiej kranówki?
3: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
2: Z Nowych Zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
4: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
1: Czy było to potrzebne w tej placówce?
4: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię. Zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody. Także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
1: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
4: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
2: Nowe Zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych, codziennych zmian.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Witam serdecznie przybyłych na dzisiejszą konferencję prasową zorganizowaną z udziałem pana ministra Sebastiana Gajewskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministra, który zajmuje się sprawami dotyczącymi właśnie pracy, prawa pracy, specjalista zresztą od prawa pracy i chciał dzisiaj do państwa parę słów przekazać. Panie ministrze, oddaję panu głos.
1: Panie senatorze, szanowni państwo, w pierwszej kolejności chciałem bardzo podziękować panu senatorowi za zaproszenie i możliwość bycia tutaj. Chciałbym państwu powiedzieć kilka słów o tym, co robimy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako ministerstwo i jako lewica, bo to lewicowe ministerstwo, którym kieruje Agnieszka Dziemianowicz-Bąka. Ja mam przyjemność być jej zastępcą. Mówimy z Agnieszką, że my jesteśmy nie tylko Ministerstwem Pracy, ale i pracowitym ministerstwem, dlatego powiem kilka słów o tym, co nam się już udało i co nam się teraz udaje. Jesteśmy po 2,5 roku rządów, 2,5 roku obecności w koalicji. Jako lewica, kiedy szliśmy do wyborów w 2023 roku, złożyliśmy kilka zobowiązań. Zobowiązań wobec seniorów. Po pierwsze, renta wdowia, czyli ta możliwość łączenia renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku z częścią własnej emerytury albo całej emerytury z częścią renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Rozwiązanie obowiązujące w większości państw europejskich, chociażby w Czechach, na Litwie, we Włoszech czy w Niemczech. Do tej pory w Polsce tego rozwiązania nie było. W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. A od przyszłego roku będzie to jeszcze więcej, dlatego że od 2027 roku renta wdowia to nie 15% drugiego świadczenia, ale aż 25% drugiego świadczenia. To dużo, to jest zobowiązanie nasze jako lewicy, nasze jako ministerstwa, które dowieźliśmy. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99%

emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 0,5 miliarda złotych do nich popłynęło. Te rzeczy nam się udały, one już są, one są, obowiązują, one się sprawdziły. A co nam się udaje? Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa, nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Pierwsze 4 miesiące tego roku sektor publiczny, blisko 0,5 miliona wniosków o zaświadczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 1 maja, czyli to się dzieje teraz, ruszamy z sektorem prywatnym, też wpływają wnioski o zaświadczenia do ZUS-u. Działa dobrze, ZUS wydaje zaświadczenia w ustawowym terminie. Ci wszyscy ludzie, którzy te zaświadczenia składają, ich absolutna większość dzięki tym zaświadczeniom, dzięki potwierdzeniu tego stażu pracy na umowach śmieciowych, na prowadzeniu działalności gospodarczej, zyskuje nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe czy inne uprawnienia pracownicze. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto. Tych inicjatyw, które mamy w ministerstwie, nie brakuje. To nie tylko sprawy związane z seniorami, jak renta wdowia, zasiłek pogrzebowy, jak emerytury w czerwcowe, nie tylko sprawy związane z rynkiem pracy, jak ustawa stażowa, jak reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która wchodzi w życie 8 lipca i od 8 lipca tego roku inspektorzy pracy będą mogli zamieniać fałszywe śmieciówki na uczciwe etaty. Czyli rozwiązać ten problem, który jest największym problemem polskiego rynku pracy, to jest śmieciowego zatrudnienia. 70% Polek i Polaków uważa, że w Polsce nadużywa się umów śmieciowych do zatrudniania pracowników. 60% uważa, że to inspekcja pracy powinna mieć skuteczne narzędzia do walki z tym śmieciowym zatrudnieniem i my na te oczekiwania 70 i 60% Polek i Polaków przygotowaliśmy właśnie reformę Państwowej Inspekcji Pracy. To się dzieje, seniorzy, rynek pracy, ale także
młodzieży, bo o tym we Włocławku rozmawiałem z panią wiceprezydent, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. Ważna, fundamentalna sprawa. Naszym celem w ministerstwie jest to, żeby zamazać białe plamy na mapie

0: opieki żłobkowej w Polsce, żeby w każdej gminie był żłobek i w każdej gminie ten żłobek był dostępny. Idzie nam całkiem dobrze, bo od 2023 roku, od grudnia, kiedy przejęliśmy władzę, udało nam się utworzyć 45 tysięcy nowych miejsc w żłobkach. To jest dzięki naszym programom, dzięki aktywnemu maluchowi, dzięki aktywnemu rodzicowi, dzięki programom wspierającym takim jak aktywne place zabaw. Do końca tej kadencji zostało nam 16 miesięcy. To nie jest dużo, ale nie jest mało. My jesteśmy nie tylko Ministerstwem Pracy, ale i pracowitym ministerstwem. Tych inicjatyw na najbliższe miesiące także nam nie zabraknie. Bardzo dziękuję.
1: To zapytam właśnie o te inicjatywy na najbliższe miesiące. Co jeszcze Lewica w tej kadencji będzie chciała przeprowadzić? Które projekty są priorytetowe?
0: W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mamy trzy działy administracji rządowej. To jest praca, to jest zabezpieczenie społeczne, to jest rodzina. W każdym z tych obszarów planujemy aktywność legislacyjną, bo ta zmiana, którą robimy czy na rynku pracy, czy w sferze rodziny, czy w sferze zabezpieczenia społecznego, to jest zmiana, którą dokonuje się przez przepisy prawa. Dla nas dzisiaj priorytetem w obszarze zabezpieczenia społecznego, ale też wspierania rodziców, jest wsparcie rodziców dzieci, które chorują, które na przykład chorują onkologicznie, które mierzą się z ciężkimi chorobami. To zapowiadaliśmy z minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, że przygotujemy dla nich dedykowane rozwiązania, które będą wspierać opiekę nad dziećmi, które są ciężko chore, które mierzą się z ciężkimi chorobami, z ciężkimi urazami, tak żeby rodzice mogli bezpiecznie poświęcić ten czas na opiekę nad dzieckiem. To priorytet na pewno na najbliższe miesiące. W obszarze osób starszych, w obszarze seniorów, w obszarze emerytur ważny niezwykle temat to sprawa emerytur wcześniejszych dla tak zwanych roczników innych niż 53. Dużo się o tym mówi, problem nierozwiązany przez lata. W tej chwili przygotowujemy projekt ustawy, który mamy nadzieję skompensuje te szkody, które ta grupa kilkuset tysięcy emerytów otrzymała z powodu przepisów, które spowodowały, że od ich emerytur powszechnych były odliczane wcześniej pobrane emerytury wcześniejsze. To pokrótce priorytety na najbliższe kilkanaście miesięcy. Tych inicjatyw nam nie brakuje. Mamy w ministerstwie na stole ponad 20 projektów ustaw i mamy takie głębokie przekonanie, że będziemy chcieli wszystkie je doprowadzić z sukcesem do końca.
1: Jeszcze jedno pytanie z mojej strony. Wspomniał pan tutaj o tym pilotażu skróconego czasu pracy, czy był przykład Nieszawy, wcześniej Włocławka. A jak pan by odpowiedział na takie zarzuty, które się pojawiają wokół tego skróconego czasu pracy, że we wszystkich branżach nie będzie dało się tego przeprowadzić, że to jest fanaberia, że takie instytucje jak urzędy to może i owszem, ale jest wiele branż, w których wprowadzenie tego skróconego czasu pracy w przyszłości może być trudne.
0: Dwie rzeczy. Po pierwsze, już dzisiaj krócej niż w Polsce pracuje się w wielu państwach Unii Europejskiej. Krócej pracuje się w Danii, krócej w Belgii, krócej we Francji. W samej Polsce są również branże, w których obowiązują przepisy, z których wynika, że ten tydzień pracy jest krótszy niż 40 godzin. Chociażby osoby zatrudnione w ochronie zdrowia na podstawie umowy o pracę, one mają tydzień pracy krótszy, wynoszący niespełna 38 godzin. To pokazuje, że skracać czas pracy się da, ale tak, z częścią tych zarzutów się zgadzam w takim znaczeniu, że skrócenie czasu pracy to jest zmiana fundamentalna dla rynku pracy, która dotyka i interesów pracowników, i interesów pracodawców. I w każdej branży inne są realia organizacji pracy, inne są realia funkcjonowania przedsiębiorstw. Jasne jest, że w każdej branży ten czas pracy skraca się inaczej. Inaczej skraca się go w przemyśle, inaczej skraca się go w handlu, inaczej w usługach, inaczej w administracji biurowej. To jest jasne, nie ma uniwersalnych rozwiązań i dlatego do pilotażu zaprosiliśmy firmy reprezentujące różne branże, firmy małe, firmy duże, firmy średnie, podmioty prywatne i podmioty publiczne, bo wiemy, że w każdej z branż, w każdej firmie, inaczej w małej, inaczej w dużej, inaczej w średniej, inaczej skraca się czas pracy. Są inne ryzyka, są inne szanse, są inne ograniczenia, ale po to jest pilotaż, żeby wyciągnąć wnioski, z jakimi ryzykami, z jakimi szansami, z jakimi ograniczeniami wiąże się na przykład przykład skrócenie czasu pracy na produkcji przemysłowej, gdzie trzeba zmieniać organizację tej produkcji, gdzie trzeba zmieniać pewną logistykę. Jakie ryzyka

0: szanse ograniczenia wiążą się ze skracaniem czasu pracy, na przykład w handlu. To wszystko chcemy, po to jest ten pilotaż, żeby dowiedzieć się tego wszystkiego i żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość pod kątem rekomendacji legislacyjnych. Ale dla nas jest jasne, skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę. Nie ma tutaj uniwersalnych i zawsze aktualnych rozwiązań.
1: W pierwszym roku był do reformy Państwowej Inspekcji Pracy, bo wdrażając tą reformę, to mieliśmy kilka dyskusji w koalicji rządzącej. Czy w tym momencie jest zgoda koalicjantów co do wyglądu tej reformy? Jak to
0: wygląda? W koalicji wygląda to w ten sposób, że projekty, które są przyjęte przez Radę Ministrów, mają akceptację całej koalicji i ta akceptacja znajduje wyraz w głosowaniach w Sejmie i w Senacie, gdzie wszyscy koalicjanci zobowiązani są do tego, żeby głosować za projektami, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Jeżeli chodzi o reformę Państwowej Inspekcji Pracy. Ten projekt ustawy jest projektem rządowym, został przyjęty przez rząd, następnie został przegłosowany przez Sejm głosami koalicji 15 października, następnie został przegłosowany przez Senat również większością głosów koalicji 15 października. Na reformę w tym kształcie jest zgoda rządu, jest zgoda koalicji w Sejmie i w Senacie. Tę reformę będzie wdrażać przede wszystkim Państwowa Inspekcja Pracy, w pewnym zakresie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na pewno będziemy monitorować na bieżąco, jak te przepisy, jak te nowe rozwiązania się przyjmują i będziemy po pewnym czasie prowadzić ewaluację tej reformy. Dlaczego? Dlatego, że jest to reforma bardzo duża, jest to reforma, która daje Państwowej Inspekcji Pracy nowe narzędzia, daje też dodatkowe finansowanie, daje też dodatkowe etaty. Kluczowe jest to, żeby spiąć te szanse, które wynikają z nowych kompetencji, nowych etatów i nowych pieniędzy z sukcesem, z pożytkiem dla polskich pracowników. To na pewno będziemy monitorować, ale co chcę podkreślić, mieliśmy poważną dyskusję w rządzie, tak, to jest prawda, wypracowaliśmy tę reformę wspólnie, tutaj były zaangażowane trzy ministerstwa, Ministerstwo Rodziny, czyli kierowane przez Lewicę, Ministerstwo Funduszy, które jest kierowane przez Polskę 2050 i Ministerstwo Sprawiedliwości, no, we właściwości Koalicji Obywatelskiej pozostające. Myśmy wypracowali wspólnie w te trzy resorty tę reformę i ona została zaakceptowana przez wszystkich partnerów koalicyjnych. Także jest to reforma nie tylko Lewicy, ale całej Koalicji 15 października.
1: W jaki sposób udało się właściwie rozwiązać koalicjantów?
0: Rozmową. Rozmową, która rzeczywiście tych rozmów mieliśmy bardzo dużo, bardzo długo, dużo dyskusji, czasem trwających kilkanaście godzin. Siedzieliśmy z panią minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk na bardzo wielu spotkaniach. Godzinami rozmawialiśmy z przedstawicielami innych resortów, z przedstawicielami innych partii koalicyjnych. Rozmową, dialogiem udaje się w tej koalicji rozwiązać wszystkie problemy. No ale nie jest też tajemnicą, bo to było w publicznej komunikacji i warto to podkreślać, że człowiekiem, który odegrał fundamentalną rolę w tym, żeby ta reforma zyskała poparcie naszych koalicjantów, był nasz wspólny szef Włodzimierz Czarzasty, któremu udało się przekonać premiera Donalda Tuska, że ta reforma jest po prostu potrzebna i bardzo się cieszę, że takie porozumienie też na szczeblu naszych liderów, premiera Tuska, marszałka Czarzastego udało się osiągnąć.
2: Proszę Państwa, bardzo dziękuję panu ministrowi. Dziękuję za zadawane pytania. I na tym konferencję kończymy. Do zobaczenia.

0: Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
1: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwa zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Włocławku w 1991, 7 czerwca, i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999.

0: roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Trwająca Wesny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
1: Koncerty fajansowe co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka z zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób z spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
2: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
1: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
3: Mamy bardzo dużo takich spraw, gdzie w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły, bo na przykład nie są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że my nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy w taką dobrą sprawę człowieka jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czy czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czyli właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze. z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka.

0: jak powiedziałam, system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie i to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencję, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
0: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to my, ja jestem taka bardzo przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest. Nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my z perspektywy biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji ProBare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
2: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności Fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka, podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
3: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy

0: rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
2: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 zł do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
2: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda

0: jubileuszowa, nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych, bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Znaczy, zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać, tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
3: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadne

0: Tego zagrożenia absolutnie nie ma.
1: Jeszcze.
0: Powiem więcej. Pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
2: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Wrocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
3: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe. Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki. Potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
4: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
3: Pani Agnieszka Lejla Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
2: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
5: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
6: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
7: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
4: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
7: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża... To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
6: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
8: Ja trenuję taniec od 4 lat.
4: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
8: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no pokazywaliśmy z siebie 100%.
4: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
6: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
4: Będzie medal?

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych w Włocławku. Jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy. Więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie. Zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
2: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie, w związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełniam ją cały czas.
2: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
1: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
2: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
3: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
2: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
3: Tak, już korzystają, tak jak najbardziej.
2: A jak pani ocenia jakość wody?
3: Z tego co wiemy, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
0: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
2: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
2: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.

0: Jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
1: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
2: Z Nowych Zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
3: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
0: Czy było to potrzebne w tej placówce?
3: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię. Zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody. Także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
0: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
3: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
2: Nowe Zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych, codziennych zmian.

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Leki stosujemy po to, żeby nam pomagały, żeby leczyły, a nie odwrotnie, a nie szkodziły. Ale są pewne zasady bezpiecznego stosowania leków. Co się kryje pod tym pojęciem? Jakie są cele farmakoterapii?
1: Bezpieczne stosowanie leków to proces polegający na takim przyjmowaniu leków, aby właśnie maksymalizować ich działanie terapeutyczne i minimalizować ryzyko wszelkich działań ubocznych. Czyli celem głównym bezpiecznej farmakoterapii jest leczyć, a nie szkodzić. Ponieważ leki to są substancje chemiczne,

0: zbawienne, czyli wiadomo, że mają zbawienny wpływ na nasz organizm w walce z chorobą, ale również mogą dawać niestety te skutki uboczne i działania niepożądane. Dlatego stosując leki, wykazujmy szczególną ostrożność, aby ta terapia była skuteczna, a nie szkodziła naszemu życiu i zdrowiu. Dotyczy to zarówno leków, tych, które są ordynowane na receptę przez lekarza, czyli leków na receptę, ale również tych leków bez recepty, jak i suplementów diety.
1: A jakie są zasady bezpiecznego stosowania leków?
0: No, tych zasad jest na pewno bardzo wiele, ale takie główne to przede wszystkim to, aby zawsze zapoznać się z ulotką leku, który mamy przyjmować. Nie stosujmy leków po terminie ważności. Jeśli przyjmujemy jakieś leki na stałe albo występuje u nas alergia na jakikolwiek lek, czy też towarzyszą nam jakieś inne choroby przewlekłe, zawsze informujmy o tym lekarza na wizycie lekarskiej, aby mógł odpowiednio nam dobrać leki. Nie dzielmy leków, czyli jeżeli na leku wyraźnie nie ma przedziałki, która pozwala na to,
1: Takiej kreseczki,
0: takiej
1: tak?
0: kreseczki, tak, dokładnie, to wtedy nie przepoławiajmy tego leku, ponieważ mogą to być na przykład leki dojelitowe, które rozpuszczają się nie w żołądku, a w jelicie i one zawierają taką specjalną osłonkę na wierzchu i jakby uszkodzenie tej osłonki, no to niweluje działanie terapeutyczne leku. Nie przegryzajmy kapsułek. Kapsułki najczęściej mieszczą w środku taką substancję, która może być bardzo gorzka dla nas, ale może również podrażniać jamę ustną i przełyk. No i taka zasada, która moim zdaniem jest również bardzo ważna, to nie pożyczajmy leków sobie nawzajem, czyli my nie pożyczajmy leków od nikogo, ale też nie użyczajmy nikomu swoich leków. Bo na przykład boli nas noga. Koleżanka miała taki cudowny
1: Pomogło.
0: lek, który przepisał lekarz i ten lek pomógł. Naprawdę, uwierzcie Państwo, nie oznacza to, że ten lek nam pomoże, bo przyczyn bólów, obrzęków nogi może być bardzo wiele. Na pewno albo niekoniecznie musi być to ten sam, więc zamiast sobie pomóc, możemy niestety sobie zaszkodzić. No i oczywiście taka zasada, za którą ja bardzo optuję, czyli nie kupujmy leków z nieznanych źródeł. Czyli na straganach, jakichś stoiskach. Jeżeli już chcemy skorzystać z apteki internetowej, niech to będzie sprawdzona apteka internetowa. Ja jednak jestem za apteką stacjonarną, dlatego że w tej aptece zawsze jest monitorowany przechowywanie leków, czyli
1: Temperatura.
0: temperatura, wilgotność, sprawdzane są daty ważności, decyzje o wycofaniu. No i przede wszystkim znajduje się tam personel fachowy, który rozwieje wszelkie nasze wątpliwości i będzie nam służył radą, pomocą. Dlatego ta opcja uważam jest najlepsza.
1: A zażywając leki, najlepiej, najbezpieczniej popijać je wodą, oczywiście.
0: To znaczy, leki w ogóle mogą wchodzić w wiele interakcji.
1: O tym
0: A
1: będziemy
0: leki
1: mówić
0: tak,
1: jeszcze.
0: popijajmy zwykłą, gotowaną wodą. Nie używajmy do tego herbaty, kawy, no szczególnie alkoholu oczywiście też nie.
1: Soku
0: Soków,
1: grejpfrutowego.
0: mleka, a w szczególności właśnie sok grejpfrutowy, który potrafi wejść w reakcję z wieloma lekami i potrafi je unieczynnić, czyli lek nie ma działania terapeutycznego, czyli może to powodować takie niebezpieczeństwo, że po prostu nasza choroba nie będzie leczona, objawy będą się nasilać.
1: No właśnie, powiedzmy o tych interakcjach, o których pani wspomniała. Jakie interakcje mogą wystąpić?
0: No właśnie, znaczy interakcje to są takie działania między substancjami, które mogą niestety prowadzić do działań ubocznych leków, i te interakcje mogą występować właśnie między na przykład lekiem a płynami, którymi popijamy.
1: Popijam.
0: Ale mogą być również interakcje między lekiem, czyli substancją, która tam się znajduje w leku, a

0: pożywieniem. Dlatego też warto zawsze spojrzeć w ulotkę, czy nie ma jakichś przeciwwskazań do stosowania jakichś preparatów żywieniowych, ponieważ znane są takie interakcje, na przykład wapnia z niektórymi lekami, z niektórymi lekami. Wapń też wiąże, a dużo wapnia znajduje się właśnie w nabiale na przykład. Więc w danej grupie antybiotyków nie możemy stosować nabiału. No i takie najbardziej, że tak powiem, najbardziej spektakularne interakcje, no to są oczywiście między poszczególnymi lekami, czyli między jednym lekiem a innym. Trzeba pamiętać, że jeżeli jesteśmy przewlekle chorzy, to właśnie to, co już wcześniej wspomniałam, informujmy lekarza o wszystkich przyjmowanych, czy farmaceutę w aptece oczywiście, o wszystkich przyjmowanych przez nas lekach. Im więcej tych leków przyjmujemy, tym to prawdopodobieństwo interakcji jest większe. Dlatego zawsze powiedzmy, czy pokażmy, czy miejmy napisane na kartce leki, które przyjmujemy, aby można było tak dobrać preparat na to schorzenie, które aktualnie chcemy leczyć, aby nie wchodziło w reakcję z tymi pozostałymi lekami. Ja tu chciałabym jeszcze wspomnieć o takim jednym przypadku, który czasami zdarza nam się spotkać w aptece. To jest, pacjenci często odwiedzają wielu lekarzy i jakby to samo schorzenie, chcąc się utwierdzić, czy na pewno jest dobrze leczone, leczą nie tylko u jednego, ale u kilku lekarzy. I zupełnie nieświadomie, nie zdając sobie sprawy, mogą przyjmować tę samą substancję leczniczą pod różnymi nazwami. Czyli jakby dublują dawkę, co jest bardzo niebezpieczne, ponieważ no, może doprowadzić do zatrucia organizmu. Dlatego właśnie idąc na kolejną wizytę, zawsze my pokażmy, czy opakowanie, czy też napiszmy na kartce te leki, które już przyjmujemy.
1: A czy możemy samodzielnie zmienić dawkę leku, albo na przykład, kiedy poczujemy się lepiej, przerwać kurację, no bo myślimy sobie, a już się dobrze czuję, nie muszę kontynuować przyjmowania jakiegoś leku, medykamentu.
0: Prawidłowo przeprowadzona kuracja to jest kuracja od początku do końca, czyli całą ilością leku, które nam lekarz zlecił. Ja wiem, że często jest tak, że pacjenci na przykład po 3 dniach stosowania leku, szczególnie to przy antybiotykach tak jest, poczują się lepiej. No jak poczułam się lepiej, to znaczy, że może już nie potrzeba, abym ten lek kontynuował. Nie ma nic mylniejszego. Niestety lek trzeba wybrać do końca, dlatego że nasze samopoczucie to nie zakończona terapia. U nas w organizmie, w środku jeszcze nadal ta infekcja jest. Jeżeli nie dokończymy terapii, to najprawdopodobniej skończy się to w ten sposób, że za kilka dni to schorzenie, ta infekcja powróci i to jeszcze z większą siłą. Również ważne jest, aby przyjmując leki przewlekłe, też nie przerywać terapii, bo na przykład taka choroba jak nadciśnienie czy cukrzyca, stosujemy lek ileś miesięcy, wydaje nam się, że przecież jest cudownie, czujemy się wspaniale, ale musimy sobie zdawać sprawę, że to jest są leki, które leczą objawowo. Czyli nie można wyleczyć się z chorób przewlekłych. One będą nam towarzyszyć do końca życia. Tego nie zaleczymy. Więc stosujmy tutaj te leki przez cały czas. Odstawienie spowoduje, że po prostu ta choroba wróci. Musimy się przyzwyczaić do tego, że niektóre leki będą nam towarzyszyły przez całe nasze życie. Również dawka leku ma bardzo duże znaczenie, dlatego że no, też tutaj można powiedzieć, że pacjenci bardziej niecierpliwi, na przykład mogą po jakimś czasie stosowania leku, kiedy ta kuracja na przykład po iluś dniach nie przynosi aż tak spektakularnych efektów, ale tak też może w terapii być, uznają, że no może lepiej będzie, jak zwiększę dawkę, to szybciej wyzdrowieje. Absolutnie tak to nie jest. Zwiększenie dawki może spowodować jedynie właśnie zatrucie organizmu i wystąpienie tych działań ubocznych, no szczególnie takich podstawowych jak biegunki czy wymioty. Jeżeli przez jakiś okres czasu stosowania leku nie widzimy poprawy, to zwróćmy się z tym do lekarza. Może tak się zdarzyć, że na przykład nie reagujemy.

0: na daną substancję. Każdy pacjent jest indywidualny, każdy ma inny metabolizm i tak się może zdarzyć. Wtedy lekarz na pewno wybierze nam inny lek z tej grupy z inną substancją, ale leczący to samo schorzenie. Może rzeczywiście modyfikacja dawki też byłaby potrzebna, ale tę decyzję zostawiłabym zdecydowanie lekarzowi.
1: A jak to jest z porą dnia, z godziną przyjmowania leków? Czy to ma znaczenie na ich skuteczność,
0: Jest
1: na proces leczenia, tak?
0: taka grupa leków, przy których, że tak powiem, ani godzina, ani pora dnia nie ma znaczenia, ale znaczenie ma regularność. Czyli musimy sobie wybrać jakąś godzinę w ciągu doby i codziennie o tej samej godzinie lek przyjmować. No, są to na przykład leki antykoncepcyjne. Aby zachować stałe stężenie tych leków w organizmie, starajmy się codziennie o tej samej porze ten lek przyjmować. No, przyjmowanie leków w ogóle od pacjentów troszeczkę wymaga dyscypliny. Tak niestety jest. Ale większość i spora grupa leków jest taka, która jakby jest uzależniona od naszego cyklu dobowego. Czyli rano, kiedy jesteśmy bardziej ożywieni, no, zwiększa się nasza siły witalne, zwiększa się przemiana materii, wzrasta nam ciśnienie, czy też zwiększa się produkcja gruczołów hormonalnych. Wtedy przyjmujemy takie leki, jak właśnie leki na nadciśnienie, czy leki moczopędne, czy też leki na niedoczynność tarczycy. Natomiast wieczorem stosujemy takie leki, które są powiązane właśnie z wyciszeniem organizmu, czyli leki na cholesterol, czy też leki uspokajające.
1: A przechowywanie leków? Jak wygląda ta kwestia? Bowiem często w ulotkach jest napisane, że do 25 stopni, tak? Jeżeli przekroczymy te wartości, to lek może stać się trucizną. Jak to jest?
0: Może nie od razu trucizną, ale na pewno może stracić swoje
1: Właściwości
0: działanie,
1: lecznicze.
0: tak, farmakologiczne. Może substancja lecznicza zostać rozłożona i wtedy jakby traci te wszystkie swoje wartości. Dlatego starajmy się przechowywać leki zgodnie z zaleceniami w ulotce, czyli w domu przechowujemy leki w ciemnej szafce, z daleka od promieni słonecznej, w szafce zamykanej, no niekoniecznie na klucz oczywiście, no, ale zamykanej, żeby tam nie
1: Chyba, że są
0: dotarły.
1: małe dzieci, a szafka jest
0: Tak,
1: nisko.
0: jeśli tak, no wtedy tak, oczywiście, bo właśnie chronimy również właśnie
1: Dzieci.
0: dzieci, leki przed dostępem takim łatwym dla dzieci, co czyni wiele niebezpieczeństw. Leki powinny być przechowywane w suchym miejscu. Dlatego też na przykład łazienka nie jest dobrym miejscem do przechowywania leków, ponieważ tam no, panuje wilgoć. Jeżeli chcemy przechowywać leki w kuchni, no to na pewno z daleka od płyty, na której przygotowujemy posiłki, ponieważ tam temperatura bardzo wzrasta. Taka temperatura właśnie, w której powinniśmy przechowywać leki, to jest temperatura między 15 a 25 stopni, chyba że producent wyraźnie zaznaczył, że jest to lek do przechowywania w lodówce, czyli w niższej temperaturze, od 2 do 8. Jeśli mamy przechowywać w lodówce, to na pewno nie czyńmy tego na drzwiach, ponieważ drzwi, które często otwieramy, są narażone na ciągłe wahania temperatur. Połóżmy lek na półeczce. Niech ten lek będzie też daleko od zamrażarnika, oczywiście, abyśmy tego leku nie zamrozili. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach, abyśmy w każdej chwili mogli zobaczyć, co to jest, czy to jest na pewno ten lek, a poza tym na tych opakowaniach jest bardzo wyraźnie zaznaczona data ważności oraz seria, więc dla bezpieczeństwa przechowujmy to w oryginalnym opakowaniu.
1: A co powinniśmy zrobić, jeśli zauważymy u siebie jakieś niepokojące objawy po zażyciu leku?
0: Znaczy ostatecznością, albo też jeżeli te objawy są naprawdę bardzo silne, no to natychmiast odstawmy lek. Nie kontynuujmy terapii. Postarajmy się skontaktować z lekarzem. i przedstawić.

0: przedstawić mu te wszystkie objawy. Jednak tak jak już uczuleni możemy być na przykład na substancję czynną w leku, często o tym nie wiedząc. Część osób na przykład jest uczulona na penicyliny, ale możemy być też uczuleni na substancje dodatkowe, czyli te substancje, które dają kolor, wiążą tabletkę, nadają smak, takie jak skrobia, żelatyna, guma arabska czy też laktoza. Dlatego lepiej takie rzeczy skonsultować, z tym, że też zaznaczę, że no niestety takie ryzyko istnieje. Leki to są substancje, tak jak wspomnieliśmy, przy których trudno jest uniknąć tych wszystkich działań ubocznych. Jeżeli tutaj trzeba zastosować taki bilans zysków i strat, bo jeżeli te działania uboczne nie są aż tak silne, a kuracja, że tak powiem, jest ważniejsza niż te działania uboczne, to przeprowadźmy kurację do końca. Bardzo często są takie leki, na przykład leki leczące osteoporozę, po których jakby złe samopoczucie pacjenta jest wliczone w ryzyko tej kuracji. Ale w takich sytuacjach na pewno lekarz poinformuje nas o tym i powie, że taka sytuacja niepokojąca, żebyśmy właśnie się niepokoili, to że taka sytuacja może
1: Mieć miejsce.
0: wystąpić. Tak.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.

0: Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
1: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Włocławku w 1991, 7 czerwca.

0: I w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach. I w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy. Ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji, mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Fajansowe Sny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele innych artystów. Ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
1: Koncerty Fajansowe Sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
2: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych, rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety, mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości, nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była Rzeczniczka Praw Dziecka, Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, żeby porozmawiać o tym właśnie po to, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
1: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
3: Mamy bardzo dużo takich spraw, że w ogóle rodzice, jak i same osoby młode, nie mogą w ogóle znaleźć szkoły, bo na przykład nie są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że my nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy tak naprawdę sprawie czyli za jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czy komuś czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czyli właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze. z racji właśnie tego, że

0: ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie. I to, że to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
0: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to my, ja jestem taka bardzo przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest. Nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my w perspektywie biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
2: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka, podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki, realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
3: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować.

0: ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmiany myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
2: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 000 złotych do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
2: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość.

0: wysokość odpraw, czy dodatek stażowy, albo nagroda jubileuszowa, nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych, bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Czy zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać. Tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
3: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone,

0: to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej, pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
1: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Wrocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smulniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
2: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smulniku, za wsparcie też finansowe.
3: Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
4: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
3: Pani Agnieszka Lejla Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
1: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
5: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
6: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
7: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
4: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
7: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża... To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
6: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
8: Ja trenuję taniec od 4 lat.
4: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
8: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no pokazywaliśmy z siebie 100%.
4: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
6: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
4: Będzie medal?
6: Będzie, oczywiście. Tak myślimy.

Dzień dobry.

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych w Włocławku. Jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy. Więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie. Zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
2: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie. W związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełnię ją cały czas.
2: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
1: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
2: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
3: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
2: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
3: Tak, już korzystają, tak, jak najbardziej.
2: A jak pani ocenia jakość wody?
3: Z tego co wiemy, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
0: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
2: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
2: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody.

0: ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
1: I jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
0: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
2: Z Nowych Zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
3: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
1: Czy było to potrzebne w tej placówce?
3: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię. Zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody. Także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
1: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
3: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
2: Nowe Zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych, codziennych zmian.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: W Szkole Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
1: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni.

0: że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych, aż do klas ósmych. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpalak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe. Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
1: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
0: Pani Agnieszka Leila Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
2: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny. A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć. Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
1: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
2: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża, to w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle. A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu jak zaczęłam pierwszy mój tańc, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej. Ja trenuję taniec od 4 lat.
1: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w Waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
2: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no pokazywaliśmy z siebie 100%.
1: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
2: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
1: Będzie medal?
2: Będzie oczywiście, tak myślimy.

nie czuję.

Thank you.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
1: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli Włocławku w 1991, 7 czerwca i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Fajansowe Sny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
0: Koncerty Fajansowe Sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka z zespołem. Na scenie

0: Wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
1: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych, rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
0: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
2: Mamy bardzo dużo takich spraw, gdzie w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły. One wtedy są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że my nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy jak taką dobrą sprawę człowieka i jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czy czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czy właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Powiedziałam system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie. I to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
0: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
2: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to my, ja jestem taka bardzo przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest. Nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my z perspektywy biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu na

0: nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji ProBare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
2: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności Fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka, podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki, realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
3: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się

0: również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
1: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 złotych do nich popłynęło.
0: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
1: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku

0: przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Znaczy, zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać. Tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
3: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej, pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
1: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smulniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
4: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców.

0: szkoły, a więc szkoły podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe. Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
1: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
0: Pani Agnieszka Leila Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
2: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
3: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
4: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
5: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
1: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
5: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża. To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
4: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
6: Ja trenuję taniec od 4 lat.
1: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
6: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no, pokazywaliśmy z siebie 100%.
1: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
4: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
1: Będzie medal?
4: Będzie oczywiście, tak myślimy.

Dziękuję.

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że ten taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych Włocławka, jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy, więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie. Zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
2: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, bo, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie, w związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełnię ją cały czas.
2: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
1: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
2: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
3: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
2: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
3: Tak, już korzystają, tak, jak najbardziej.
2: A jak pani ocenia jakość wody?
3: Z tego co wiemy, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
0: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
2: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
2: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
2: Jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
4: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
0: Z nowych zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
5: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
2: Czy było to potrzebne w tej placówce?
5: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię. Zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody. Także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
2: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
5: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
0: Nowe zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych codziennych zmian.

0: bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o

0: Witam serdecznie przybyłych na dzisiejszą konferencję prasową zorganizowaną z udziałem pana ministra Sebastiana Gajewskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministra, który zajmuje się sprawami dotyczącymi właśnie pracy, prawa pracy, specjalista zresztą od prawa pracy i chciał dzisiaj do państwa parę słów przekazać. Panie ministrze, oddaję panu głos.
1: Panie senatorze, szanowni państwo, w pierwszej kolejności chciałem bardzo podziękować panu senatorowi za zaproszenie i możliwość bycia tutaj. Chciałbym państwu powiedzieć kilka słów o tym, co robimy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako ministerstwo i jako lewica, bo to lewicowe ministerstwo, którym kieruje Agnieszka Dziemianowicz-Bąka. Ja mam przyjemność być jej zastępcą. My mówimy z Agnieszką, że my jesteśmy nie tylko Ministerstwem Pracy, ale i pracowitym ministerstwem, dlatego powiem kilka słów o tym, co nam się już udało i co nam się teraz udaje. Jesteśmy po 2,5 roku rządów, 2,5 roku obecności w koalicji. Jako lewica, kiedy szliśmy do wyborów w 2023 roku, złożyliśmy kilka zobowiązań. Zobowiązań wobec seniorów. Po pierwsze, renta wdowia, czyli ta możliwość łączenia renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku z częścią własnej emerytury albo całej emerytury z częścią renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Rozwiązanie obowiązujące w większości państw europejskich, chociażby w Czechach, na Litwie, we Włoszech czy w Niemczech. Do tej pory w Polsce tego rozwiązania nie było. W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100

100 tysięcy polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. A od przyszłego roku będzie to jeszcze więcej, dlatego że od 2027 roku renta wdowia to nie 15% drugiego świadczenia, ale aż 25% drugiego świadczenia. To dużo, to jest zobowiązanie nasze jako lewicy, nasze jako ministerstwa, które dowieźliśmy. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 000 zł do nich popłynęło. Te rzeczy nam się udały, one już są, one są, obowiązują, one się sprawdziły. A co nam się udaje? Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa, nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Pierwsze 4 miesiące tego roku sektor publiczny, blisko 500 000 wniosków o zaświadczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 1 maja, czyli to się dzieje teraz, ruszamy z sektorem prywatnym, też wpływają wnioski o zaświadczenia do ZUS-u. Działa dobrze, ZUS wydaje zaświadczenia w ustawowym terminie. Ci wszyscy ludzie, którzy te zaświadczenia składają, ich absolutna większość dzięki tym zaświadczeniom, dzięki potwierdzeniu tego stażu pracy na umowach śmieciowych, na prowadzeniu działalności gospodarczej, zyskuje nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe czy inne uprawnienia pracownicze. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu
wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem

0: przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto. Tych inicjatyw, które mamy w ministerstwie, nie brakuje. To nie tylko sprawy związane z seniorami, jak renta wdowia, zasiłek pogrzebowy, jak emerytury w czerwcowe, nie tylko sprawy związane z rynkiem pracy, jak ustawa stażowa, jak reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która wchodzi w życie 8 lipca i od 8 lipca tego roku inspektorzy pracy będą mogli zamieniać fałszywe śmieciówki na uczciwe etaty. Czyli rozwiązać ten problem, który jest największym problemem polskiego rynku pracy, to jest śmieciowego zatrudnienia. 70% Polek i Polaków uważa, że w Polsce nadużywa się umów śmieciowych do zatrudniania pracowników. 60% uważa, że to inspekcja pracy powinna mieć skuteczne narzędzia do walki z tym śmieciowym zatrudnieniem i my na te oczekiwania 70 i 60% Polek i Polaków przygotowaliśmy właśnie reformę Państwowej Inspekcji Pracy. To się dzieje, seniorzy, rynek pracy, ale także, bo o tym we Włocławku rozmawiałem z panią wiceprezydent, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. Ważna, fundamentalna sprawa. Naszym celem w ministerstwie jest to, żeby zamazać białe plamy na mapie opieki żłobkowej w Polsce, żeby w każdej gminie był żłobek i w każdej gminie ten żłobek był dostępny. Idzie nam całkiem dobrze, bo od 2023 roku, od grudnia, kiedy przejęliśmy władzę, udało nam się utworzyć 45 tysięcy nowych miejsc w żłobkach. To jest dzięki naszym programom, dzięki aktywnemu maluchowi, dzięki aktywnemu rodzicowi, dzięki programom wspierającym takim jak aktywne place zabaw. Do końca tej kadencji zostało nam 16 miesięcy. To nie jest dużo, ale nie jest mało. My jesteśmy nie tylko Ministerstwem Pracy, ale i pracowitym ministerstwem. Tych inicjatyw na najbliższe miesiące także nam nie zabraknie. Bardzo dziękuję.
1: To zapytam właśnie o te inicjatywy na najbliższe miesiące. Co jeszcze Lewica w tej kadencji będzie chciała przeprowadzić? Które projekty są priorytetowe?
0: W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mamy 3 działy administracji rządowej. To jest praca, to jest zabezpieczenie społeczne, to jest rodzina. W każdym z tych obszarów planujemy aktywność legislacyjną, bo ta zmiana, którą robimy czy na rynku pracy, czy w sferze rodziny, czy w sferze zabezpieczenia społecznego, to jest zmiana, którą dokonuje się przez przepisy prawa. Dla nas dzisiaj priorytetem w obszarze zabezpieczenia społecznego, ale też wspierania rodziców, jest wsparcie rodziców dzieci, które chorują, które na przykład chorują onkologicznie, które mierzą się z ciężkimi chorobami. To zapowiadaliśmy z minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, że przygotujemy dla nich dedykowane rozwiązania, które będą wspierać opiekę nad dziećmi, które są ciężko chore, które mierzą się z ciężkimi chorobami, z ciężkimi urazami, tak żeby rodzice mogli bezpiecznie poświęcić ten czas na opiekę nad dzieckiem. To priorytet na pewno na najbliższe miesiące. W obszarze osób starszych, obszarze seniorów, obszarze emerytur ważny niezwykle temat to sprawa emerytur wcześniejszych dla tak zwanych roczników innych niż 53. Dużo się o tym mówi, problem nierozwiązany przez lata. W tej chwili przygotowujemy projekt ustawy, który mamy nadzieję skompensuje te szkody, które ta grupa kilkuset tysięcy emerytów otrzymała z powodu przepisów, które spowodowały, że od ich emerytur powszechnych były odliczane wcześniej pobrane emerytury wcześniejsze. To pokrótce priorytety na najbliższe kilkanaście miesięcy. Tych inicjatyw nam nie brakuje. Mamy w ministerstwie na stole ponad 20 projektów.

0: ustaw i mamy takie głębokie przekonanie, że będziemy chcieli wszystkie je doprowadzić z sukcesem do końca.
1: Jeszcze jedno pytanie z mojej strony. Wspomniał Pan tutaj o tym pilotażu skróconego czasu pracy, przybył przykład Nieszawy, wcześniej Włocławka. A jak Pan by odpowiedział na takie zarzuty, które się pojawiają wokół tego skróconego czasu pracy, że we wszystkich branżach nie będzie dało się tego przeprowadzić, że to jest fanaberia, że takie instytucje jak urzędy to może i owszem, ale jest wiele branż, w których wprowadzenie tego skróconego czasu pracy w przyszłości może być trudne.
0: Dwie rzeczy. Po pierwsze, już dzisiaj krócej niż w Polsce pracuje się w wielu państwach Unii Europejskiej. Krócej pracuje się w Danii, krócej w Belgii, krócej we Francji. W samej Polsce są również branże, w których obowiązują przepisy, z których wynika, że ten tydzień pracy jest krótszy niż 40 godzin. Chociażby osoby zatrudnione w ochronie zdrowia na podstawie umowy o pracę, one mają tydzień pracy krótszy, wynoszący niespełna 38 godzin. To pokazuje, że skracać czas pracy się da, ale tak, z częścią tych zarzutów się zgadzam w takim znaczeniu, że skrócenie czasu pracy to jest zmiana fundamentalna dla rynku pracy, która dotyka i interesów pracowników, i interesów pracodawców. I w każdej branży inne są realia organizacji pracy, inne są realia funkcjonowania przedsiębiorstw. Jasne jest, że w każdej branży ten czas pracy skraca się inaczej. Inaczej skraca się go w przemyśle, inaczej skraca się go w handlu, inaczej w usługach, inaczej w administracji biurowej. To jest jasne, nie ma uniwersalnych rozwiązań i dlatego do pilotażu zaprosiliśmy firmy reprezentujące różne branże, firmy małe, firmy duże, firmy średnie, podmioty prywatne i podmioty publiczne, bo wiemy, że w każdej z branż, w każdej firmie, inaczej w małej, inaczej w dużej, inaczej w średniej, inaczej skraca się czas pracy. Są inne ryzyka, są inne szanse, są inne ograniczenia, ale po to jest pilotaż, żeby wyciągnąć wnioski, z jakimi ryzykami, z jakimi szansami, z jakimi ograniczeniami wiąże się na przykład skrócenie czasu pracy na produkcji przemysłowej, gdzie trzeba zmieniać organizację tej produkcji, gdzie trzeba zmieniać pewną logistykę. Jakie ryzyka, szanse, ograniczenia wiążą się ze skracaniem czasu pracy na przykład w handlu. To wszystko chcemy, po to jest ten pilotaż, żeby dowiedzieć się tego wszystkiego i żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość pod kątem rekomendacji legislacyjnych. Ale dla nas jest jasne, skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę. Nie ma tutaj uniwersalnych i zawsze aktualnych rozwiązań.
2: Jeszcze wrócę do reformy Państwowej Inspekcji Pracy, bo wdrażając tą reformę, to mieliśmy kilka dyskusji w koalicji rządzącej. Czy w tym momencie jest zgoda koalicjantów co do wyglądu tej reformy? Jak to
0: wygląda? W koalicji wygląda to w ten sposób, że projekty, które są przyjęte przez Radę Ministrów, mają akceptację całej koalicji i ta akceptacja znajduje wyraz w głosowaniach w Sejmie i w Senacie, gdzie wszyscy koalicjanci zobowiązani są do tego, żeby głosować za projektami, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Jeżeli chodzi o reformę Państwowej Inspekcji Pracy, ten projekt ustawy jest projektem rządowym, został przyjęty przez rząd, następnie został przegłosowany przez Sejm głosami koalicji 15 października, następnie został przegłosowany przez Senat również większością głosów koalicji 15 października. Na reformę w tym kształcie jest zgoda rządu, jest zgoda koalicji w Sejmie i w Senacie. Tę reformę będzie wdrażać przede wszystkim Państwowa Inspekcja Pracy, w pewnym zakresie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na pewno będziemy monitorować na bieżąco, jak te przepisy, jak te nowe rozwiązania się przyjmują i będziemy po pewnym czasie prowadzić ewaluację tej reformy. Dlaczego? Dlatego, że jest to reforma bardzo duża, jest to reforma, która daje Państwowej Inspekcji Pracy nowe narzędzia, daje też dodatkowe finansowanie, daje też dodatkowe etaty. Kluczowe jest to, żeby spiąć te szanse, które wynikają z nowych kompetencji, nowych etatów i nowych pieniędzy z sukcesem, z pożytkiem dla polskich pracowników. To na pewno będziemy monitorować, ale co chcę podkreślić, mieliśmy poważną dyskusję w rządzie, tak, to jest prawda, wypracowaliśmy tę reformę wspólnie, tutaj były zaangażowane trzy ministerstwa, Ministerstwo Rodziny, czyli kierowane przez Lewicę, Ministerstwo Funduszy, które jest kierowane przez Polskę 2050 i Ministerstwo Sprawiedliwości, we właściwości Koalicji Obywatelskiej pozostające. Myśmy wypracowali wspólnie w te trzy resorty tę reformę i ona została zaakceptowana przez wszystkich partnerów koalicyjnych. Także jest to reforma nie tylko Lewicy, ale całej koalicji 15 października.
2: W jaki sposób udało się te wątpliwości rozwiązać koalicjantom?
0: Rozmową. Rozmową, która rzeczywiście tych rozmów mieliśmy bardzo dużo, bardzo długo, dużo dyskusji, czasem trwających kilkanaście godzin. Siedzieliśmy z panią minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk na bardzo wielu spotkaniach, godzinami.

0: rozmawialiśmy z przedstawicielami innych resortów, z przedstawicielami innych partii koalicyjnych. Rozmową, dialogiem udaje się w tej koalicji rozwiązać wszystkie problemy. No ale nie jest też tajemnicą, bo to było w publicznej komunikacji i warto to podkreślać, że człowiekiem, który odegrał fundamentalną rolę w tym, żeby ta reforma zyskała poparcie naszych koalicjantów, był nasz wspólny szef Włodzimierz Czarzasty, któremu udało się przekonać premiera Donalda Tuska, że ta reforma jest po prostu potrzebna i bardzo się cieszę, że takie porozumienie też na szczeblu naszych liderów, premiera Tuska, marszałka Czarzastego udało się osiągnąć.
1: Proszę Państwa, bardzo dziękuję panu ministrowi. Dziękuję za zadawane pytania i na tym konferencję kończymy. Do zobaczenia.

0: Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
1: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Włocławku w 1991, 7 czerwca i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Fajansowe Sny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
0: Koncerty Fajansowe Sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
2: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych, rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym,

0: jak żeby porozmawiać o tym właśnie po to, jak, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
1: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
2: Mamy bardzo dużo takich spraw, że w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły, bo na przykład nie są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest taki, wiecie, bardzo przykre, że jakby nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy taką dobrą sprawę człowiekiem jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czy komuś czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czyli właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam, system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie i to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
2: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to my, ja jestem taka bardzo sprzeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest. Nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my z perspektywy biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa.

0: Dyrektywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
1: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka. Podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym, tak także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki realne rozwiązania.
0: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
2: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmiany myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
0: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
3: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2020

0: 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł, dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 000 zł do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
0: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr.

0: każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
1: Czy zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać, tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
2: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej, pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
0: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
3: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe.
4: Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki. Potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
5: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
4: Pani Agnieszka Lejla Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
0: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
6: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
7: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię...

0: Lubię tańczyć. Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
1: Od kiedy zaczęłyście tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
0: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża. To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle. A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej. Ja trenuję taniec od 4 lat.
1: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
0: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no, pokazywaliśmy z siebie 100%.
1: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
0: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
1: Będzie medal?
0: Będzie oczywiście, tak myślimy.

Thank you.

Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie

0: napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych w Włocławku. Jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie

0: Korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie. W związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełniam ją cały czas.
1: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
0: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
1: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
2: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
1: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
2: Tak, już korzystają, tak, jak najbardziej.
1: A jak pani ocenia jakość wody?
2: Z tego co wiem, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
3: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
1: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
1: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
1: I jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
4: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
3: Z nowych zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
5: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
1: Czy było to potrzebne w tej placówce?
5: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię. Zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody. Także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
1: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
5: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
3: Nowe zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych, codziennych zmian.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Leki stosujemy po to, żeby nam pomagały, żeby leczyły, a nie odwrotnie, a nie szkodziły. Ale są pewne zasady bezpiecznego stosowania leków. Co się kryje pod tym pojęciem? Jakie są cele farmakoterapii?
1: Bezpieczne stosowanie leków to proces polegający na takim przyjmowaniu leków, aby właśnie maksymalizować ich działanie terapeutyczne i minimalizować ryzyko wszelkich działań ubocznych. Czyli celem głównym bezpiecznej farmakoterapii jest leczyć, a nie szkodzić. Ponieważ leki to są substancje chemiczne, czyli wiadomo, że mają zbawienny wpływ na nasz organizm w walce z chorobą, ale również mogą dawać niestety te skutki uboczne i działania niepożądane. Dlatego stosując leki, wykazujmy szczególną ostrożność, aby ta terapia była skuteczna, a nie szkodziła naszemu życiu i zdrowiu. Dotyczy to zarówno leków, tych, które są ordynowane na receptę przez lekarza, czyli leków na receptę, ale również tych leków bez recepty, jak i suplementów diety.
0: A jakie są zasady bezpiecznego stosowania leków?
1: No, tych zasad jest na pewno bardzo wiele, ale takie główne to przede wszystkim to, aby zawsze zapoznać się z ulotką leku, który mamy przyjmować. Nie stosujmy leków po terminie ważności. Jeśli przyjmujemy jakieś leki na stałe albo występuje u nas alergia na jakikolwiek lek, czy też towarzyszą nam jakieś inne choroby przewlekłe, zawsze informujmy o tym lekarza na wizycie lekarskiej, aby mógł odpowiednio nam dobrać leki. Nie dzielmy leków, czyli jeżeli na leku wyraźnie nie ma przedziałki, która pozwala na to.
0: Takiej kreseczki,
1: takie
0: tak?
1: Takiej kreseczki, tak, dokładnie. To wtedy nie przepoławiajmy tego leku, ponieważ mogą to być na przykład leki dojelitowe, które rozpuszczają się nie w żołądku, a w jelicie i one zawierają taką specjalną osłonkę na wierzchu i jakby uszkodzenie tej osłonki, no to niweluje działanie terapeutyczne leku. Nie przegryzajmy kapsułek. Kapsułki najczęściej mieszczą w środku taką substancję, która może być bardzo gorzka dla nas, ale może również podrażniać jamę ustną i przełyk. No i taka zasada, która moim zdaniem jest również bardzo ważna, to nie pożyczajmy leków sobie nawzajem. Czyli my nie pożyczajmy leków od nikogo, ale też nie użyczajmy nikomu swoich leków. Bo na przykład boli nas noga. Koleżanka miała taki cudowny lek, który przepisał lekarz i ten lek pomógł. Naprawdę, uwierzcie państwo, nie oznacza to, że ten lek nam pomoże, bo przyczyn bólów, obrzęków nogi może być bardzo wiele. Na pewno albo niekoniecznie musi być to ten sam, więc zamiast sobie pomóc, możemy niestety sobie

0: zaszkodzić. No i oczywiście taka zasada, za którą ja bardzo optuję, czyli nie kupujmy leków z nieznanych źródeł. Czyli na straganach, jakichś stoiskach. Jeżeli już chcemy skorzystać z apteki internetowej, niech to będzie sprawdzona apteka internetowa. Ja jednak jestem za apteką stacjonarną, dlatego że w tej aptece zawsze jest monitorowany przechowywanie leków, czyli temperatura, wilgotność, sprawdzane są daty ważności, decyzje o wycofaniu. No i przede wszystkim znajduje się tam personel fachowy, który rozwieje wszelkie nasze wątpliwości i będzie nam służył radą, pomocą. Dlatego ta opcja uważam jest najlepsza.
1: A zażywając leki, najlepiej, najbezpieczniej popijać je wodą oczywiście.
0: To znaczy leki w ogóle mogą wchodzić w wiele interakcji.
1: O tym będę,
0: A
1: będziemy
0: leki
1: mówić
0: tak,
1: jeszcze.
0: popijajmy zwykłą, gotowaną wodą. Nie używajmy do tego herbaty, kawy, no szczególnie alkoholu oczywiście też nie.
1: Soku
0: Soków,
1: grejpfrutowego.
0: Mleka, a w szczególności właśnie sok grejpfrutowy, który potrafi wejść w reakcję z wieloma lekami i potrafi je unieczynnić, czyli lek nie ma działania terapeutycznego, czyli może to powodować takie niebezpieczeństwo, że po prostu nasza choroba nie będzie leczona, objawy będą się nasilać.
1: No właśnie, powiedzmy o tych interakcjach, o których Pani wspomniała. Jakie interakcje mogą wystąpić?
0: No właśnie, interakcje to są takie działania między substancjami, które mogą niestety prowadzić do działań ubocznych leków i te interakcje mogą występować właśnie między na przykład lekiem a płynami, którymi popijamy. Ale mogą być również interakcje między lekiem, czyli substancją, która tam się znajduje w leku, a pożywieniem. Dlatego też warto zawsze spojrzeć w ulotkę, czy nie ma jakichś przeciwwskazań do stosowania jakichś preparatów żywieniowych, ponieważ no, znane są takie interakcje na przykład wapnia z niektórymi lekami, z niektórymi lekami. Wapń też wiąże, a dużo wapnia znajduje się właśnie w nabiale na przykład. Więc w danej grupie antybiotyków nie możemy stosować nabiału. No i takie najbardziej, że tak powiem, najbardziej spektakularne interakcje, no to są oczywiście między poszczególnymi lekami, czyli między jednym lekiem a innym. Trzeba pamiętać, że jeżeli jesteśmy przewlekle chorzy, to właśnie to, co już wcześniej wspomniałam, informujmy lekarza o wszystkich przyjmowanych, czy farmaceutę w aptece oczywiście, o wszystkich przyjmowanych przez nas lekach. Im więcej tych leków przyjmujemy, tym to prawdopodobieństwo interakcji jest większe. Dlatego zawsze powiedzmy, czy pokażmy, czy miejmy napisane na kartce leki, które przyjmujemy, aby można było tak dobrać preparat na to schorzenie, które aktualnie chcemy leczyć, aby nie wchodziło w reakcję z tymi pozostałymi lekami. Ja tu chciałabym jeszcze wspomnieć o takim jednym przypadku, który czasami zdarza nam się spotkać w aptece. To jest pacjenci często odwiedzają wielu lekarzy i jakby to samo schorzenie, chcąc się utwierdzić, czy na pewno jest dobrze leczone, leczą nie tylko u jednego, ale u kilku lekarzy. I zupełnie nieświadomie, nie zdając sobie sprawy, mogą przyjmować tę samą substancję leczniczą pod różnymi nazwami. Czyli jakby dublują dawkę, co jest bardzo niebezpieczne, ponieważ no, może doprowadzić do zatrucia organizmu. Dlatego właśnie idąc na kolejną wizytę, zawsze my pokażmy, czy opakowanie, czy też napiszmy na kartce te leki, które już przyjmujemy.
1: A czy możemy samodzielnie zmienić dawkę leku, albo na przykład, kiedy poczujemy się lepiej, przerwać kurację, no bo myślimy sobie, a już się dobrze czuję, nie muszę kontynuować przyjmowania jakiegoś leku, medykamentu.
0: Prawidłowo przeprowadzona kuracja to jest kuracja od początku do końca, czyli całą ilością leku, które nam lekarz zlecił. Ja wiem, że często jest tak, że pacjenci na przykład po 3 dniach stosowania leku, szczególnie to przy

0: antybiotykach tak jest, poczują się lepiej. No, jak poczułam się lepiej, to znaczy, że może już nie potrzeba, abym ten lek kontynuował. Nie ma nic mniejszego. Niestety lek trzeba wybrać do końca, dlatego że nasze samopoczucie to nie zakończona terapia. U nas w organizmie, w środku, jeszcze nadal ta infekcja jest. Jeżeli nie dokończymy terapii, to najprawdopodobniej skończy się to w ten sposób, że za kilka dni to schorzenie, ta infekcja powróci i to jeszcze z większą siłą. Również ważne jest, aby przyjmując leki przewlekłe, też nie przerywać terapii. Bo na przykład taka choroba jak nadciśnienie czy cukrzyca, stosujemy lek ileś miesięcy, wydaje nam się, że przecież jest cudownie, czujemy się wspaniale, ale musimy sobie zdawać sprawę, że to jest są leki, które leczą objawowo. Czyli nie można wyleczyć się z chorób przewlekłych. One będą nam towarzyszyć do końca życia, tego nie zaleczymy. Więc stosujmy tutaj te leki przez cały czas. Odstawienie spowoduje, że po prostu ta choroba wróci. Musimy się przyzwyczaić do tego, że niektóre leki będą nam towarzyszyły przez całe nasze życie. Również dawka leku ma bardzo duże znaczenie, dlatego że no, też tutaj można powiedzieć, że pacjenci bardziej niecierpliwi, na przykład mogą po jakimś czasie stosowania leku, kiedy ta kuracja, na przykład po iluś dniach, nie przynosi aż tak spektakularnych efektów, ale tak też może w terapii być, uznają, że no może lepiej będzie, jak zwiększę dawkę, to szybciej wyzdrowieję. Absolutnie tak to nie jest. Zwiększenie dawki może spowodować jedynie właśnie zatrucie organizmu i wystąpienie tych działań ubocznych, no szczególnie takich podstawowych jak biegunki czy wymioty. Jeżeli przez jakiś okres czasu stosowania leku nie widzimy poprawy, to zwróćmy się z tym do lekarza. Może tak się zdarzyć, że na przykład nie reagujemy na daną substancję. Każdy pacjent jest indywidualny, każdy ma inny metabolizm i tak się może zdarzyć. Wtedy lekarz na pewno wybierze nam inny lek z tej grupy z inną substancją, ale leczący to samo schorzenie. Może rzeczywiście modyfikacja dawki też byłaby potrzebna, ale tę decyzję zostawiłabym zdecydowanie lekarzowi.
1: A jak to jest z porą dnia, z godziną przyjmowania leków? Czy to ma znaczenie na ich skuteczność,
0: Jest
1: na
0: taka
1: proces leczenia, tak?
0: grupa leków, przy których, że tak powiem, ani godzina, ani pora dnia nie ma znaczenia, ale znaczenie ma regularność. Czyli musimy sobie wybrać jakąś godzinę w ciągu doby i codziennie o tej samej godzinie lek przyjmować. No, są to na przykład leki antykoncepcyjne. Aby zachować stałe stężenie tych leków w organizmie, starajmy się codziennie o tej samej porze ten lek przyjmować. No, przyjmowanie leków w ogóle od pacjentów troszeczkę wymaga dyscypliny. Tak niestety jest. Ale większość i spora grupa leków jest taka, która jakby jest uzależniona od naszego cyklu dobowego. Czyli rano, kiedy jesteśmy bardziej ożywieni, no, zwiększa się nasza siły witalne, zwiększa się przemiana materii, wzrasta nam ciśnienie, czy też zwiększa się produkcja gruczołów hormonalnych. Wtedy przyjmujemy takie leki, jak właśnie leki na nadciśnienie, czy leki moczopędne, czy też leki na niedoczynność tarczycy. Natomiast wieczorem stosujemy takie leki, które są powiązane właśnie z wyciszeniem organizmu, czyli leki na cholesterol, czy też leki uspokajające.
1: A przechowywanie leków, jak wygląda ta kwestia? Bowiem często w ulotkach jest napisane, że do 25 stopni, tak? Jeżeli przekroczymy te wartości, to lek może stać się trucizną. Jak to jest?
0: Może nie od razu trucizną, ale na pewno może stracić swoje
1: Właściwości
0: działanie,
1: lecznicze.
0: tak, farmakologiczne. Może substancja lecznicza zostać rozłożona i wtedy jakby traci te wszystkie swoje wartości. Dlatego starajmy się przechowywać leki zgodnie z zaleceniami w ulotce. czyli w domu przechowujemy.

0: leki w ciemnej szafce, z daleka od promieni słonecznej, w szafce zamykanej. No niekoniecznie na klucz oczywiście, no, ale zamykanej, żeby tam nie
1: Chyba, że są
0: dotarły.
1: małe dzieci, a szafka jest
0: Tak,
1: nisko.
0: jeśli tak, to wtedy tak, oczywiście, bo właśnie chronimy również właśnie
1: Dzieci.
0: dzieci, leki przed dostępem takim łatwym dla dzieci, co czyni wiele niebezpieczeństw. Leki powinny być przechowywane w suchym miejscu, dlatego też na przykład łazienka nie jest dobrym miejscem do przechowywania leków, ponieważ tam no, panuje wilgoć. Jeżeli chcemy przechowywać leki w kuchni, no to na pewno z daleka od płyty, na której przygotowujemy posiłki, ponieważ tam temperatura bardzo wzrasta. Taka temperatura właśnie, w której powinniśmy przechowywać leki, to jest temperatura między 15 a 25 stopni, chyba że producent wyraźnie zaznaczył, że jest to lek do przechowywania w lodówce, czyli w niższej temperaturze, od 2 do 8. Jeśli mamy przechowywać w lodówce, to na pewno nie czyńmy tego na drzwiach, ponieważ drzwi, które często otwieramy, są narażone na ciągłe wahania temperatur. Połóżmy lek na półeczce. Niech ten lek będzie też daleko od zamrażarnika, oczywiście, abyśmy tego leku nie zamrozili. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach, abyśmy w każdej chwili mogli zobaczyć, co to jest, czy to jest na pewno ten lek, a poza tym na tych opakowaniach jest bardzo wyraźnie zaznaczona data ważności oraz seria, więc dla bezpieczeństwa przechowujmy to w oryginalnym opakowaniu.
1: A co powinniśmy zrobić, jeśli zauważymy u siebie jakieś niepokojące objawy po zażyciu leku?
0: Znaczy, ostatecznością, albo też jeżeli te objawy są naprawdę bardzo silne, no to natychmiast odstawmy lek. Nie kontynuujmy terapii. Postarajmy się skontaktować z lekarzem i przedstawić mu te wszystkie objawy. Jednak tak jak już uczuleni możemy być na przykład na substancję czynną w leku, często o tym nie wiedząc. Część osób na przykład jest uczulona na penicyliny, ale możemy być też uczuleni na substancje dodatkowe, czyli te substancje, które dają kolor, wiążą tabletkę, nadają smak, takie jak skrobia, żelatyna, guma arabska czy też laktoza. Dlatego lepiej takie rzeczy skonsultować, z tym, że też zaznaczę, że no niestety takie ryzyko istnieje. Leki to są substancje, tak jak wspomnieliśmy, przy których trudno jest uniknąć tych wszystkich działań ubocznych. Jeżeli tutaj trzeba zastosować taki bilans zysków i strat, bo jeżeli te działania uboczne nie są aż tak silne, a kuracja, że tak powiem, jest ważniejsza niż te działania uboczne, to przeprowadźmy kurację do końca. Bardzo często są takie leki, na przykład leki leczące osteoporozę, po których jakby złe samopoczucie pacjenta jest wliczone w ryzyko tej kuracji. Ale w takich sytuacjach na pewno lekarz poinformuje nas o tym i powie, że taka sytuacja niepokojąca, żebyśmy właśnie się niepokoili, to że taka sytuacja może
1: Mieć miejsce.
0: wystąpić. Tak.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl.

0: Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
1: Przed nami, jak co roku, wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Włocławku w 1991, 7 czerwca i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Fajansowe Sny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele, wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
0: Koncerty Fajansowe Sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
2: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, właśnie

0: Właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, żeby porozmawiać o tym właśnie po to, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
1: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
2: Mamy bardzo dużo takich spraw, gdzie w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły, bo na przykład nie są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że jakby nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy jak taka dobra sprawa, człowiek nie za to, jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czymkolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek właśnie doświadczania tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuje z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czy właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam, system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie i to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
2: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to ja jestem taka bardzo przeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest. Nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, no to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my z perspektywy biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam, wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji ProBare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych.

0: Przygotowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
1: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka. Podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję, zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego, instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki realne rozwiązania.
0: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
2: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
0: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
3: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy,

0: My tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4 tysiące, ale 7 tysięcy złotych. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 500 000 000 zł do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
0: Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych. Bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników. Testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć

0: Już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
1: Znaczy, zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać. Tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
2: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. Szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej, pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
0: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
3: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku za wsparcie też finansowe.
4: Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
5: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
4: Pani Agnieszka Lejla Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
0: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
6: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny. A ja lubię

0: wszystkiego, bo lubię tańczyć. Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
1: Od kiedy zaczęłeś się tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
0: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża... To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle. A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój tańc, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej. Ja trenuję taniec od 4 lat.
1: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
0: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no pokazywaliśmy z siebie 100%.
1: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
0: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
1: Będzie medal?
0: Będzie.

Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać

0: nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych w Włocławku. Jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów.

0: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie. W związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełniam ją cały czas.
0: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
1: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Zawsze mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
0: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
2: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
0: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
2: Tak, już korzystają, korzystali, korzystają, tak jak najbardziej.
0: A jak pani ocenia jakość wody?
2: Z tego co wiemy, jest bardzo dobra jakość wody. Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie filtr regularnie wymieniany w miarę potrzeby. Także na pewno jest to dobra jakość wody i jesteśmy o tym zapewnieni przez właśnie osobę, która montowała nam to urządzenie.
3: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
0: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
4: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
0: I brakowało takiego miejsca w szkole?
4: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
0: I jak oceniasz jakość włocławskiej kranówki?
4: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
3: Z nowych zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
5: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
0: Czy było to potrzebne w tej placówce?
5: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię. Zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody. Także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
0: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
5: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
3: Nowe zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych codziennych zmian.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu.

0: niezależnie czy korzystasz z nich prywatnie czy zawodowo, dopiero zaczynasz czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
1: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych, aż do klas ósmych. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku, za wsparcie też finansowe.
2: Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki. Potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
3: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
2: Pani Agnieszka Leila Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
4: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
5: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
6: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
3: Od kiedy zaczęłyście się tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
6: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża... To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i...
7: Tyle.
5: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
8: Ja trenuję taniec od 4 lat.
3: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
8: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no pokazywaliśmy z siebie 100%.
3: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
5: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
3: Będzie medal?

Yeah.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

0: Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny.
1: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie Święto Województwa, czyli Święto Wszystkich Mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicy.

0: Ojcach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że Święto Województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli Włocławku w 1991, 7 czerwca, i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca. Będzie poprzedzona mszą świętą, na którą oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy, ale oprócz tego, oprócz tych poważnych rzeczy, czyli sesji mszy świętej, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, które będą odbywały się w wielu miejscach naszego województwa, ale ja chciałabym Państwa szczególnie zaprosić do Włocławka na koncert Fająca Wesny. Już 7 na bulwarach o godzinie 19 wystąpią znane nazwiska sceny ogólnopolskiej. Będzie Andrzej Piaseczny, będzie Grzegorz Chyży, będzie Kaja i jeszcze wiele innych artystów, ale to wszystko będzie również wzbogacane warsztatami, spotkaniami, więc weekend 7 czerwca będzie bogaty i zapraszam wszystkich mieszkańców. Na naszą stronę również zapraszam www.kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można się dowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, eventach, które w tym okresie między 7 a 14 czerwca będą odbywały się na terenie całego województwa.
1: Koncerty Fając Obecny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W ośrodku terapii rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób z spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami.
2: Dziś spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych, rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety, mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości, nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I dziś spotkaliśmy się też wspólnie, dziś gościem specjalnym spotkania była Rzeczniczka Praw Dziecka, Monika Horna-Cieślak, właśnie po to też, aby porozmawiać o tym, żeby porozmawiać o tym właśnie po to, ale też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć system, właśnie jak tworzyć standardy w obronie godności, systemowy model postępowania służb publicznych wobec osób z neuroróżnorodnością i z niepełnosprawnościami niewidocznymi. Systemowego modelu, który nie jest skierowany przeciwko służbom publicznym. Model, który ma pomóc służbom publicznym, funkcjonariuszom policji, prokuratorom, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, wszystkim grupom zawodowym, nauczycielom, wszystkim grupom zawodowym, które świadczą pomoc też dla osób młodych. A dzisiaj spotkanie też było również też takim fundamentem po to, aby też porozmawiać na temat obecnie palących systemowych problemów, a wnioski z dzisiejszego spotkania będą w przyszłości przedmiotem zarówno dalszych działań Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, ale też w konsekwencji przedmiotem wystąpień generalnych.
1: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problemy systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych.
3: Mamy bardzo dużo takich spraw, że w ogóle rodzice, jak i same osoby młode, nie mogą w ogóle znaleźć szkoły, bo na przykład nie są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby i to jest taki, wiecie, bardzo przykre, że my nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy, jak taka dobra sprawa, człowiek nie wie za czym, jakąś swoją, nie wiem, wygodą w ogóle, czy komuś, czykolwiek innym. No i też mamy dużo takich sytuacji, gdzie młode osoby na skutek

0: właśnie nie wiem, doświadczenia tych różnych trudności ze strony dorosłych, ale także ze strony swoich rówieśników, rezygnuję z edukacji tej powszechnej, korzystając z innych metod nauczania, czy właśnie z edukacji domowej, czy z edukacji w chmurze, z racji właśnie tego, że ten system nie odpowiada na potrzeby młodego człowieka. Jak powiedziałam system, a tak naprawdę nie system, bo system tworzą ludzie i to ludzie, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, ale także rówieśnicy, że nie podążają za młodym człowiekiem. My w takich sytuacjach podejmujemy interwencje, czyli prosimy to, co my możemy zrobić z perspektywy biura, kierując się ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, to możemy zawsze poprosić o wyjaśnienie. Czyli na przykład możemy poprosić o wyjaśnienia dyrekcji szkoły w zakresie tego, co się wydarzyło. Możemy prosić też kuratorium oświaty o to, żeby też dokonało kontroli i przeprowadziło kontrolę, z której potem są wystąpienia pokontrolne, które musi dana placówka zrealizować.
1: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym.
0: Kiedy dowiadujemy się o przemocy rówieśniczej, to my, ja jestem taka bardzo sprzeciwko w ogóle przemocy rówieśniczej i takiemu, wiecie, powszechnemu mam takie poczucie, myśleniu, że ona jest w jakimś sensie bezkarna. Trochę coś takiego jest. Nie wiem, czy wy też to jakoś tak czuliście. Ja jako adwokatka wiem, że nie ma w tym zakresie bezkarności, tylko właśnie kiedy drugi człowiek chroni drugiego człowieka, czyli łamie prawo, to zawsze też jest określona reakcja. I mamy bardzo dużo takich postępowań, gdzie właśnie na kanwie tego, że rówieśnicy na przykład przerabiają zdjęcia, wyśmiewają się z kogoś, doprowadzają do kryzysu zdrowia psychicznego takich osób, no to my w perspektywie biura rozpoczynamy, w zależności oczywiście od tego, co się wydarzyło, też postępowania przed sądem rodzinnym, żeby po prostu nazwać rzeczy po imieniu, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Czyli my jednocześnie badamy środowisko, w którym młody człowiek, który stosuje przemoc rówieśniczą, badamy jego sytuację też domową, aby też jego osobistą sytuację szkolną, żeby zrozumieć, co się dzieje. Często też niestety dowiadujemy się o tym, że osoba, która stosuje tą przemoc rówieśniczą, często też w domu sam doświadcza przemocy rówieśniczej, albo jest osobą, której też jej potrzeby nie zostały po prostu zaopiekowane. Więc wiecie, nie idziemy takim prostym myśleniem, zrobiłeś źle, kara, tak? Czy tam wiecie, jakieś oddziaływania wobec tej osoby, tylko my staramy się zrozumieć sytuację, która ma miejsce, no bo każdy młody człowiek, tak jak my wszyscy tu wiemy, znajduje się w różnych sytuacjach i trzeba pomóc młodemu człowiekowi, zarówno temu, który doświadcza trudności, ale także zrozumieć, co się dzieje w tej lokalnej sytuacji młodego człowieka.
1: Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne.
2: Standardy w obronie godności świadczą o tym, że można myśleć o zmianie. Efektem poniekąd tej działalności Fundacji jest między innymi uchwała, którą podjęto w Senacie. Ona dotyczy godności osób z neuroróżnorodnością oraz niepełnosprawnością niewidoczną. Uchwała ta podkreśla znaczenie tej pomijanej bardzo często dotąd problematyki. Uchwała ta dzięki naszej współpracy została odczytana przez Jana Gawrońskiego, który przecież jest ekspertem w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ale także jest społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka, podkreśla ten efekt prawidłowo rozumianej partycypacji w tym zakresie. Natomiast trzeba powiedzieć, że standardy w obronie godności stały się modelem rzeczywiście prawidłowo zrozumianym także przez naszych partnerów instytucjonalnych, ponieważ standardy zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, ale także Rzeczniczki Praw Dziecka, co tylko podkreśla, jak powszechnie udało się tę problematykę i sposób rozwiązania, co istotne, bo tu nie chodzi o dyskusję. Zaproponowaliśmy z naszymi partnerami, między innymi naukowym, czyli Uniwersytetem w Białymstoku, rozwiązania faktycznie mogące poprawić tę rzeczywistość osób w niepełnosprawności i z neuroróżnorodnością, dlatego że on obejmuje na każdym etapie funkcjonowania społecznego instytucjonalnego instytucjonalnego, ale także reagowania wobec tej problematyki, realne rozwiązania.
1: Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie.
3: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce,

0: miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, jakoś, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować bardzo negatywne przykłady hejtu, nienawiści i takiego klasyfikowania ludzi na tych lepszych i tych gorszych. Dlatego też ja też zwracam uwagę, szczególnie też w szkołach i też na takie przejawy jakiegokolwiek nietolerancji, ale też na takie myślenie, zmianę myślenia, co jest bardzo ważne, ale też jest procesem całej społeczności, bo to tylko zmiana rówieśnicza, zmiana myślenia, że każdy z nas jest ważny, każdy ma piękne, wspaniałe strony, mocne i to trzeba wzmacniać.
1: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo.
2: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone, musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli obywateli, seniorów i seniorek. Ponad 500 000 000 zł do nich popłynęło.
1: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań.
2: Udaje się nam dzisiaj ustawa

0: stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa. Nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych, bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5 tysięcy pracowników testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto.
1: Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju. Dłuższą relację i więcej wypowiedzi dotyczących rynku pracy oraz polityki społecznej będzie można zobaczyć już dziś w magazynie Pulsometr. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie.
2: Znaczy, zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny, bo to pokazuje, że tak naprawdę albo władze miasta nie mają tych środków, albo przesuwają to być może, żeby kumulacja była w 2029 roku, żeby pokazać, że przed wyborami prezydent tak ciężko pracuje dla mieszkańców Włocławka. Przypomnijmy, że po to jest 5-letnia kadencja, żeby od samego początku startować jak należy, żeby jak najwięcej tych problemów rozwiązać, tym bardziej, że prezydent naszego miasta był wcześniej wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, więc tutaj to dziwi.
3: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap. szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że

0: środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma. Powiem więcej, pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania na część kolejową z PKP, więc to można powiedzieć, że jeszcze te środki zostały tutaj wsparte, a nie odciążone.
1: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Wrocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smólniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych.
2: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od oddziałów przedszkolnych aż do klas 8. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smólniku za wsparcie też finansowe. Style są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki, potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
3: Kto wchodzi w skład jury w dzisiejszym konkursie?
2: Pani Agnieszka Lejla Świeczkowska, pani Wiktoria Nowakowska, pani Aleksandra Jarzęcka oraz pani Maria Czernielewska.
1: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów.
4: Ja lubię bardzo tańczyć modern, bo jest taki delikatny.
5: A ja lubię tańczyć wszystkie, bo lubię tańczyć.
6: Ja lubię tańczyć modern, bo to jest dla mnie takie wyczerpujące, że to nie trzeba tak dużo pracy w to wkładać.
3: Od kiedy zaczęłyście się tańczyć i co jest w ogóle fajnego w tańcu?
6: Ja tak zaczęłam tańczyć około 7-6 lat. No i zachęciło mnie to tak po prostu, że tam jest taka duża... To w sensie można tak wybudzić swoje emocje i tyle.
5: A ja zaczęłam tańczyć od 9-10 lat. No po prostu mnie, jak zaczęłam pierwszy mój taniec, to mnie to bardzo zainteresowało i tak dalej.
7: Ja trenuję taniec od 4 lat.
3: Okej, dzisiaj wielka impreza taneczna w waszej szkole. Powiedzcie mi, jak wyglądały przygotowania, jak często ćwiczyłyście i co pokażecie na scenie?
7: Ja mam nadzieję, że zajmiemy pierwsze miejsce. Przygotowania, no tutaj treningi nie zawsze były ciężkie, ale też tak jakby no pokazywaliśmy z siebie 100%.
3: Właśnie, jak często ćwiczyłyście dzisiejszą choreografię?
5: W czwartki i mieliśmy też wczoraj też próbę.
3: Będzie medal?
5: Będzie, oczywiście. Tak myślimy.

nie czuję.

Dziękuję.

0: Włocławek stawia na zdrowe nawyki i ograniczenia plastiku. W różnych częściach miasta pojawiły się nowe zdroje wody pitnej, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać. Łącznie na terenie Włocławka montowanych jest kilkadziesiąt urządzeń. Jak podkreślają przedstawiciele szkół, uczniowie bardzo szybko zaczęli korzystać z nowych urządzeń. Dla wielu z nich to wygodniejsze rozwiązanie niż kupowanie napojów w plastikowych butelkach, czy przenoszenie ich codziennie z domu.
1: Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że to były tylko elementy, które widywaliśmy na amerykańskich filmach, czyli możliwość napicia się po prostu dobrej, zdrowej wody gdzieś tam przy okazji takich zdrojów. Natomiast dzięki firmie MPWiK i działaniom miasta tutaj udało się, że ten taki między innymi zdrój wodny znalazł się u nas w Zespole Szkół Chemicznych w Włocławku, jest ogólnodostępny. Jest to woda z naszych wodociągów, która jest w odpowiedni sposób filtrowana i spełnia odpowiednie standardy, więc cóż, woda to życie, woda to zdrowie, zachęcamy do tego, żebyśmy pili tej wody jak najwięcej.
2: Uczniowie już korzystają?
1: Tak, korzystają uczniowie, korzystają nauczyciele. Ten zdrój jest taki dwufunkcyjny, bo on ma możliwość bezdotykowo jakby skorzystania z tej wody, napicia się po prostu tej wody, ale również ma możliwość nalewania sobie do butelek, bo, ponieważ ten jeden z wylotów wody jest odpowiednio na odpowiednio wysokim poziomie, w związku z tym ja na przykład osobiście sam często po prostu podkładam butelkę, którą mam ze sobą z domu i po prostu nalewam sobie tej wody, uzupełniam ją cały czas.
2: Jak pan ocenia jakość naszej włocławskiej kranówki?
1: Ja jakość włocławskiej kranówki doceniam od zawsze. Mój kuzyn, który przyjeżdżał do mnie z innego miasta, zawsze zazdrościł mi, że mówi, jak to możliwe, że wy możecie pić wodę z kranu. Tak, możemy pić wodę z kranu, jest ona fantastyczna, jedyna w swoim rodzaju. Żadnych dolegliwości do tej pory nie miałem po tej wodzie.
2: Dlaczego wasza szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie?
3: Przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia, regularne picie wody, które jest bardzo ważne, ograniczenie plastików. Dzieci bardzo chętnie korzystają właśnie z tego zdroju wodnego. No, w ogóle są zachwycone inicjatywą, że u nas się pojawiła w szkole.
2: Czyli nauczyciele i uczniowie już korzystali?
3: Tak, już korzystają, tak, jak najbardziej.
2: A jak pani ocenia jakość wody?
3: Z tego co wiem, jest bardzo dobra jakość.

Pan nas zapewnił tutaj, że jest zainstalowany specjalny filtr. Wiem, że będzie kontynuowane cały czas sprawdzanie jakości tej wody i będzie

0: osoby, która montowała nam to urządzenie.
1: Nowe zdroje pojawiają się przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale również w miejskich instytucjach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu mieszkańcy mają mieć łatwiejszy dostęp do świeżej wody pitnej praktycznie w całym mieście.
2: Powiedz proszę, czy już korzystałaś z tego rozwiązania?
3: Tak, zdarzyło mi się korzystać kilka razy.
2: I brakowało takiego miejsca w szkole?
3: Myślę, że na pewno, bo dużo uczniów po prostu do szkoły nie bierze ze sobą ani wody, ani jakiegoś picia, a teraz z racji tego, że mamy butelki zwrotne, butelki kaucyjne, można sobie zdecydowanie ułatwić to życie, nalać sobie wody i po prostu mieć pyszną wodę tak naprawdę za darmo, po prostu.
2: I jak oceniasz jakość włocowskiej kranówki?
3: Generalnie, jak mam być szczera, jest to woda bardzo dobra i ja szczerze czasami wolę napić się takiej zwykłej, prostej kranówki niż takiej kupnej wody z butelki.
1: Z nowych zdrojów mogą korzystać nie tylko uczniowie. Jedno z urządzeń pojawiło się również w placówce Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kaliskiej, gdzie dostęp do wody mają pacjenci oraz personel medyczny.
4: Ja jeszcze osobiście nie próbowałam, ale widzę, że pacjenci, którzy odwiedzają naszą poradnię, próbują, więc chyba wszystko jest okej. Zachęcamy.
2: Czy było to potrzebne w tej placówce?
4: No myślę, że skoro znajduje się u nas, to jest potrzebne. Mamy dużą poradnię, zresztą można też wstąpić do naszej poradni i spróbować naszej wody. No zwłaszcza teraz latem jest to konieczne, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jak są upały. Pacjent ma możliwość nawodnienia się na miejscu, uzupełniania niedoborów wody, także myślę, że jak najbardziej potrzeba jest.
2: A ile litrów na co dzień powinniśmy pić?
4: No zależnie od chorób, które pacjent posiada, od 1,5 do 2 litrów na dobę.
1: Nowe zdroje wody pitnej mają zachęcać mieszkańców do prostych, codziennych zmian.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Witam serdecznie przybyłych na dzisiejszą konferencję prasową zorganizowaną z udziałem pana ministra Sebastiana Gajewskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministra, który zajmuje się sprawami dotyczącymi właśnie pracy, prawa pracy, specjalista zresztą od prawa pracy i chciał dzisiaj do państwa parę słów przekazać. Panie ministrze, oddaję panu głos.
1: Panie senatorze, szanowni państwo, w pierwszej kolejności chciałem bardzo podziękować panu senatorowi za zaproszenie i możliwość bycia tutaj. Chciałbym państwu powiedzieć kilka słów o tym, co robimy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako ministerstwo i jako lewica, bo to lewicowe ministerstwo, którym kieruje Agnieszka Dziemianowicz-Bąka. Ja mam przyjemność być jej zastępcą. My mówimy z Agnieszką, że my jesteśmy nie tylko Ministerstwem Pracy, ale i pracowitym ministerstwem, dlatego powiem kilka słów o tym, co nam się już udało i co nam się teraz udaje. Jesteśmy po 2,5 roku rządów, 2,5 roku obecności w koalicji. Jako lewica, kiedy szliśmy do wyborów w 2023 roku, złożyliśmy kilka zobowiązań. Zobowiązań wobec seniorów. Po pierwsze, renta wdowia, czyli ta możliwość łączenia renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku z częścią własnej emerytury albo całej emerytury z częścią renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Rozwiązanie obowiązujące w większości państw europejskich, chociażby w Czechach, na Litwie, we Włoszech czy w Niemczech. Do tej pory w Polsce tego rozwiązania nie było. W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek, emerytów, emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela. A od przyszłego roku będzie to jeszcze więcej, dlatego że od 2027 roku renta wdowia to nie 15% drugiego świadczenia, ale aż 25% drugiego świadczenia. To dużo, to jest zobowiązanie nasze jako lewicy, nasze jako ministerstwa, które dowieźliśmy. Ale to nie wszystko. W 2023 roku w kampanii wyborczej jeździliśmy po Polsce z pakietem Bezpieczny Senior. Częścią tego pakietu była reforma zasiłku pogrzebowego, bo byliśmy przekonani, że za 4000 zł w Polsce nie można pożegnać osoby bliskiej. To jest po prostu niemożliwe. I tak jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wynosi nie 4000, ale 7000 zł. Dokładnie tyle, ile powiedzieliśmy w naszym programie. I w naszym programie powiedzieliśmy też, że nie może być tak, że zasiłek pogrzebowy jest jedynym niewaloryzowanym świadczeniem emerytalno-rentowym. I co jest w ustawie? Jest waloryzacja zasiłku pogrzebowego. Powiedzieliśmy też, że są potrzebne świadczenia na pożegnanie osoby bliskiej w takich nietypowych sytuacjach, jak na przykład konieczność sfinansowania transportu ciała osoby bliskiej z zagranicy. I takie świadczenie też obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Trzecia ważna sprawa dla seniorów. Ponad 200 tysięcy emerytów i rencistów rodzinnych. Emerytury czerwcowe. Temat nierozwiązany przez lata. Przez lata było tak, że jeśli ktoś przychodził na emeryturę w czerwcu, to miał świadczenie zaniżone nawet o kilkaset złotych w stosunku do tego, jakby przeszedł na tę emeryturę wcześniej, na przykład w maju czy w kwietniu. My wreszcie powiedzieliśmy, że nie tylko tak nie może być na przyszłość, bo ten temat już był załatwiony na przyszłość, ale że te wszystkie emerytury, które były zaniżone przez ten niesprawiedliwy mechanizm, muszą być podwyższone. Musi być ta szkoda wyrównana i to się wydarzyło. W 2025 roku przygotowałem ustawę o emeryturach czerwcowych. Jesteśmy po trzech miesiącach 2026 roku, gdzie ponad 99% emerytów czerwcowych, rencistów rodzinnych dostało podwyżkę świadczenia. Średnio 100 kilkadziesiąt złotych miesięcznie trafiło do portfeli seniorów i seniorek, ponad 0,5 miliarda złotych do nich popłynęło. Te rzeczy nam się udały, one już są, one są, obowiązują, one się sprawdziły. A co nam się udaje? Udaje się nam dzisiaj ustawa stażowa. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy dla sektora publicznego, które pozwalają

zaliczać do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli chociażby długość urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw, czy dodatek stażowy albo nagroda jubileuszowa, nie tylko pracę na umowie o pracę, nie tylko pracę na etacie, ale także pracę na działalności gospodarczej, czy na umowie zlecenia, czy innych umowach cywilnoprawnych, bo myśmy sobie powiedzieli w ministerstwie, że praca to praca i każda praca zasługuje na równe traktowanie, każda praca zasługuje na szacunek. A skoro tak jest, że każda praca jest sobie równa i każda praca zasługuje na szacunek, to nie może być tak, że ktoś po 20 latach prowadzenia działalności gospodarczej zaczyna pracę na etacie i okazuje się, że na przykład do urlopu wypoczynkowego to on ma staż 0 lat, tak jakby nigdy nie pracował. Pierwsze 4 miesiące tego roku sektor publiczny, blisko 500 000 wniosków o zaświadczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 1 maja, czyli to się dzieje teraz, ruszamy z sektorem prywatnym, też wpływają wnioski o zaświadczenia do ZUS-u. Działa dobrze, ZUS wydaje zaświadczenia w ustawowym terminie. Ci wszyscy ludzie, którzy te zaświadczenia składają, ich absolutna większość dzięki tym zaświadczeniom, dzięki potwierdzeniu tego stażu pracy na umowach śmieciowych, na prowadzeniu działalności gospodarczej, zyskuje nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe czy inne uprawnienia pracownicze. Ale my w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myślimy też o przyszłości pracy i o przyszłości rynku pracy. To, co się teraz dzieje pod kątem tej przyszłości, to pilotaż skróconego czasu pracy. Zainicjowaliśmy w ministerstwie największy na świecie pilotaż skróconego czasu pracy. Takie pilotaże wcześniej były w Wielkiej Brytanii, były na Islandii, ale to my mamy ten największy. 80 firm i blisko 5000 pracowników testuje przez cały rok 2026 różne modele skracania czasu pracy. 35 godzin w tygodniu, 7 godzin dziennie, dodatkowe dni wolne, dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, modele hybrydowe. Tu w województwie kujawsko-pomorskim też są takie firmy, są też odważne samorządy, które zdecydowały się na przystąpienie do tego pilotażu, chociażby Nieszawa, którą miałem przyjemność ostatnio odwiedzić i rozmawiać z panią burmistrz o tym, co ze skróconym czasem pracy się wiąże, a wiążą się z reguły korzyści. W 2026 roku testujemy, w 2027 roku przygotowujemy raporty, sprawozdania, no i będziemy zastanawiać się, co w przyszłości. Na pewno przyszłość to jest skrócony czas pracy, na pewno też skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę, bo inaczej skraca się czas pracy w przemyśle, inaczej w handlu, inaczej w usługach, inaczej wreszcie w administracji biurowej, czy w sektorze publicznym, czy w sektorze prywatnym. Ale jedno jest dla nas jasne, tu trzeba podążać tą drogą skracania czasu pracy. Świetny przykład dał Krzysztof Kukucki we Włocławku, gdzie ten czas pracy udało się skrócić nie tylko w samym Urzędzie Miasta, ale też w samorządowych jednostkach organizacyjnych. To jest świetny przykład, taki przykład, do którego lubimy się w Ministerstwie Rodziny odwoływać, że da się, że można, że nie jest łatwo. Ja sam pana prezydenta Kukuckiego wspierałem w rozwiązywaniu różnych problemów prawnych związanych ze skracaniem czasu pracy, ale wiem, że z tego przykładu włocławskiego że warto. Tych inicjatyw, które mamy w ministerstwie, nie brakuje. To nie tylko sprawy związane z seniorami, jak renta wdowia, zasiłek pogrzebowy, jak emerytury w czerwcowe, nie tylko sprawy związane z rynkiem pracy, jak ustawa stażowa, jak reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która wchodzi w życie 8 lipca i od 8 lipca tego roku inspektorzy pracy będą mogli zamieniać fałszywe śmieciówki na uczciwe etaty, czyli rozwiązać ten problem, który jest największym problemem polskiego rynku pracy, to jest śmieciowego zatrudnienia. 70% Polek i Polaków uważa, że w Polsce nadużywa się umów śmieciowych do zatrudniania pracowników. 60% uważa, że to inspekcja pracy powinna mieć skuteczne narzędzia do walki z tym śmieciowym zatrudnieniem i my na te oczekiwania 70 i 60% Polek i Polaków przygotowaliśmy właśnie reformę Państwowej Inspekcji Pracy. To się dzieje, seniorzy, rynek pracy, ale tak, także, bo o tym we Włocławku rozmawiałem z panią wiceprezydent, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. Ważna, fundamentalna sprawa. Naszym celem w ministerstwie jest to, żeby zamazać białe plamy na mapie opieki żłobkowej w Polsce, żeby w każdej gminie był żłobek i w każdej gminie ten żłobek był dostępny. Idzie nam całkiem dobrze, bo od 2023 roku, od grudnia, kiedy przejęliśmy władzę, udało nam się utworzyć 45 tysięcy nowych miejsc w żłobkach. To jest dzięki naszym programom, dzięki aktywnemu maluchowi, dzięki aktywnemu rodzicowi, dzięki programom wspierającym takim jak aktywne place zabaw. Do końca tej kadencji zostało nam 16 miesięcy. To nie jest dużo, ale nie jest mało.

0: My jesteśmy nie tylko Ministerstwem Pracy, ale i pracowitym ministerstwem. Tych inicjatyw na najbliższe miesiące także nam nie zabraknie. Bardzo dziękuję.
1: To zapytam właśnie o te inicjatywy na najbliższe miesiące. Co jeszcze Lewica w tej kadencji będzie chciała przeprowadzić? Które projekty są priorytetowe?
0: W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mamy trzy działy administracji rządowej. To jest praca, to jest zabezpieczenie społeczne, to jest rodzina. W każdym z tych obszarów planujemy aktywność legislacyjną, bo ta zmiana, którą robimy czy na rynku pracy, czy w sferze rodziny, czy w sferze zabezpieczenia społecznego, to jest zmiana, którą dokonuje się przez przepisy prawa. Dla nas dzisiaj priorytetem w obszarze zabezpieczenia społecznego, ale też wspierania rodziców, jest wsparcie rodziców dzieci, które chorują, które na przykład chorują onkologicznie, które mierzą się z ciężkimi chorobami. To zapowiadaliśmy z minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, że przygotujemy dla nich dedykowane rozwiązania, które będą wspierać opiekę nad dziećmi, które są ciężko chore, które mierzą się z ciężkimi chorobami, z ciężkimi urazami, tak żeby rodzice mogli bezpiecznie poświęcić ten czas na opiekę nad dzieckiem. To priorytet na pewno na najbliższe miesiące. W obszarze osób starszych, obszarze seniorów, obszarze emerytur ważny niezwykle temat to sprawa emerytur wcześniejszych dla tak zwanych roczników innych niż 53. Dużo się o tym mówi, problem nierozwiązany przez lata. W tej chwili przygotowujemy projekt ustawy, który mamy nadzieję skompensuje te szkody, które ta grupa kilkuset tysięcy emerytów otrzymała z powodu przepisów, które spowodowały, że od ich emerytur powszechnych były odliczane wcześniej pobrane emerytury wcześniejsze. To pokrótce priorytety na najbliższe kilkanaście miesięcy. Tych inicjatyw nam nie brakuje. Mamy w ministerstwie na stole ponad 20 projektów ustaw i mamy takie głębokie przekonanie, że będziemy chcieli wszystkie je doprowadzić z sukcesem do końca.
1: Jeszcze jedno pytanie z mojej strony. Wspomniał Pan tutaj o tym pilotażu skróconego czasu pracy, czy był przykład Nieszawy, wcześniej Włocławka. A jak Pan by odpowiedział na takie zarzuty, które się pojawiają wokół tego skróconego czasu pracy, że we wszystkich branżach nie będzie dało się tego przeprowadzić, że to jest fanaberia, że takie instytucje jak urzędy to może i owszem, ale jest wiele branż, w których wprowadzenie tego skróconego czasu pracy w przyszłości może być trudne.
0: Dwie rzeczy. Po pierwsze, już dzisiaj krócej niż w Polsce pracuje się w wielu państwach Unii Europejskiej. Krócej pracuje się w Danii, krócej w Belgii, krócej we Francji. W samej Polsce są również branże, w których obowiązują przepisy, z których wynika, że ten tydzień pracy jest krótszy niż 40 godzin. Chociażby osoby zatrudnione w ochronie zdrowia na podstawie umowy o pracę, one mają tydzień pracy krótszy, wynoszący niespełna 38 godzin. To pokazuje, że skracać czas pracy się da, ale tak, z częścią tych zarzutów się zgadzam w takim znaczeniu, że skrócenie czasu pracy to jest zmiana fundamentalna dla rynku pracy, która dotyka i interesów pracowników, i interesów pracodawców. I w każdej branży inne są realia organizacji pracy, inne są realia funkcjonowania przedsiębiorstw. Jasne jest, że w każdej branży ten czas pracy skraca się inaczej. Inaczej skraca się go w przemyśle, inaczej skraca się go w handlu, inaczej w usługach, inaczej w administracji biurowej. To jest jasne, nie ma uniwersalnych rozwiązań i dlatego do pilotażu zaprosiliśmy firmy reprezentujące różne branże, firmy małe, firmy duże, firmy średnie, podmioty prywatne i podmioty publiczne, bo wiemy, że w każdej z branż, w każdej firmie, inaczej w małej, inaczej w dużej, inaczej w średniej, inaczej skraca się czas pracy. Są inne ryzyka, są inne szanse, są inne ograniczenia, ale po to jest pilotaż, żeby wyciągnąć wnioski, z jakimi ryzykami, z jakimi szansami, z jakimi ograniczeniami wiąże się na przykład skrócenie czasu pracy na produkcji przemysłowej, gdzie trzeba zmieniać organizację tej produkcji, gdzie trzeba zmieniać pewną logistykę. Jakie ryzyka, szanse, ograniczenia wiążą się ze skracaniem czasu pracy na przykład w handlu. To wszystko chcemy, po to jest ten pilotaż, żeby dowiedzieć się tego wszystkiego i żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość pod kątem rekomendacji legislacyjnych. Ale dla nas jest jasne, skrócenie czasu pracy musi być szyte na miarę. Nie ma tutaj uniwersalnych i zawsze aktualnych rozwiązań.
2: Pierwszy kroczy był do reformy Państwowej Inspekcji Pracy, bo wdrażając tą reformę, to mieliśmy kilka dyskusji.

0: koalicji rządzącej. Czy w tym momencie jest zgoda koalicjantów co do wyglądu tej reformy? Jak to
1: wygląda? W koalicji wygląda to w ten sposób, że projekty, które są przyjęte przez Radę Ministrów, mają akceptację całej koalicji i ta akceptacja znajduje wyraz w głosowaniach w Sejmie i w Senacie, gdzie wszyscy koalicjanci zobowiązani są do tego, żeby głosować za projektami, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Jeżeli chodzi o reformę Państwowej Inspekcji Pracy, ten projekt ustawy jest projektem rządowym, został przyjęty przez rząd, następnie został przegłosowany przez Sejm głosami koalicji 15 października, następnie został przegłosowany przez Senat również większością głosów koalicji 15 października. Na reformę w tym kształcie jest zgoda rządu, jest zgoda koalicji w Sejmie i w Senacie. Tę reformę będzie wdrażać przede wszystkim Państwowa Inspekcja Pracy, w pewnym zakresie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na pewno będziemy monitorować na bieżąco, jak te przepisy, jak te nowe rozwiązania się przyjmują i będziemy po pewnym czasie prowadzić ewaluację tej reformy. Dlaczego? Dlatego, że jest to reforma bardzo duża, jest to reforma, która daje Państwowej Inspekcji Pracy nowe narzędzia, daje też dodatkowe finansowanie, daje też dodatkowe etaty. Kluczowe jest to, żeby spiąć te szanse, które wynikają z nowych kompetencji, nowych etatów i nowych pieniędzy z sukcesem, z pożytkiem dla polskich pracowników. To na pewno będziemy monitorować, ale co chcę podkreślić, mieliśmy poważną dyskusję w rządzie, tak, to jest prawda, wypracowaliśmy tę reformę wspólnie, tutaj były zaangażowane trzy ministerstwa, Ministerstwo Rodziny, czyli kierowane przez Lewicę, Ministerstwo Funduszy, które jest kierowane przez Polskę 2050 i Ministerstwo Sprawiedliwości, no, we właściwości Koalicji Obywatelskiej pozostające. Myśmy wypracowali wspólnie w te trzy resorty tę reformę i ona została zaakceptowana przez wszystkich partnerów koalicyjnych. Także jest to reforma nie tylko Lewicy, ale całej koalicji 15 października.
0: W jaki sposób udało się te wątpliwości rozwiązać koalicjantom?
1: Rozmową, która rzeczywiście tych rozmów mieliśmy bardzo dużo, bardzo długo, dużo dyskusji, czasem trwających kilkanaście godzin. Siedzieliśmy z panią minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk na bardzo wielu spotkaniach, godzinami rozmawialiśmy z przedstawicielami innych resortów, z przedstawicielami innych partii koalicyjnych. Rozmową, dialogiem udaje się w tej koalicji rozwiązać wszystkie problemy. No ale nie jest też tajemnicą, bo to było w publicznej komunikacji i warto to podkreślać, że człowiekiem, który odegrał fundamentalną rolę w tym, żeby ta reforma zyskała poparcie naszych koalicjantów, był nasz wspólny szef Włodzimierz Czarzasty, któremu udało się przekonać premiera Donalda Tuska, że ta reforma jest po prostu potrzebna i bardzo się cieszę, że takie porozumienie też na szczeblu naszych liderów, premiera Tuska, marszałka Czarzastego udało się osiągnąć.
2: Proszę Państwa, bardzo dziękuję panu ministrowi. Dziękuję za zadawane pytania. I na tym konferencję kończymy. Do zobaczenia.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.